browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ NV ma CO wyrok.

dalej, obleję parę stopni, usmażymy się w piekle. Na cienkim lodzie taniec, także aż tchu zabrakło. Czas poćwiczyć pływanie, po falu windą na dno. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Lepiej zacznij wiosłować. Po

się we łbie kręci od niej. Nie wiadomo, dokąd płynę.

jej jest. Słona robi się od łez. A tam dalej, czy to ląd? Armat huk, prochu swąd. Chciałby człowiek złapać tchu i pewnie w gardle zasło mu, kiedy głos usłyszał swój. Ruski wojenny karabl, idi na chuj.

But I'm allowed to dress it up. I was never sad.

Despierta Domingo, despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cuba Son Música, José Torres w radiu Nowy Świat. I oczywiście kolejna rozterka, w którą stronę iść, bo ostatnio dochodzą do mnie komentarze na temat audycji i z tego się bardzo cieszę, bo są ogólnie pochlebne i oznacza to, że bardzo dużo ludzi słucha. Czasami jestem w korespondencji na żywo z słuchaczami na Facebooku, na grupie patronów, więc z dużą przyjemnością mogę stwierdzić, że ogólnie jest zadowolenie z tej audycji. Pomaga się rozkręcić w poranną niedzielę, więc to cel został osiągnięty. Niemniej jednak zawsze poszukuję temat na program, bo już dochodzimy do 6 lat i nieprawdopodobne jest to, że na każdą niedzielę mam nową propozycję. Z tego, co policzyłem od początku, mamy za sobą ponad 300 niedziel, więc bardzo, bardzo bogate są te niedziele względem pomysłów. Więc dzisiaj kolejny pomysł na to, żeby zaprezentować trochę jeszcze muzykę kubańską. Tym razem pomysł polega na tym, że nie opieramy program na wykonawcach, tylko na utworach. Bo mi się wydaje, że kwestia utworów daje jak gdyby podstawę tego programu. Oczywiście często mówię już przy okazji o wykonawcach, którzy są często nagrodzeni na poważnych festiwalach czy konkursach. Niemniej jednak utwory to ogrywają najważniejszą część tego jakby to powiedzieć, tego wydarzenia. Więc dzisiaj będziemy się opierać nie tyle na wykonawcach, tylko na utworach. I przy okazji kolejna opinia, którą przeczytałem na temat gatunku bolero. Bolero, który mi się wydaje, że zawsze zostawiam na czas świąt, czas, który jest taki spokojny, refleksyjny, niemalże medytacyjny, bo bolero to taki spokojny gatunek, bardzo sentymentalny czasami, więc to zostawię, ale na jak się mówi po hiszpańsku, a petición del público, czyli na prośbę publiczności, trochę w tym gatunku dzisiaj bym się chciał poruszać. I żeby to uczynić, pierwszy utwór, przepiękny bolero, ¿Qué te hace pensar?, czyli co powodujesz, że tak myślisz. Zaczynamy.

Przepiękna wersja Que te hace pensar. Kompozycja Ricardo Pérez, bolero w klasycznej kubańskiej estetyce wokalnej. Lirykę stanowi refleksyjna deklaracja miłosna z nutą zwątpienia, więc rozterka i prośba o jasność uczuć. W wykonaniu Sixto Llorente, El Indio. I kontynuujemy następny standard kubański. Lágrimas Negras. Kompozycji znana jako utwór duo Matamoros, ale przepiękna wersja. Posłuchajmy.

A tu mamy do czynienia z wersją sonową, chociaż to w oryginalnej to jest bardziej spokojny bolero, ale zawsze tradycja jest wszechobecna i utwór się rozkręcił. Kolejna propozycja, coś pięknego. Pochodzące z płyty Havana Social Club, bo teraz okazuje się, że wszystko nazywają Social Club. Buena Vista Social Club, Havana Social Club, Jazz Social Club. Utwór pod tytułem Si me pudieras querer, czyli gdybyś mogła mnie kochać. En de cómo son música.

porque tan siquiera un poco has de alumbrar mi vivir.

I proszę Państwa, chyba jest dobry moment, aby coś na temat boleru Państwu przybliżyć. Tak naprawdę jest to gatunek, który ukształtowało się na Kubie w drugiej

lubi ten język. Liryka miłosna, śpiew solowy z gitarą, śpiewność melodii i klarowna forma zwrotkowo-refrenowa. Czyli, żeby to było łatwo do zapamiętania. Kolejny utwór, Te queda raz, na pewno zostaniesz, bo zrozumiesz moich uczuć. Te queda raz.

I oczywiście tutaj chciałem zwrócić uwagę na aranżację, bo bardzo dużo wpływu muzyki, amerykańskiej muzyki jazzowej, harmonia, która jest bardzo charakterystyczna w tym gatunku. Więc nie zostaniemy tylko przy charakterystyce tego gatunku. Trubadurzy i tria gitarowe na przełomie XIX i XX wieku bolero rozkwitywało dzięki autorom, wykonawcom. Cindo Garay, właśnie to są przedstawicieli tego, wielcy przedstawicieli tego gatunku. Manuel Corona, Alberto Villalón. Myślę, że w XX wieku, w okresie międzywojenny pojawił się format trio. Dwie, trzy gitary, kontrapunktowe głosy, klawy w podtekście. I tutaj jest bardzo, bardzo ważny okres, bo roiło się od tria grające takie bolero. Trio Matamoros na przykład z swoim prowadzącym Miguel Matamoros wprowadza do bolera elementy sonu. Kolejna propozycja. Mi amor fugaz, czyli moja ulotna miłość.

I nie zostawia cienia wątpliwości, że było to Henry Lawanda i Tony Kala na wokalu. Jednak to brzmienie tej orkiestry jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo jasne. Muszę powiedzieć, że od lat 30. i 40. Bolero migruje do Meksyku. Zresztą był taki okres, kiedy podejrzewano, że bolero to pochodzenia meksykańskiego. Ale to właśnie w latach 30. czy 40. migruje do Meksyku, Puerto Rico i Stany Zjednoczone. Właściwie było taka oś wymiana pomiędzy Hawaną a Meksykiem. W Meksyku styl łączy się z orkiestrą salonową i piosenką filmową. Zresztą tacy aktorzy jak Agustín Lara czy Tonya La Negra. W Puerto Rico i na Kubie prężnie rozwija się nurt bolero son i bolero mambo. Stąd w niektórych bolerach czujemy i słyszymy taką zmianę, można powiedzieć, rytmu i energię w utworze, w przykładach właśnie jak tutaj bolero son i bolero mambo. Kolejna propozycja, utwór, który tak naprawdę jego autor Benny Moré był bardzo popularny. Tutaj dzisiaj zajrzymy do innego wykonania. Bonito i sabroso.

I tutaj mamy wybitny przykład porównania i szanowania tego kraju, gdzie tam zrobił się tak popularny ten rytm bolero. Chociaż tutaj mamy do czynienia z bolerą mambo i chwali, że Meksykanie tańczą tak samo dobrze el mambo. Również dobrze jak Kubańczycy. Ale tak można by było powiedzieć, że złota era nagraniowa to lata 40. i 60. To szczyt popularności, gdzie wiele orkiestr taneczne, tria gitarowe, na przykład Los Panchos, wielkie głosy Daniel Santos, Olga Guillot, Benny Moré, Omar Aportuondo, równoległy na Kubie kwitnie feeling, czyli taki, już o tym mówiłem kiedyś, taki okres, gdzie się grało bardzo uczuciowo. Tak zwany feeling miejski, jazzujący nurt bolera. Więc to bardzo znaczący i wpływowy gatunek muzyczny bolero. Posłuchajmy. O, vida, przepiękne bolero.

I tutaj mamy kolejny przykład, przepiękny bolero, ale otoczony bardzo, bardzo jazzową harmonią. I idąc dalej w tej historii muzycznej, można powiedzieć, że po 1910 roku bolero nie znika. Przenika do ballad latynowskich i tak zwanej salsy romantycznej. W latach 90. renesans dzięki projektom w stylu Buena Vista Social Club, właśnie to co mówiłem na początku, i reedycją archiwów w XXI wieku, fuzję z jazzem i popem. I tutaj wiele utworów jest w nowych aranżacjach, nowych wykonaniach, które jak gdyby nawiązują do tej tradycji w tym gatunku. Ale teraz przejdziemy do lekki cha-cha-cha. Una aventura más.

I teraz przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na skład zespołu w tym składzie, który jest w składzie tak zwanej charanga, czyli skrzypce i flet prostej. Brzmienie typowe dla tego gatunku i dla tego składu orkiestry charanga. Powróćmy do bolero. W sekcji rytmicznej charakterystyczne paterny bolera na gitarze, fortepianie są pełno arpeggia czy synkopy. Kontrabas gra prostą kantinelową linię, w wersji tanecznej pojawia się bongosy, maracasy, czasem timbalesy i konga, subtelnie niż w sonie i mambo. Właśnie taka przytulanka. Bete de mi, czyli odejść ode mnie. Piękne bolero.

Przepiękny utwór Betty Me. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na instrumenty, bo zawsze moja zasada była taka, że nie trzeba dużo instrumentów, żeby to fajnie kołysało, tylko trzeba zastosować te, które należą. I bardzo ważna i istotna uwaga jest, tak jak w kuchni, że nie możemy dać sos pomidorowy do supy ogórkowej, to musimy zawsze do danego gatunku zastosować instrumenty, które należą do tego gatunku. I jeżeli chodzi o bolero, mamy właśnie taki skład. Najbardziej podstawowe to zawsze są maracasy, bongosy i kontrabas. To można budować, no i gitara. To można budować przepięknie. Natomiast jak się powiększa, to można i dodawać kongi, fortepian, ale to są bardzo ważne elementy, żeby utrzymać koncepcję tego gatunku. Kolejna propozycja: dolor i perdón, czyli ból i wybaczenie.

I tutaj chciałem zwrócić uwagę na połączenia, o czym mówiłem, że są takie połączenia charakteryzujące bolero, gdzie bolero przychodzi albo w mambo, albo w cha-cha. Czyli nazywamy bolero mambo albo bolero cha. Po prostu bolero cha. A ja chciałbym zaprezentować taki utwór, który nie trzeba przestawić. Niemniej jednak bardziej zbliżony do gatunku, do brzmienia sonu, ale zdecydowanie jest to bolero. Jeden z najpiękniejszych utworów, który został rozpropagowany przez Buena Vista Social Club. Dos Gardenias.

I proszę Państwa, to jest o tym, to jest to, co mówiłem na początku, wpływ takich składów na bolero albo wkład bolero, wkład tak, bolero na takie składy, bo w latach 50. się roiło o tych tria grające. Jeden z najbardziej popularnych, co wymieniłem już, to trio Los Panchos, gdzie było gitara improwizująca, akompaniująca i cała praca przepięknej harmonii głosowej. Więc to jest naprawdę bardzo bogaty gatunek. I jak jeszcze dochodzi do tego brzmienie i harmonia, to coś pięknego. Utwór Duele, czyli po prostu boli.

Ależ to jest brzmienie typowo jazzowe i właśnie ta mieszanka pomiędzy bolero i muzykę big bandową o charakterze jazzowym to najbardziej mnie wzrusza. Ale muszę zwrócić na jeden fakt uwagi, bo był taki okres, kiedy son zaczął się rozwijać, było taki popyt na son, że wiele utworów bolero były przekształcone na son. I zarówno tutaj dzieje się tak samo, że bolera zostają przekształcone na inny rytm. Jak w tym przypadku La Gloria Eres Tu. Kompozycja Portillo de la Luz, ale zrobione w rytmie cha-cha. La Gloria Eres Tu.

powróciliśmy na chwilę do brzmienia orkiestry Charanga. La Gloria Restu, który w oryginale jest to właśnie przepiękny bolero, ale niemniej jednak czacze to też mile widziane. I jak mówimy o bolero, to parę takich charakterystycznych rzeczy, jeżeli chodzi o ten gatunku. Klasyczne bolero to utrzymuje się w metrum parzysty, dlatego on jest bardzo taneczny. Na 2/4 lub 4/4 wolne do umiarkowane tempo około 60-90 BPM. Po prostu chodzi o to, żeby był kołyszący puls. Wersja karaibska osadzona jest na klawę. Oczywiście 3-2 lub 2-3. Ci, którzy wiedzą, o czym mówię, to złapią się za głowę, bo no, niewiele, jeżeli się nie obraca w kręgu tej muzyki ze strony technicznej, to nie będzie wiedział, co to za liczenia. Harmonia. Nieważne, czy durowe, czy molowe, ale z częstymi modulacjami do pokrewnych chromatycznych akordy z septymą i noną. No, straszna to wiedza. Melodia i frasowania, kantinelowa, śpiewna linia, długie frazy z portamentami i rubatem, wokal oparty na tekście. Dykcja, ekspresja, słowa i kontrolowane emocje. Wszystko to bolero. A jak już mówimy o tym, to posłuchajmy jeden z przykładów bardzo, bardzo potwierdzony, jeżeli chodzi o skład i początki bolero lata 30-40. Quiero hablar contigo, czyli chcę z tobą porozmawiać. Indyko, posłuchaj muzykę.

I proszę Państwa, w drugiej godziny to właśnie mi się trochę komplikuje, bo stwierdziłem, że jeżeli chodzi o bolero, to trzeba by było parę takich rzeczy bardzo, bardzo znaczące dla tego gatunku i otworzyć jeszcze bardziej ten wachlarz w tym gatunku. W związku z powyższym powrócimy na chwilę do tego brzmienia bolera, ale niestety nie mogę ominąć jeden z najbardziej znanych wykonawców bolero, czyli Roberto Faz i Su Conjunto, natomiast również dwa tria, które są bardzo znaczące, jeżeli chodzi o brzmienia, jak na początek tych lat tego gatunku, który praca wokalna była naprawdę znakomita. Póki co jeden z najpiękniejszych utworów tej muzyki kubańskiej. Aquellos Ojos Verdes, czyli tamte zielone oczy. I tu jeszcze mały wyjątek, bo dla tych, którzy znają ten utwór, to znają jako bolero, a tutaj wersja Havana Social Club to będzie wersja w rytmie cha-cha.

Myślę, że ta wersja mi przynajmniej nie przypadła za bardzo do gustu, bo ten utwór ma bardzo głęboki sens uczuciowy i zagrany w czasie trochę tak, jak gdyby trochę lekceważy. Ale za to kolejny utwór No vale la pena, czyli po prostu nie warto. Przepiękne bolero.

No vale la pena sufrir por amor, czyli nie warto czerpieć z miłości. Przepiękny bolero i kolejny utwór. I tak mam podejrzenia, że śpiewa Mayito Rivera i utwór też bolero piękny. Hoy como ayer, czyli dziś tak jak wczoraj. Po prostu czas jest po to, aby minął. Hoy como ayer.

I tutaj pomimo, że mieliśmy zmianę tempa, to utrzymywało się to w koncepcji bolero. Tylko, że po prostu trochę szybciej w drugim temacie, drugiej trochę szybciej tempo. Kolejna perełka Contigo en la distancia, czyli z tobą na odległość. Tym razem w typowym składzie tria.

I naprawdę ja podziwiam pracę głosów w tych tryjach. Dzisiaj też mam zamiar zaprezentować dwa tryja, które są po prostu ewenementem w tej dziedzinie grania bolero w trio trzech gitar i trzy głosy. Ale póki co, kolejna propozycja taneczna. Mi rival. En de Copa su música.

Był to utwór Mi Rival, czyli po prostu mój rywal. Ale teraz przepiękny bolero. Perdón, czyli wybaczenie. Ale żeby nie być zaskoczony, zaczyna się w rytmie cha-cha, ale potem zmienia. Czyli

I tutaj charakterystyczny element tej piosenki, bo to jest bardzo znany utwór, to jest call and response, czyli pytanie i odpowiedź, i nie, zawołanie i odpowiedź, mimo że to jest w gruncie głównych wokalistów, nie jak zwykle wokalista i chór, który odpowiada. I trzymając tematykę miłosną w tych tekstach. A teraz chciałbym zaprosić na chwilę do tria, bo jeżeli chodzi o bolera, na samym początku lata 30-40, to było bardzo charakterystyczne dla wokalnych tria, czyli trzech gitarzystów śpiewających na głosy. A mamy ewenement, chciałem zaprezentować dwie takie formacje. Pierwsza z nich to trio Los Panchos w utworze Mi Magdalena.

proszę Państwa, to chciałbym przybliżyć właśnie pewne dane na temat tego tria. Trio Los Panchos, bo jak mówimy o bolerach i zajrzymy do takich formacji, to pierwsza, która się pojawia, to właśnie jest Trio Los Panchos. Oni pochodzą z Nowego Jorku. Założyli trio w 1944 roku przez muzyków pochodzących z Meksyku i Puerto Rico. Oczywiście tutaj mamy instrumenty najważniejsze. Reginto, to jest taka mała, mniejsza gitara, która posiada 10 strun i wokal. Alfredo El Güero Gil, gitara rytmiczna i wokal. Chucho Navarro, pochodzący z Meksyku. I Hernando Avilés, pochodzi z Puerto Rico, główny wokal i główny wokal w pierwszym składzie. To charakterystyczna praca nad głosami, to dla mnie jest bardzo, bardzo przyjmująca, bo harmonia w tym, pomimo że nie ma innych instrumentów, traktowany jest głos jako skład harmoniczny. Również mamy drugie trio, ale to za chwilę. Los Tres Reyes. Trio Los Tres Reyes, który uprawiają właśnie bolero w tym samym, ale to za chwilę. Za chwilę Los Tres Reyes w utworze Jaracandosa.

0: Randosa.
1: Niezaprzeczalnie mieliśmy do czynienia z pewnym, w pewien sposób zagrany son, ale właśnie ta praca z tymi głosami to jest bardzo typowe. Los Reyes to pochodzą, właściwie założone zostało w Meksyku, ale aktywnie są również w Stanach Zjednoczonych. Gilberto Puente, requinto. Hector González, gitarra i wokal. I Raúl Puente lub inny wokalista w roli pierwszego głosu we wcześnim okresie. W najbardziej rozpoznawalnym składzie liderował kompozytor, wokalista Herminio Hernando. Ten charakter brzmienia to klasyczne trio romantico. Trzy gitara i znakomita praca harmoniczna w głosach. Ale teraz mam kolejną niespodziankę, jeżeli chodzi o bolero, w składzie Conjunto Chapotín, w utworze Vida Quebra.

I kolejny raz mamy do czynienia z większą orkiestrą i bardzo, bym mógł nazwać jazzową harmonię. Jak masz tyle instrumentów, na to można pozwolić. I powróćmy do tria Los Tres Reyes. W latach 50. powstanie zespół w epoce złotej bolera tria. Szybkie wejście do radia i nagrań w Meksyku. Trio Los Tres Reyes posesjonowało się jako równoległa szkoła do Los Panchos, co dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać, z własnym kolorytem i repertuarem. Jest bardzo trudno, nawet i dla mnie było bardzo trudno rozpoznać i znaleźć różnicę w brzmieniu, ale dla tych, którzy ich słuchają, to wiedzą na temat repertuaru. A teraz w wykonaniu Los Tres Reyes Preciosa, czyli prześliczna, tak jak moja wnuczka.

Preciosa nazywają cię synowie wolności. To by pasowało do aktualnej sytuacji na Kubie. Był to trio Los Tres Reyes. I jeżeli mówimy o bolero, to nie mógłbym w życiu, nie mógłbym ominąć wielkiej postaci w osobie Roberto Faz. Już kiedyś pokazałem jego twórczość, ale jeżeli już mówimy konkretnie o bolero, to nie mogę ominąć. Wokalista, który oczywiście już nie żyje i specjalizował się właśnie w bolerach i lubiał robić medleje, czyli w jednym utworze umieścić kilka utworów. A teraz będziemy mieli do czynienia z takimi utworami jak Si me comprendieras, Me acordaré de ti i El mundo entero entre mis brazos. I Roberto Faz, en de como

Inny konjunto to mnie przypomina, jak młody byłem i tańczyłem na imprezach właśnie przy takiej muzyce. Powróćmy do tria Los Tres Reyes. I chciałbym zaznaczyć, że Los Tres Reyes, podobnie jak u Los Panchos, cały materiał, albumy są rozproszone między wytwórnie i kraje, a wiele tytułów ukazywało się wielokrotnie jako kompilacje. Los Tres Reyes Cantan a México. Był to repertuar meksykański, w tym bolera i romance. Antologias del bolero, serie kompilacyjne, różne wytwórnie, selekcje z nagrań oryginalnych.

specjalnych. Reedycje kolekcjon de oro diamante, przekrojowe zestawy największych przebojów i nagrania świąteczne i tematyczne, okazjonalne wydawnictwa, często łączone w jednym opakowaniu. Więc posłuchajmy Los Tres Reyes, Maldito Corazón, czyli Przeklęte Serce, i Los Tres Reyes.

Zadziwiająca praca głosów. Mnie to tak zachwyca, że był taki okres w moim życiu, kiedy miałem okazję śpiewać w takim zespole Guajkan. I ta audycja na pewno jest wysłuchana przez mojego kolegi, dyrektor tego zespołu. Aktualnie mieszka w Hiszpanii. Serdecznie pozdrawiam José Ordaz Aguilera. Saludo, Pepito. Saludo desde Polonia. I właśnie taką mieliśmy utwór Alfonsina i El Mar i zaaranżowany właśnie na głosy. Ale powróćmy do naszej audycji. Sam Roberto Faz. Olvida el pasado. Czyli zapomnij o przeszłości.

potężne brzmienia tego conjunto Roberto Faz i Olvida el Pasado. I proszę Państwa, widzę, że nam mało czasu zostało, tylko bym chciał jeszcze coś na temat tego tria Los Panchos, bo jeżeli chodzi o te trie i ten gatunek tak śpiewany, to są, oni są wyjątkowi. W latach 50. 60. duety z wielkimi divami. Liczne płyty i single z Eddie Gourmet, Libertad Lamarque, pochodzący z Argentyny, czy Marią Marta Serrano i innymi, rozsławiając bolero poza światem hiszpańskojęzycznym. Nawet lata 70. 90. ciągłość z wymianami składu. Odejścia, powrotu Avilesa, potem kolejne rozsady pierwszego głosu. Trio utrzymuje koncerty i liczne reedycje katalogu, pomimo że już to lata 90. Trio Los Panchos. Contigo.

I proszę Państwa, właśnie te tria nie tylko grali bolera, bo charakterystyczne dla nich było walce. Walce chociażby z tego względu, że są utwory grane na trzy, ale naprawdę kojarzą się z walcem. Tak jak ten kolejny utwór w wykonaniu trio Los Tres Reyes. Obok Los Panchos, Los Tres Reyes i Los Tres Ases uchodzą za jedną z trzech, czterech najważniejszych formacji trio romantyku. Ich brzmienie oparte na wirtuozerię requinta, czyli gitara improwizująca, uchodzi za wzorowe dla sztuk trio. I tu utwór pod tytułem Odiame, czyli Znienawidź mnie.

Przepiękny, zaaranżowany utwór pod tytułem Odjamy. I na zakończenie chciałbym powrócić do Roberto Fass. Może niekoniecznie bolero, ale utwór, który w oryginale jest bolero. Nosi tytuł Sabor a mi, czyli smak mnie. I chociaż to dziwnie brzmi po polsku, ale chodzi o to, że jak odejdziesz ode mnie, i tak będziesz miała w sobie mój smak. I z takim smakiem żegnam się z Państwem i życząc miłej niedzieli, obiecuję, że spotkamy za tydzień. José Torres de Cubasu Muzyka w radiu Nowy Świat. Do usłyszenia.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Ponad 40 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogień objął tam opuszczony budynek kolejowy oraz składowisko tworzyw sztucznych. Nikomu nic się nie stało, a sytuacja jest już opanowana. Służby oraz burmistrz miasta apelują jednak do okolicznych mieszkańców o zamykanie okien i niepodchodzenie w rejon pogorzeliska ze względu na duże zadymienie.
1: Jest na miejscu specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje stan powietrza. W tej chwili mamy dobre informacje, że nie ma żadnego zagrożenia, ale lepiej, żeby te okna domów pozostały pozamykane, aby tutaj nie przychodzić.
0: Apelował Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia. Dogaszanie ognia może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Przyczyny wybuchu pożaru na razie nie są znane. W całym kraju obchodzimy dziś Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W związku z Świętem Państwowym głos zabrał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: I dzisiejszy dzień, rocznica pacyfikacji w trakcie wojny i okupacji 817 wsi na terenie dawnej Rzeczpospolitej. Tysiące ofiar, ta krew, która spłynęła, nie poszła na marne, bo dziś żyjemy w wolnej Polsce. To jest to wotum wdzięczności, które my możemy zanieść w obliczu minionych pokoleń. I teraz pytanie, jak dbamy? Jak staramy się o to, żeby kolejne pokolenia żyły w wolnej Polsce?
0: Święto przypada w 83. rocznicę pacyfikacji świętokrzyskiego Michniowa. To tam po południu zaplanowano główne uroczystości pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Zmieniamy temat. Władze Wenezueli zapowiedziały budowę 25 tysięcy domów dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj pod koniec czerwca. Pierwsze lokale mają trafić do potrzebujących już w nadchodzącym tygodniu. W podwójnym kataklizmie zginęło ponad 4300 osób, a blisko 17 tysięcy zostało rannych. Niemal 18 tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową. Większość z nich przebywa obecnie w tymczasowych obozach zorganizowanych w szkołach i halach sportowych. Trwa również ustalanie losu zaginionych, których liczbę niezależne źródła szacują nawet na 30 tysięcy. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.

A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy gdzieś u zbiegu Kalifornii, a także Meksyku. Za sprawą grupy The Coasters, która powstała w 1955 roku właśnie w Los Angeles, w stanie Kalifornia. Grali bardzo ciekawą muzykę, bo to taka mieszanka bluesa z łagodnym rock and rollem, ale też i elementami szeroko pojętej muzyki R&B. Za nami ich największy hit, czyli kompozycja Down in Mexico. Kompozycja, która drugie życie zyskała we wczesnych latach 2000 za sprawą filmu Death Proof Quentina Tarantino, gdzie właśnie jedna ze scen, gdzie w takim przydrożnym barze jedna z aktorek tańczy do tej piosenki, stała się w dużej mierze kultowa. Dzień dobry Państwu w ten ponury poranek ze względu na pogodę, taki deszczowy. Ja przygotowując nasze playlisty naszego dzisiejszego spotkania, chciałem wpuścić trochę słońca, trochę wakacji. Przygotowałem numery, które lubię słuchać w letnim czasie, więc mam nadzieję, że przynajmniej trochę tego metaforycznego, muzycznego słońca wpuścimy w nasze życie w czasie tej godziny. A to jest Etykieta Zastępcza w zastępstwie Marii Zamachowskiej. Są z Państwem realizujący ten program Kajtek Strzelczyk, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. No to co? No, tańczmy, cieszmy się tym, że są wakacje.

to zdecydowana klasyka, jeżeli chodzi o brazylijską muzykę. Za nami utwory Maisquinada, Sergio Mendesa i Brazil 66. To jest kompozycja, która w oryginale co prawda została napisana przez Jorge'ego Benjora w 1963 roku. Jednak Sergio Mendes przy okazji jego debiutanckiego albumu z roku 66 spopularyzował ten utwór i on zrobił całkiem dobry wynik przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie na liście Billboard Hot 100 zajął miejsce 47. No a potem w 2006 roku za sprawą nowej wersji Sergio Mendesa z Black Eyed Peas ten utwór znowu stał się popularny. No latem szczególnie ta muzyka brazylijska wybrzmiewa przepięknie. Ona jest taka bardzo słoneczna i taneczna. No, człowiek ma wrażenie, jakby siedział w czasie karnawału na plaży w Ipanemie czy na Copacabanie. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online, ale też mój Instagram mik.tyczker spisany przez CK. Tam też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Z Brazylią jeszcze chwilę pozostaniemy. Troszkę mam muzyki z tego kraju przygotowanej, a przed nami taki artysta, który nazywa się Orlan Givu. I Orlan Givu nagrał jedną płytę w czasie swojej kariery, która nosi tytuł, już Państwu mówię, Orlan Givu. Przepraszam, dwie płyty nagrał. I ta druga płyta Orlan Givu, ona ukazała się w 1977 i na niej znajduje się taka świetna brazylijska kompozycja Onde Ando a Meu Amor. To jest kompozycja, która jest takim połączeniem gdzieś bossa nowy, samby, ale w dużej mierze z takim bardzo bitowym graniem. No proszę zresztą samemu się przekonać i posłuchać.

bossanowy, samby, jazzu. Ten flet szczególnie jest taki jazzowy, ale z drugiej strony ta perkusja i ten beat jest zagrany tak właśnie bardzo funkowo i nawet można by pomyśleć, że to jest jakiś rodzaj muzyki elektronicznej. Jakby ten rytm jest tak pulsujący i tak, no powiedzmy, trochę odstający od reszty aranżacyjnej i taki bardzo współczesny jak na 1977, kiedy On Giandu Amewa Moch M się ukazało. To my w takim razie wędrujemy, co prawda, do Afryki, ale do kolejnego portugalskojęzycznego kraju, do Republiki Zielonego Przylądka. Jakiś czas temu odkryłem bardzo ciekawą kompilację, która nosi tytuł Space Echo Analog Africa No. 20. To jest składanka z 2016 roku, która prezentuje takie bardzo awangardowe, czy też może bardzo nieoczywiste nagrania muzyki popularnej właśnie z Capo Verde z lat 70. i 80. I ja mam dla Państwa kompozycję, która nosi tytuł Gia Jamanci, którą wykonał Dionisio Maiu.

A tak brzmi Capo Vergi, Gia Jamangi i utwór, to jest utwór autorstwa Dionisio Mayo ze składanki Space Echo Analog Africa Number 20. No i w ogóle tak jak ostatnio Capo Vergi podbiło nasze serca przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tak muzycznie to jest kraj, który w latach 60., 70. i 80. stworzył bardzo dużo ciekawej muzyki. Myślę sobie, że przy okazji tego typu audycji będziemy sobie wracali do tego kraju. A przed nami trochę bardziej współczesne granie, grupa Balla de Zeju i posłuchamy sobie ich albumu Sim Sim Sim z 2022 roku i kompozycji Passarinha.

A tak brzmi współczesna Brazylia, nawiązująca do bossa nowy samby i samby soulu z lat 60. i 70. Grupa Balla de Sejo i kompozycja Passarinha. No to w takim razie jeszcze na chwilę zostaniemy z Brazylią i to będzie już ostatni portugalskojęzyczny utwór. Klasyka gatunku Jorge Benjor, jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o brazylijską muzykę, jeden z ojców bossa nowy, samby, samby soulu, jazzu. W 1970 roku wydał znakomitą płytę Forza Bruta, z której mam dla Państwa. Ta płyta powstała też we współpracy z Trio Mosoto. Charlie Junior.

Forza Bruta, płyta Georgiego Menjora z roku 1970. Piękna płyta, będąca połączeniem jazzu, samby, soulu, bossa nowy, powstała we współpracy z Trio Mosoto. Znakomita rzecz, chyba moja ulubiona brazylijska płyta. A my teraz wędrujemy do Libanu i sięgamy po znakomitą kompilację w ramach takiej składanki, takiej serii płyt Habibi Funk, która odkrywa perły muzyki arabskiej. Posłuchamy sobie libańskiego gitarzysty Rogera Fakra, który w pewnym momencie podbijał szczyt wszystkiego wraz z kompozycją Fine Anyway. I akurat składanka z piosenkami Rogera Fakra taki tytuł nosi, jednak z niej mam dzisiaj dla Państwa Everything You Want.

Roger Fakr, libański gitarzysta, wokalista, no przepięknym głosem był obdarzony, no i świetne te aranżacje miał. Ja bardzo lubię składankę właśnie z jego muzyką, która powstała w ramach serii płyty Habibi Funk. To numer 16, płyta Fine Anyway, która miała swoją premierę w 2021 roku, a z niej zagraliśmy Everything You Want. Zresztą w ogóle ta cała seria płyt Habibi Funk kryje mnóstwo znakomitej muzyki. No i do tego świata arabskiego jeszcze wrócimy pod koniec dzisiejszego programu. A przed nami teraz jedna z największych gwiazd wczesnego jazzu. Moim zdaniem najlepszy wokalista w historii jazzu. I tak jak Państwo słuchają Bezkresu, wiedzą, że w Bezkresie rzadko pojawia się jazz wokalny. Tak, są takie dwie postacie, które jak śpiewają, no to ja mam do nich ogromną słabość. I to jest Chet Baker, a także Nat King Cole, który nie dość, że jest jednym z najlepszych pianistów w historii jazzu, no to i też wokalistą, był po prostu wielkim. I ten jego głos jest tak na dobrą sprawę jak oddzielny instrument. Jakby Nat King Cole nagrywał utwory a cappella, to ja bym tego słuchał z taką samą ekscytacją, jak z całym zespołem, który mu towarzyszy i te rozbudowane aranże. Nat King Cole w 1958 roku nagrał płytę ze swoją muzyką w wersji hiszpańskiej. Tam też są covery niektórych znanych standardów jazzowych, właśnie zaśpiewanych po hiszpańsku, tak jak Perhaps, Perhaps, Perhaps, które w języku hiszpańskim brzmi tak: Kizas, kizas, kizas. No i ta piosenka Drugie życie zyskała przy okazji filmu Spragnienie miłości Wonga Kar-wai'a. No to jest jeden z moich absolutnie najukochańszych filmów. A ta piosenka w dużej mierze buduje klimat tego filmu.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Kisas, kisas, kisas, czyli w oryginale jeden z najsłynniejszych standardów muzyki popularnej i jazzowej Perhaps, Perhaps, Perhaps, wykonana po hiszpańsku przez Nat King Cole'a w ramach płyty Call Español z 1958 roku. Podejrzewam, że Nat King Cole, gdyby nagrał płytę z piosenkami w języku polskim, no to może co prawda akcentem, jeżeli chodzi o sposób wymowy, mogłoby to być czasami kwadratowe, ale ten wokal Nat King Cole'a jest tak spektakularny, że myślę, że wszyscy przymknęlibyśmy oko i tylko cieszylibyśmy się, że możemy go posłuchać. No a w takim razie teraz posłuchamy sobie artysty, który ostatnio znowu jest na czasie. Teraz tak na dobrą sprawę jego muzyka przeżywa rozkwit popularności, a chodzi o Julio Iglesiasa. I pewnie Państwo teraz się zastanawiają, ale jakim cudem Julio Iglesias znowu jest popularny? Otóż social media mają taką siłę promocji starej muzyki, czego doświadczyliśmy przy okazji kompozycji Dreams grupy Fleetwood Mac, która po prawie 40 latach zawędrowała na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. No ale też social media wypromowały Jeffa Buckley'a znowu, Sade, no i tych artystów można by było wymieniać. No i właśnie Julio Iglesias podłapał się pod tę falę, no i jego utwory takie jak Con la misma piedra, czy kompozycja, którą właśnie posłuchamy w języku francuskim, Un jour tu ris, un jour tu pleures, właśnie podbijają trendy w social mediach.

Julio Iglesias, po francusku co prawda śpiewający, a nie po hiszpańsku. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Znakomita piosenka, która no ostatnio podbija social media wraz z Con la misma piedra i z francuskojęzyczną wersją tego drugiego utworu, bodajże Amore, chyba taki jest jej tytuł w przypadku wersji hiszpańskojęzycznej. A jeżeli mówimy o muzyce hiszpańskiej, no to ja mam dla Państwa chyba moją ulubioną piosenkę śpiewaną po hiszpańsku. Ona nosi tytuł Contigo i jej autorką jest taka hiszpańska wokalistka popowa, która nazywa się Paloma San Basilio. Ona wydała pod koniec lat 70. taką płytę Donde Va, gdzie Contigo się znalazło.

Paloma San Basilion, utwór Contigo, który z tego co pamiętam, bodajże Paloma San Basilio wraz z tą piosenką próbowała dostać się na Eurowizję z ramienia Hiszpanii, jednak to się nie udało, a szkoda, bo uważam, że to jest znakomita popowa kompozycja, jednak mimo wszystko z takim bardzo funkowo-soulowym aranżem, też ta szczególnie sekcja dęta jest bardzo rozbudowana. A tę piosenkę odkryłem parę lat temu przy okazji serii płyty Late Night Tales, gdzie mixtape własny ułożyła grupa Kruang Bin i Palome San Basilio umieścili. A przed nami teraz właśnie świat arabski i arabskie disco autorstwa Hamida Al-Shaeriego. Płyta The Slam, Years 1983-88, płyta numer 18 z serii Habibi, Funk i kompozycja Maktub Aleyna.

Jeśli ktoś nie zna serii płyty Habibi Funk, to bardzo serdecznie polecam. Tutaj akurat numer 18 i kompilacja muzyki Hamida Al-Shaeriego, świetnego artysty, który tworzył muzykę disco. On, jeżeli tak, libańsko-egipski artysta, bardzo ciekawy. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w ramach etykiety zastępczej. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Kajtek Strzelczyk je realizował, mówiłem do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński. A dla mnie ten dzień dzisiejszy jest też wyjątkowy, bo 6 lat temu, 12 lipca 2020 roku, debiutowałem na antenie Radia Nowy Świat w 20-minutowym slocie. Bardzo szybko zleciało. A na zakończenie mam dla Państwa coś po polsku. Utwór, o którym sobie ostatnio przypomniałem za sprawą grupy Torpedo, a który bardzo lubię. Jest to Kombi, Przytul Mnie. No i ta piosenka od kilku lat naprawdę kojarzy mi się z wakacjami.

0: Jest 11:00, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na 3 miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który w piątek rano zaatakował policjantów przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Sprawca usłyszał w prokuraturze zarzut przygotowania się do pozbawienia życia komendanta jednostki oraz innych funkcjonariuszy.
1: W trakcie tego ataku mężczyzna wykrzykiwał takie słowa, iż rzekomo funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prześladują tego mężczyznę.
0: Mówił wcześniej, relacjonując zdarzenie TVP Info, posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas napaści napastnik użył kastetu, raniąc policjantów. Według śledczych do ataku przygotowywał się od kwietnia. Tajfun Bawi uderzył we wschodnie wybrzeże Chin oraz Tajwan, przynosząc duże opady deszczu, silny wiatr, powodzie i osuwiska ziemi. Wir spowodował paraliż komunikacyjny. W jednej z prowincji na wschodnim wybrzeżu ze względów bezpieczeństwa ewakuowano blisko 2 miliony mieszkańców. Żywioł łamał drzewa i zrywał dachy. Na Tajwanie rannych zostało ponad 100 osób, a w niektórych regionach spadło prawie 800 litrów wody na metr kwadratowy. Kataklizm uziemił setki samolotów i zablokował ruch pociągów m.in. w Szanghaju. Choć żywioł osłabł i ma teraz status burzy tropikalnej, synoptycy wciąż ostrzegają przed kolejnymi podtopieniami. Znamy półfinalistów mundialu. W nocnych meczach ćwierćfinałowych awans wywalczyły Argentyna oraz Anglia. Oba zespoły potrzebowały do tego jednak dogrywki. Obrońcy tytułu, Argentyńczycy, pokonali Szwajcarię 3-1, natomiast Anglicy wyeliminowali rewelację turnieju o Norwegię, wygrywając 2-1. Nikt nigdy nie zaprzeczał, że w piłce nożnej szczęście jest potrzebne, tak skomentował po meczu selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel. Uważam, że dopisało nam szczęście w kluczowych momentach. Nie twierdzę, że wygraliśmy niesprawiedliwie, ale mieliśmy farta w decydujących chwilach, a mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Już we wtorek Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia zagra z Argentyną. Oba mecze półfinałowe rozpoczną się o godzinie 21:00. To był serwis Radia Nowy Świat.

poznanie jak po omacku. Urodziny urodzinami, ale robota czeka i trzeba ją wykonać, to też wykonujemy ją. Kajtek Strzelczyk realizuje, Wojciech Mann przy mikrofonie i mamy początek audycji. W związku z tym, co było przedwczoraj, czyli w piątek, że był to dzień urodzin Radia Nowy Świat, postarałem się o załatwienie takiego specjalnego prezentu dla naszego radia. Połączyłem się z pewną grupą bardzo popularną na świecie, mówię o zespole The Rolling Stones, i poprosiłem, aby udostępnili światu swój nowy album właśnie w dzień urodzin Radia Nowy Świat. No i koledzy ze Stonesów powiedzieli: okej, Wojtek, jeśli ci zależy, to tak zrobimy. I oto od 2 dni mamy już na całym świecie dostępne nagrania z tej płyty, a pierwsze z nich, które wybrałem dla Państwa, nosi tytuł Mr. Charm.

Człowiek łapie się za głowę. Nie dość, że podziwia formę fizyczną tych panów, bo trudno o nich mówić młodzieniaszki albo nawet w sile wieku, bo to panowie naprawdę mają poważne już za sobą przejścia, a do tego jeszcze ten potencjał twórczy, ponieważ moim zdaniem ta płyta jest bardzo dobra. Utwór przed chwilą słyszany, bardzo dobry. Dodam, że tutaj gościnnie wystąpił na organach Steve Winwood, jeden z kolegów, no i prawie równolatków Stonesów. I pełen podziwu jestem dla tego, jak potrafią utrzymać formę przez tyle dziesięcioleci właściwie. No i proszę Państwa, w związku z tym będziemy trochę ich słuchać dzisiaj, bo podoba mi się płyta Foreign Tongues, a do tego jeszcze jakieś takie dodatkowe informacje, które dla fanów są istotne. Jak to, że w utworze, który za chwilę usłyszymy, w utworze Hit Me in the Head wykorzystano starą ścieżkę, którą jeszcze nagrał na bębnach Charlie Watts. Ale utwór znowu na tej nowej, urodzinowej dla Radia Nowy Świat płycie. Dodam jeszcze, że Państwa komentarze są oczywiście miło widziane, czy mile widziane, i mój adres mailowy to wojciech.man@nowyświat.online.

Mimo tylu lat na scenie, The Rolling Stones nie zapominają, skąd się wzięli, a właściwie nie tyle skąd się wzięli, ile skąd wzięła się ich miłość do muzyki i jakie były ich wzorce. Bo przecież lata temu, w 60. latach XX wieku, oni zaczęli słuchając amerykańskich hitów bluesowych i blues rockowych, nagrywali też tak zwane covery. Ich pierwszy singiel to był Come On. No i ta pamięć pozostała, stąd na najnowszej płycie, teraz wydanej, również cover starego, doskonałego rock'n'rolla Beautiful Delilah. 1, 2, 3, M.

Ciekawe, czy Jagger, Richards i Wood zbierają płyty, czy mają jakieś w ogóle komplety nagrań. Mogą to być winyle, mogą to być CD, mogą to być pliki dźwiękowe. Ciekawe, czy mają w swoich zbiorach jakieś rzeczy, które po tych wszystkich latach pozostały u nich na półkach. I myślę, że słuchają muzyki nie tylko tej bardzo dawnej rock'n'rollowej, ale słuchają tego, co dzieje się wokół nich, a także słuchają rzeczy nowszych, o czym świadczy nagranie, które za chwilę usłyszymy, ponieważ jest to jeszcze jeden tak zwany cover na płycie Foreign Tongues, cover utworu, który nagrała oryginalnie Amy Winehouse.

You know I'm no good. Komentarze na razie Państwa są zgodne z moimi myślami, że płyta bardzo dobra, że udało im się połączyć energię i tę atmosferę sprzed lat z nowoczesnym podejściem, z nowoczesnym brzmieniem. Wszystko się zgadza. I teraz pytanie. Skąd przyszedł im do głowy pomysł, żeby nagrać numer Amy Winehouse? Odpowiedzi nie znam, ale oczywiście może niektórzy z Państwa myślą, zaraz, jak to było w oryginale. Jesteśmy do usług. Oto oryginał.

0: Jedno i drugie wykonanie świetne, tylko przychodzi do głowy taka myśl, jakby porównać te dwa zjawiska muzyczne. Amy Winehouse na tle długoletniej kariery Stonesów to tylko mały epizod, ale jakże znaczący, jakże przypominający to natężenie, ekspresję tej dziewczyny, która no, de facto sama siebie zniszczyła. Ale to był moment, kiedy nagle też zaczęło się dziać coś w tej muzyce. Oczywiście ja nie deprecjonuję innych wszystkich tych, którzy tworzyli w tym czasie, ale są momenty, kiedy ta elektryczność nagle wzmaga swoje napięcie, czy tam natężenie, nie znam się na prądzie, ale tak było w przypadku Amy Winehouse. Skoro nurzamy się w przeszłości, w tym maniaku po omacku, to teraz zanurzymy się jeszcze raz. Zanurzymy się, ile to lat? 55. W rocznicę 55. ukazała się edycja bardzo, bardzo rozszerzona pierwszej płyty zespołu, który Państwo, niektórzy przynajmniej, wciąż wspominają, i na tej rozszerzonej, urodzinowej, 55 lat edycji znalazło się również nagranie, które było pierwszym singlem, jak zapewniają dokumentaliści, tego oto zespołu.
1: I sure do appreciate y'all coming. Especially you, skinny Lizzie.

Ciekawi mnie, czy ktoś z was bez podglądania zorientował się, o jakim zespole mówimy. Myślę, że mogło to być trudne. Sam miałbym pewnie problemy, no bo w głowie jest tyle wspomnień, tyle muzyk, tyle utworów, że one wszystkie czasem trudne są do jakiejkolwiek segregacji. Więc nie mam pretensji do tych, którzy podejrzeli, ale dla tych, którzy zamknęli oczy i nie patrzyli na to, co tam się wyświetla na ekranikach, jeszcze przedłużę może to oczekiwanie. No nie wiem, czy to jest ładne z mojej strony, ale przedłużę i zaproponuję Państwu z tej samej płyty rocznicowej stronę B tego singla, bo to też ciekawostka po latach.

Ta rozpoczynająca audycję prezentacja wybranych nagrań z nowej płyty Stonesów wywołała Państwa reakcję zdecydowanie pozytywną, dużo bardzo miłych listów. Oczywiście nie chodzi o mnie, tylko o Stonesów, ale także i wspaniałe pamiątki, bo pokazały się w poczcie fotografie z pamiętnego koncertu Stonesów w Warszawie. Pokazała się nawet reprodukcja autografu osobiście złożonego przez Micka Jaggera słuchaczce. To bardzo jest budujące i miłe, że Państwo mają i wspomnienia i mają podobne jak ja wybory muzyczne. Ale wróćmy teraz do tego, co było taką pewną zagadką, czyli do tych dwóch piosenek, które były na pierwszym singlu zespołu, o którym mówiłem. Próbowałem dokonać matematycznego działania w głowie, co nie jest proste, bo kiedy trzeba odejmować i policzyć to bez pomocy wszystkich nowoczesnych urządzeń, to głowa musi się bardziej pogimnastykować. I skoro to jest 55. rocznica, mamy rok 2026, to wyszło mi błyskawicznie. Zajęło mi to prawie kilka minut, że mówimy o roku 1971. Chyba się nie pomyliłem. I oczywiście teraz oczywiście, bo wszyscy pewnie podejrzeli albo poznali. Chodzi o grupę Thin Lizzy, co może być pewnym zaskoczeniem, jeśli słuchamy tych nagrań, bo Thin Lizzy kojarzy nam się z tym okresem bardzo potężnego brzmienia. Już nie mówię o takich hitach jak Whiskey in the Jar, ale The Boys Are Back in Town. W każdym razie to dwugitarowe, silne uderzenie jeszcze w tamtym okresie nie było zastosowane przez Phila Lynotta i dlatego znowu chyba górę bierze sentyment i ciekawości, jak to oni zaczynali. A na tym bogatym, bardzo obficie obdarzonym różnymi outtake'ami i innymi nagraniami wydawnictwie jest sporo takich utworów.

0: Look what the wind blew in, czyli zobacz, co przywiał wiatr. I słuchanie tych nagrań to jest po pierwsze wycieczka w przeszłość, a dla tych, którzy są młodsi, to jest wycieczka w nieznane, bo w czasy, kiedy ich nie było na świecie, a była muzyka. I do tego jeszcze z przyjemnością można wysłuchać tych nagrań wyczyszczonych i brzmiących tak, no, trudno powiedzieć, że one wtedy były zabrudzone, czy miały te wszystkie swoje zakłócenia, które niosły na przykład zużyte winyle. Nie, no bo na taśmie one były nagrywane czysto, ale jednak ta różnica i ten remastering i coś zmienia oczywiście odsłuch. Chociaż niektórzy marudzą i trochę narzekają, że jednak pierwotne te rejestrowane w studiu wersje były najprawdziwsze. No i na ten temat dyskusja i tak nie będzie miała końca, ale jednak te reedycje każą nam przypomnieć się o zespołach, które kiedyś były bardzo popularne i kiedyś istniały, w przeciwieństwie do tych wiecznych Stonesów. I może ktoś się nawet pokusi o zdobycie egzemplarza tego bardzo bogatego, wielodyskowego w przypadku kompaktów wydania Thin Lizzy. Myślę, że to jednak pomaga w poznaniu historii rozwoju zespołu i głównego artysty, a to też nie jest do pogardzenia, jeśli ktoś naprawdę interesuje się tą muzyką. A propos interesowania się muzyką, to chciałbym jeszcze wrócić do dnia wczorajszego, chociaż to jest nieładnie po polsku, bo dzień wczorajszy to jest masło maślane, a jednak zrobiłem ten błąd, czyli do wczoraj, bo byłem obecny na obchodach urodzin Radia Nowy Świat w Brzezinach koło Łodzi. Było niezwykle przyjemnie, udało się obyć bez deszczu, udało się porozmawiać z wieloma ludźmi i to było niesamowite wrażenie, bo powstało takie subiektywne odczucie, że wszyscy jesteśmy znajomymi. Naturalnie Radio Nowy Świat nie ma rzeszy słuchaczy i fanów idących w setki tysięcy, ale jednak ci wszyscy, którzy dokonali pewnego wysiłku, bo przedstawiali się łącznie ze swoimi adresami, że przyjeżdżali nie tylko z różnych miejsc w Polsce, ale nawet z zagranicy, to było niezwykle miłe i czułem się po prostu jak w domu, mimo że w Brzezinach nie mieszkam. Chciałem tym samym bardzo podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy zaszczycili nasze urodziny, byli obecni fizycznie, byli obecni w sensie rozmów, zadawania pytań i tak dalej, i tak dalej. To było niezwykle przyjemne, szczególnie, że padały tam słowa: o, już 6 lat, a nie byłem pewien, czy to wytrwa, nie byłem pewien, czy ja wytrwam jako patron, także ta impreza pozostanie w mojej pamięci. Ale to była dygresja, a my jesteśmy powoli w końcówce pierwszej godziny i oczywiście jeszcze raz Thin Lizzy, żeby dopełnić tego, czego i tak Państwo nie usłyszą, bo tych nagrań jest mnóstwo, ale wybrałem jeszcze utwór Beggar's Song.
1: Beggar's Song, take one.
2: Beggar's Song, take one.
1: All right.

Jeszcze na chwilę wrócę do tego wczorajszego spotkania w Brzezinach, bo dużo było wrażeń i dużo było spostrzeżeń dotyczących tego, co Państwo mówili. Siedzieliśmy sobie na scenie ze Zbyszkiem Zamachowskim i Ryszardem Koziołkiem i prowadziliśmy na żywo, na otwartym powietrzu, koncert życzeń. To było powodem, że Państwo przychodzili do nas i opowiadali między innymi o muzyce, której słuchają, którą lubią. I to był właściwie taki przekrój tego, co ja otrzymuję w formie maili od Państwa i ewentualnie telefonów, bo rzeczywiście okazało się, że rodzaje muzyki, które Radio Nowy Świat prezentuje, to jest taki wachlarz, który nie wszystkim idealnie pasuje. Mówię tu na przykład o moich audycjach, ale byli tacy, którzy mówili: o, kiedy Marian nadaje te swoje elektroniczne, to wtedy ja wolę odpocząć. A drugi ktoś potem na zapleczu powiedział: kiedy Marian nadaje te swoje elektroniczne, to ja lubię posłuchać, bo tego normalnie nie znam. A potem inny słuchacz powiedział: a ten pana metal to jest bardzo dobry i wolałbym, żeby było więcej. A zaraz się jakaś pani wtrąciła i powiedziała: tego metalu chyba lepiej by było, gdyby było trochę mniej. No więc to jest dokładnie to, co spotyka każdego mówiącego w radiu i przygotowującego program muzyczny, czyli taki rodzaj kłopotu, bo próba zadowolenia wszystkich jest skazana na klęskę. Więc trzeba jednak dokonywać wyborów zgodnie z własnym gustem i intuicją. I to prowadzi do ostatniej pozycji tej godziny Maniaka po omacku. Otóż będzie to zespół, który czytałem różne recenzje i bardzo ciężko jest zakwalifikować. Jest to nareszcie coś współczesnego. To dla tych, którzy już trochę są zmęczeni tymi wspomnieniami pierwszej godziny, zespół ze Stanów Zjednoczonych, który łączy różność, łączy wpływy jazzowe, łączy wpływy metalowe, łączy wpływy funkowe, łączy wpływy jakieś tam. Aż się boję to wszystko wymieniać, bo mogą Państwo pomyśleć, że tego się nie da słuchać. A jednak przypuszczam, że się da. Kandiria to jest eksperyment. Zobaczymy, jak Państwo zareagują na tego typu twórczość.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy 140 irańskich celów wojskowych. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało, że była to reakcja na ostrzelanie przez Teheran cypryjskiego kontenerowca w cieśninie Ormus. Jeden z członków cywilnej załogi jednostki jest uznawany za zaginionego, a statek nie może kontynuować rejsu przez poważne uszkodzenia. Amerykańskie rakiety uderzyły w irańskie radary, magazyny pocisków i wyrzutnie dronów. Pentagon podkreślił, że akcję przeprowadzono na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa. Iran ogłosił z kolei, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy w regionie. Wcześniej po szczycie NATO w Ankarze prezydent USA oceniał, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. W temacie pozostajemy, bo polskie MSZ ostrzega przed podróżami do Kataru. Polska ambasada w Dosze przypomina, że dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia. Co ważne, zalecenie obejmuje również podróże tranzytowe. Komunikat ma związek z wojną na Bliskim Wschodzie. W nocy irańska Gwardia Rewolucyjna wystrzeliła pociski balistyczne na wykorzystywaną przez Amerykanów bazę lotniczą Al-Udeid, położoną zaledwie 30 km od stolicy Kataru. Dyplomaci apelują do Polaków przebywających w regionie o śledzenie komunikatów bezpieczeństwa i bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych władz. Na koniec zmieniamy temat. Do końca lipca pełną gotowość osiągnie specjalna grupa interwencyjna powołana do monitorowania niedźwiedzi brunatnych w Bieszczadach. Zespół utworzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie ma natychmiast reagować na sytuację zagrożenia.
1: Grupa interwencyjna działa. Teraz zaczęła działać trochę sprawniej, ponieważ po podpisaniu ustawy, która umożliwia użycie broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej, użyliśmy ją. Dopiero zaczynamy, ale już parę kul na niedźwiedzie poszło, między innymi na tą słynną trójkę, czyli niedźwiedzia, który dość sporo dokucza.
0: Mówił TVP Info Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W razie zbliżania się tych zwierząt do gospodarstw, specjaliści będą je lokalizować i odstraszać za pomocą wspomnianych gumowych kul. To był serwis Radia Nowych Świat.

Maniak po omacku. Wojciech.man@nowyświat.online. Oczywiście Państwo piszą, ja nadaję i jest nasza harmonia między nami, jak sądzę. A teraz pierwszy utwór z polskiego podwórka i to utwór z serii, ponieważ wspominałem już o tym, że Michał Zabłocki wziął różne nagrania Anny Szałapak i do tego jeszcze one są poświęcone kotom, co ma oddźwięk w społeczeństwie, bo w społeczeństwie kocich mam i kocich tatusiów nie brakuje. W związku z tym kolejna u nas premiera tego cyklu, a ja tylko się zastanawiam, ile tych utworów jeszcze jest w pogotowiu, bo ma z tego być duża płyta. Na razie ten pojedynczy utwór, którego jeszcze nie nadawałem.

to by być drapanym, będzie miał bardzo głębokie rany. Spójrzmy na to obiektywnie i zastanówmy się, czyj jest ten dom. Kto w nim przebywa przede wszystkim stale? Kto obserwuje go najwnikliwiej i przenajuważniej? A gdy już zrozumiemy podstawową kwestię, to znaczy, że panem tutaj jest kot,

0: Nowe nagranie, Anna Szałapak, Michał Zabłocki, ale nastrój bardzo retro. I teraz będzie taki kącik retro i to kącik polski, chociaż znowu za chwilę spotkają Państwo nowe nagranie, ale zaraz się okaże, że ono jest pełne wspomnień. Otóż, proszę Państwa, otrzymałem utwór nagrany przez Lenę Piękniewską, artystkę, którą obserwowałem już od dawna i lubiłem słuchać zarówno jej występów w ramach spektaklu Pożar w burdelu, jak również i pojedynczych jej prób. Były one na antenie w mojej audycji. No i teraz się okazało, że Lena bardzo blisko jest emocjonalnie związana z pamięcią o Magdzie Umer, zresztą znały się bardzo dobrze i postanowiła sięgnąć po pewne piosenki, które Magda śpiewała i zrobić z nich nie tyle swoje, co swoją interpretację i swoje przypomnienie. Bo takie rzeczy w tym całym zalewie nowoczesności, łopaniny i tego wszystkiego, co komercja nam narzuca, powoli gdzieś tam giną w jakichś kącikach i bardzo jestem sojusznikiem Leny Piękniewskiej w tym odszukiwaniu i próbie podtrzymania pamięci o tym, co Magda robiła. A efekt tego to jest nagranie pięknej piosenki napisanej przez starszych panów, która w wersji Leny Piękniewskiej brzmi oto tak.
1: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj. Spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Trochę biłem się z myślami, bo piosenka, no oczywiście napisana z myślą o wieczorze, o dobrej nocy, o pożegnaniu dnia, a tu nagle maniak po omacku, środek niedzieli, ale to takie ładne i takie urocze i tak pięknie zaśpiewane ponownie, że zdecydowałem się umieścić w mojej audycji. Proszę Państwa, będę wyglądał kolejnych ewentualnie nagrań Leny, która przypomni jakieś Magdy wybrane piosenki. To taki moment refleksji, a my powracamy do dnia dzisiejszego, o dziwo, mimo że w tej audycji dużo jest wspomnień i wyciąganych z historii nagrań, ponieważ będzie to również kobieta, proszę, zrobiła nam się teraz taka damska część audycji, będzie to wyjątkowo przeze mnie ceniona wokalistka, która długo milczała i wreszcie ukazała się jej płyta, z której fragment, a właściwie dwa chyba utwory nadałem już tydzień temu, czy dwa tygodnie, Linda Perry. Świetna płyta, też nie taka oczywista, nie taka przebojowa, że od razu hop będziemy nucić, ale warto posłuchać parokrotnie.

jakaś taka spokojna część tej audycji. Aż się martwię, czy państwo za bardzo się nie rozluźnią. A przecież maniak po masku to nie tylko rozluźnienie. Ale coś tutaj widzę, mam w zanadrzu, tyle że nie od razu. Na razie jeszcze jeden bardzo dobry utwór Lindy Perry, Feathers in a Storm, pióra na wietrze.

A teraz mógłbym z wielką pompą zapowiedzieć występ wielkiego artysty uznanego, który sprzedał miliony płyt, zarobił miliony pieniędzy, ale czy to będzie warte takiej szumnej i pompatycznej zapowiedzi? To się za chwileczkę okaże, ale

0: mogę jednak wzbudzić pewne oczekiwania i powiedzieć, po długiej przerwie, proszę Państwa, w maniaku po omacku, Bono.
1: Elvis, white trash, Elvis the Memphis Flash, Elvis under the hood, Elvis with Cadillac blood, Elvis darling bud, flowered and returned to the Mississippi mud. Elvis, he didn't hear the shot, but Dr. King died just across the lot from Elvis, the Memphis spleen, shooting TVs, reading Corinthians 13. Elvis, with God on his knees, Elvis owned three TVs. Elvis, he sang to win, Elvis, the battle hymn. Elvis changed the center of gravity. Elvis made it slippery. Elvis ate America before America ate him.
0: Czyli nie był to występ wokalny, ale recytacja krótka, ale rzeczywiście w wykonaniu samego Bono. Ale tematem tej recytacji, Państwo słyszeli, był artysta, który wraca do tej audycji bezustannie, bo mam tego zapas, a jeszcze do tego mam zapasy rzeczy powstających później i poddanych pewnym manipulacjom, komplikacjom, zgrywacjom i innym. I w każdym razie Bono awizuje rozdział znowu Elvis w maniaku po omacku.
2: The sister don't

0: All right now.
1: I co to było? Co to za manipulacja? W jednym utworze i to jeszcze z oklaskami mieliśmy Little Sister i mieliśmy Beatlesowskie Get Back. A no właśnie, dzisiaj będą nagrania pochodzące ze ścieżki dźwiękowej filmu o Elvisie, podczas której to ścieżki, przygotowywania tej ścieżki, różni panowie artyści, inżynierowie bawili się nieco w takie miksy, w połączenia utworów, w rzeczy, które oryginalnie nie ukazały się na płytach, nazwijmy to tych, z tej dyskografii formalnej, ale jednak dokonano tej manipulacji, myślę, z taką intencją, żeby tego Elvisa pokazać jeszcze ciekawiej, jeszcze inaczej. I ja właściwie im to wybaczyłem, chociaż jestem dość surowy, jeśli widzę i słyszę, jak ktoś manipuluje przy klasyce, to jednak moje uczucie do Elvisa nie zostało tutaj okaleczone, mimo tego, że to były rzeczy, które wynikły z pewnych technicznych działań tych ludzi, którzy przygotowywali ten dźwięk. A jeszcze do tego, dla zmylenia tropów, podali nowe tytuły, które nie wiadomo co kryją tak naprawdę, bo Don't Fly Away, to co to za utwór? Posłuchajmy i rozpoznajmy.

Padają oczywiście słowa don't fly away, ale de facto była to wersja Suspicious Minds. Do tego dołożono pukanie dyskotekowe, taką łupankę, która normalnie mnie denerwuje, ale Elvis łagodzi te nerwy. W związku z tym pozwoliłem sobie to nagranie zaprezentować Państwu. Jeszcze mam w zapasie jedną taką kombinacyjkę Elvisową, ale już daję słowo tym, którzy lubią oryginały niezakłócone różnego rodzaju operacjami późniejszymi, że kiedy wrócę do Elvisa, to wrócę do tego najprawdziwszego. A na razie prawdziwy, troszkę zmanipulowany.

0: don't look.
1: Elvis. Manipulowany lekko, ale jednak Elvis. Dziękuję za listy, które przychodzą. Dziękuję za opinie. Dziękuję również za wspomnienie naszych spotkań wczorajszych. Napisał nawet Gucio, z którym się spotkałem osobiście wczoraj. I naturalnie wierni słuchacze z Luksemburga, którzy też bardzo mile się odzywają, przyjeżdżają, proszę Państwa, spotykają się. To jest wciąż dalszy ciąg tego mojego takiego komfortowego uczucia, że spotykam na takich spotkaniach ludzi, którzy są z nami i mniej więcej wiedzą, na czym polega Radio Nowy Świat. Tylko mam takie marzenie, że chciałbym, żeby ich było więcej i więcej. Więc jeśli mogą Państwo być takimi posłannikami informacji o tym, że jesteśmy na antenie i że można nas słuchać, to chętnie będę Państwa namawiał do tego, aby mówić znajomym i sąsiadom i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby wszyscy byli patronami, bo to jest inna kwestia i sprawa w ogóle utrzymania radia w przestrzeni, nazwijmy to, medialnej, ale dobrze jest, jeśli ktoś nadstawi ucha i złapie naszą falę. Dobra, to tyle propagandy, która jest spontaniczna, no bo oczywiście bardzo razem ze wszystkimi moimi kolegami zabiegamy o to, ale wróćmy teraz do programu audycji, ponieważ wreszcie, nareszcie ten zamszały redaktor sięga po coś nowego, porządnego i te Rolling Stones to też było przecież takie stare, a tutaj proszę, uwaga, nadstawiamy uszu i cieszymy się.

to też jeden z tych, którzy nie oglądają się na to, co modne, na to, co nakazują ci, którzy są tak zwanymi trendseterami, czyli ustalaczami tego, czego powinno się słuchać, tylko od początku robi swoje i okazuje się, że to jego, czyli swoje, jednak znajduje słuchaczy i słusznie, bo to jest muzyka, mimo że niektórzy mogą kontestować, mówić, co to taki hałas, muzyka to jest i tutaj wymieniają innych zupełnie wykonawców, ale jednak tacy niezależni i wierni swojej wizji tego, co powinni robić, powinni być cenieni. Oczywiście, o ile nie popadają w jakąś grafomanię czy jakąś tanią próbę bycia oryginalnymi. A Jack White, bo o nim mowa, pokazuje na swojej nowej płycie, że jest po prostu Jackiem White'em.

Zuch chłopak z tego Wajta. Naprawdę super, super. Ale jednak nie uchronił się przed takim akcencikiem świadczącym, że on wie, co tam dookoła się dzieje i kto czego słucha. Może ja mu przypisuję to, ale w każdym razie w tytule tego kolejnego utworu pada słowo blues.

Ten blues Jacka White'a smakuje zupełnie inaczej niż klasyka gatunku, ale od tego Jack White jest Jackiem White'em. To było znakomite. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem nudne, jeśli ja mówię co któryś utwór, że to było znakomite, ale staram się po mojemu zbierać śmietankę z tego, co mi podsuwają różnego rodzaju źródła i płyty, które odsłuchuję przed audycją. Niemniej jest pewna regularność w moim działaniu, ponieważ w tym przypadku, w wydaniu Maniaka po omacku dzisiejszym, rozpocząłem oczywiście od tej wydanej na nasze urodziny płyty Rolling Stonesów, nowej płyty znakomitego, zasłużonego zespołu weteranów. I teraz pewnego typu klamrą na zamknięcie jest kolejna nowa płyta zasłużonych weteranów. Ciekawe, czy Państwo odgadną, o kim mówię. Ci, którzy grzebią się w informacjach o nowych wydawnictwach, mogą już mieć pewnego rodzaju przypuszczenia. A ja po prostu powiem, że sentyment jednak jest istotną częścią moich wyborów muzycznych i oto grupa, która podobnie, prawie podobnie jak Rolling Stonesi, kiedyś uderzyła mnie swoją mocą i moja sympatia do nich trwała długo, chociaż bywały płyty słabsze nieco, ale teraz jest ta nowa, która o dziwo brzmi całkiem. A tytuł piosenki odpowiedni do charakteru muzyki. Diablo.

Drogie dzieci, jeśli słuchacie tej audycji, to nie pękajcie ze śmiechu, bo to jest muzyka waszych dziadków, a dziadków trzeba szanować. I dlatego tym zespołem kończę dzisiejsze wydanie Maniaka po omacku. Żegnają państwa, no może jeszcze nie dziadek Hajtek Strzelczyk, dziadek Wojciech Mann i dziadkowie, jak sądzę, Deep Purple.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Agresja Rosji na Ukrainę oraz wojna na Bliskim Wschodzie będą głównymi tematami jutrzejszego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli. W ostatnim, przedwakacyjną przerwą spotkaniu weźmie udział wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Oficjalne obrady poprzedzi nieformalne śniadanie robocze z udziałem ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Andrija Sybichy. Rozmowy będą dotyczyć ukraińskich cywilów przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli. Ministrowie ocenią również sytuację w regionie Morza Czarnego. Fale upałów uderzają jednocześnie w Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią. W Las Vegas termometry pokazały wczoraj 48 stopni Celsjusza, a tak zwana kopuła gorąca przesuwa się na wschód Ameryki, niosąc tropikalne noce i zagrożenie pożarowe. Wysokie temperatury nawiedzają też Francję, gdzie ponad 1/3 kraju została objęta najwyższym czerwonym alertem. Z powodu upałów paryska wieża Eiffla oraz Louvre będą zamykane wcześniej, a organizatorzy skrócili dzisiejszy etap wyścigu Tour de France. Prezydent Emmanuel Macron zaapelował o ostrożność, ponieważ susza doprowadziła już do podwojenia liczby pożarów lasów. Miłośnicy największych gryzoni świata świętują w Łodzi. W orientarium w łódzkim ogrodzie zoologicznym trwa dziś drugi ogólnopolski zlot fanów kapibary. Tegoroczna edycja imprezy dedykowanej tym niezwykle popularnym w internecie zwierzętom przebiega pod hasłem Kapibara Łodziara.
1: Fenomen w ogóle tej fascynacji kapibarami rozpoczął się już na początku lat 2000 i trwa do dziś, a taka przełomowa chwila były to czasy covidowe, kiedy opustoszały w Ameryce Południowej miasta i kapibary troszeczkę zaczęły właśnie przejmować te tereny ponownie. Wtedy zaczynało dochodzić do różnych ciekawych sytuacji, które zostały uwieczniane właśnie na zdjęciach i filmach i wtedy nastąpił właśnie taki największy boom, już taki ostateczny bym powiedział, który trwa do dziś.
0: Tłumaczył popularność tych zwierzaków w TVP Info Mikołaj Sitkiewicz z łódzkiego ZOO. Na odwiedzających czekają tematyczne gry terenowe i stoiska edukacyjne. Dodatkowo organizatorzy przygotowali niespodziankę. Każdy, kto odwiedzi dziś ZOO w przebraniu kapibary lub z jej wizerunkiem na ubraniu, kupi bilet w specjalnej, niższej cenie. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: don't say we cannot make a change.
1: Dzień dobry Państwu, Tomasz Raczek. Ja dzisiaj z nadmorza nadaję, z Łukęcina, to jest polskie wybrzeże zachodnie. Tu jest piękna pogoda, takie polskie lato. 23 stopnie, słońce, czyli łagodne lato, piękne, takie, że można i iść na plażę, ale można też sobie spacerować i w ogóle można wszystko wtedy. Także jestem w dobrym nastroju, no ale nie ma mnie w Warszawie, gdzie jest Kajtek Strzelczyk. Kacpra dzisiaj w ogóle nie ma, bo zginął za horyzontem. Wróci za tydzień, więc będziemy już razem. Tym razem z kolei Ania Świerczek zgodziła się wszystkie państwa korespondencje podsumowywać, punkty zliczać, chociaż sama jest też poza studiem i poza Warszawą, bo we Wrocławiu. I widzą Państwo, jak nowoczesność i możliwość łączenia się pomaga w realizowaniu właściwie wszystkiego, także audycji radiowej Raczek Mówi. No ale rozpoczęliśmy taką przykrą myślą związaną z piosenką Bonnie Tyler. To jest jej ostatni przebój, Only Love, który ukazał się w 2026 roku, teraz. No a dowiedzieliśmy się, że kilka dni temu, dwa dni temu bodajże, Bonnie Tyler zmarła. I to w taki nieoczekiwany dosyć sposób, bo jeszcze niedawno widziałem jej wypowiedzi, film dokumentalny, gdzie mówiła, jaka jest szczęśliwa, że ciągle cieszy się sympatią widzów, że może koncertować, że słuchacze kupują jej płyty, że jest szczęśliwa także życiowo, że ma piękny dom, w którym odpoczywa w Portugalii. No ale potem okazało się mniej więcej miesiąc temu, że nagle zaczęła się źle czuć, pojawiły się bóle brzucha, wreszcie kiedy trafiła do szpitala, okazało się, że doszło do perforacji jelita, no a od tego tylko krąg do zakażenia otrzewnej i do sepsy. I wydawało się, że operacja uratowała jej życie, a jednak organizm tego nie wytrzymał. Trzymał i mimo kilkutygodniowego leczenia Bonnie Tyler zmarła. To jest jedna z tych piosenkarek, które kształtowały naszą wyobraźnię muzyczną z lat przede wszystkim 90., 80., 90. Pamiętamy ją z takich piosenek jak It's a Heartache czy Total Eclipse of the Heart. No, ta ostatnia była dla mnie olśnieniem, kiedy wyjechałem do Belgradu w czasach jeszcze komuny, kiedy Belgrad i Jugosławia były najbardziej zachodnimi miejscami po tej stronie żelaznej kurtyny i właśnie w Jugosławii najszybciej i najłatwiej było orientować się w tym, co się dzieje na świecie, także muzycznym świecie. No i gdy pierwszy raz wysłuchałem Total Eclipse of the Heart na dobrym sprzęcie, to wydawało mi się, że to jest po prostu coś niewyobrażalnego i zaśpiewane tak, że tylko ona mogła coś takiego zrobić, a miałem potem okazję zapowiadać Bonnie Tyler na festiwalu w Sopocie z Grażyną Torbicką. Zresztą prowadziliśmy wtedy Sopot i pamiętam, że po koncercie spotkałem ją w klubie festiwalowym, że przysiadłem się, że rozmawialiśmy, i okazała się uroczą i na dodatek niesłychanie skromną, taką powiedziałbym wręcz introwertyczną osobą, co spowodowało u mnie jeszcze dodatkowy napływ sympatii. No a dziś pożegnaliśmy się z Bonnie Tyler jej ostatnim przebojem pod tytułem Only Love. Ale dzisiaj, proszę Państwa, program będzie oczywiście nie o Bonnie Tyler, tylko o serialu, który można oglądać na Netflixie, Tytuł tego serialu Dam Ci lekcję. Pozycja tego serialu to jest absolutny lider w skali świata, jeśli idzie o produkcje serialowe Netflixa. W tej chwili premiera była w czerwcu, więc miesiąc temu. 10 odcinków. Wszystkie odcinki, jak to w Netflixie, są od razu dostępne. 10 godzinnych odcinków. A tematem jest szkoła. Koreańska szkoła, bo nie dodałem, że to jest serial koreański, co zresztą w Polsce coraz częściej wywołuje okrzyki zadowolenia. No więc to jest o szkole. Teraz mamy przerwę lekcyjną, przerwę w nauczaniu, teraz mamy wakacje, więc może to jest właśnie dobry moment, żeby spojrzeć trochę z dystansu na szkołę, w której nauczyciele odgrywają coraz mniejszą rolę, coraz większą uczniowie i przede wszystkim ich rodzice, i w coraz większym stopniu okazuje się, że i uczniowie, i różni, ich rodzice mają poważny wpływ na to, w jakim kryzysie szkoła się znajduje. Będziemy o tym za chwilę mówili więcej. Czekam na Państwa recenzje, uwagi, także na temat polskiej szkoły oczywiście, bo jak się okazuje, te koreańskie problemy wcale nie są nie różnią się dużo od tych, które występują w polskich szkołach i które spędzają sen z oczu nie tylko nauczycieli. Czekam na Państwa recenzję tomasz.raczek@nowyświat.online. A zanim przeniesiemy się do Korei, to jeszcze jedna piosenka z aktualnych list przebojów. Nowy singiel Adama Lamberta, Cloud 9.

Dzisiaj mówimy o koreańskim serialu pod tytułem Dam Ci Lekcję, który można oglądać na Netflixie. 10 godzinnych odcinków, opowieści o tym, co się może przydarzyć w szkole, no i jak sobie można dać z tym radę, ale pomysły są zaprezentowane przez twórców serialu trochę kontrowersyjne. No bo tak, mamy tutaj historię uczniów, rodziców i nauczycieli. W sytuacji, w której prawa nauczycieli są nieustannie naruszane przez uczniów, przekraczających wszelkie granice,

na instytucja powołana na potrzeby tego serialu, no ale może warto rozważyć także, czy taka instytucja by się nie przydała naprawdę. No więc ów inspektor, supergwiazda i superbohater jest osobą niesłychanie mądrą, niesłychanie dzielną, mocną i no fizycznie sprawną, ale także taką bezwzględną, bo kiedy przychodzi do rozwiązywania różnych spraw, to no, nazywany jest przez niektórych uczniów ponurym żniwiarzem, bo nie boi się nikogo i uważa, że także uczniów można po prostu siłą zmusić do przestrzegania prawa. I jak trzeba, to walnąć ich mocno. To już nie jest wymierzanie kary linijką, tylko to jest przywalanie w twarz. To jest, no to jest regularna bitwa po to, żeby nie tylko pokonać przeciwnika, ale też pokazać wszystkim innym uczniom, że im nie ujdzie. W razie gdyby robili coś okropnego i próbowali na przykład zamachnąć się na autorytet nauczyciela. A kiedy przychodzą nauczyciele do biura ochrony edukacji z prośbą o interwencję, to wtedy inspektor rusza do działania. No a kiedy przychodzą rodzice do szkoły i żądają, żeby ich dzieci miały lepsze oceny, żeby mogły zdać egzamin, czyli żeby im jakoś w tym egzaminie pomóc, mimo że ich dzieci są nieukami na przykład. No i ostatecznie, żeby też dostały się na uczelnię, mimo że są nieukami i głupakami, często dzieci możnych rodziców, bogatych i wpływowych. No więc rodzice szachują szkołę swoimi ewentualnymi możliwościami, czyli albo wsparciem finansowym, albo jakimiś innymi przywilejami, które rodzice będący u władzy mogą dawać. No i wtedy takich rodziców nasz inspektor, superbohater też załatwia, ponieważ no, na przykład zatrzymuje się na ich biografii, znajduje kompromitujące elementy i no i pokazuje im, że nie są bezkarni, że rodzice, którzy w sposób nieuczciwy próbują wpływać na sytuację swoich dzieci w szkole, po prostu mogą to przypłacić karierą, bo nasz inspektor skompromituje ich po prostu. Czyli no, używa główny bohater serialu Dam Ci lekcję, no, najbardziej kontrowersyjnych z możliwych sposobów. Co państwo na to? Czy gdyby w Polsce coś takiego się stało, naprawdę, gdyby się pojawił taki inspektor jakiś, który po prostu jak mu się stawia gówniarz toga w łeb wali, to czy to by rzeczywiście mogło załatwić jakąś sytuację? Czekam na państwa maile, oczywiście i opinie, ale najbardziej na recenzję tego serialu. Bo jeśli mu się przyjrzeć bliżej, to sprawa nie wydaje się wcale przesądzona. Tomasz.raczek@nowyświat.online. No i jeszcze jest nasza zagadka oczywiście. I ta osoba, przypominam, która jako pierwsza przyśle prawidłowe rozwiązanie na ten sam adres Tomasz.raczek@nowyświat.online, będzie mogła sobie wybrać z naszej półeczki z książkami jeden tytuł i otrzymać go z autografem. No a dzisiaj listę tych tytułów podeślę państwu Ania, która zgodziła się zająć także tą częścią audycji. Pytanie jest proste i odpowiedź jest prosta, jednozdaniowa. I pytanie jest jednozdaniowe. Co było pierwowzorem serialu Dam Ci lekcję? Tomasz.raczek@nowyświat.online. Słuchamy od tego momentu już piosenek z serialu. Simple as us.

0: Raczek mówi.
1: No i tak, mamy już zwycięzcę. To jest pan Paweł, który bardzo szybko odpowiedział prawidłowo, właściwie prawie natychmiast na pytanie, co było pierwowzorem serialu Dam Ci Lekcję. Odpowiedź jest prosta. Koreański komiks internetowy, czyli webtoon, o nazwie Get Schooled, albo także pod nazwą True Education. Obie te nazwy występują w kontekście tego komiksu. Odpowiedź jest dobra. Ania już przysyła panu listę dostępnych dzisiaj książek. No i oczywiście gratuluję. A tymczasem przechodzimy do państwa ocen. Ja jeszcze chyba zapomniałem moją ocenę podać. Mianowicie moja to 6 na 10. Oceniamy dzisiaj koreański serial Dam Ci Lekcję, który można oglądać na Netflixie. Pani Aleksandra napisała do nas z Rangunu, czyli z Mianmaru, czyli z dawnej Birmy, pisząc jeszcze na dodatek, że jest stałą i wierną słuchaczką audycji Raczek Mówi. No bardzo się cieszę i bardzo doceniam fakt, że trafiamy z naszą audycją do różnych krajów na świecie, nawet tak odległych. No więc pani Aleksandra pisze tak. Główny bohater, inspektor fikcyjnego Biura Obrony Edukacji na Hwanjin, niczym Batman wkracza do kolejnych koreańskich szkół, aby zaprowadzić porządek i ukarać sprawców. Jakby to było Gotham City. Ten serial to dla mnie jak wołanie o pomoc i bicie na alarm jednocześnie. Korea Południowa ma ogromny problem z przemocą w szkołach. Przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i bardziej subtelna, psychologiczna, przybiera różne barwy, a oprawcami i ofiarami są rodzice, nauczyciele i sami uczniowie i uczennice. Czarny humor sprawia, że się wzruszam, śmieję i wzdrygam, często w ciągu jednego odcinka. Przemoc razi, ale nie ukrywam, że często miałam sporo satysfakcji, gdy dręczyciele zostają ukarani. Doceniam, że w tym serialu ofiary przemocy mają dużą sprawczość. To od nich często zależy, czy dręczyciele zostaną postawieni przed sądem i ukarani. Nie są bezwolnymi pionkami w grze BOE, czyli tego biura, kontra prześladowcy, ale wymaga się od nich, aby sami się do tej potyczki włączyli. Podobał mi się wątek bromansu między ministrem kultury i inspektorem na Hwanjin, których łączy miłość do tragicznie zmarłej nauczycielki. Dla ministra to córka, dla Hwanjina to przyszła narzeczona. W serialu, który pokazuje mnóstwo przemocy na sterydach, walki o wpływy i toksycznej męskości, to świeży powiew pokazujący, że mężczyźni mogą się pięknie przyjaźnić. Serial pokazuje, że prawo często ustalane w dobrej wierze nie zawsze się sprawdza w praktyce i prowadzi do jego nadużywania. Wciąż mam w tyle głowy jednak pytanie, czy cel uświęca środki. Zastanawiam się, czy postać sprawiedliwego, aczkolwiek nie bojącego się sięgać po drastyczne środki ministra edukacji, to według zamiaru twórców serialu wezwanie polityków do wzięcia z niego przykładu i przełożenia interesów społeczeństwa nad własne potrzeby. Ekspresyjna gra aktorska, która może razić nasze europejskie oko nawykłe do bardziej powściągliwej ekspresji, jest zupełnie naturalna w Azji. Scenariusz ma dziury, a ekspresyjność aktorów, szczególnie postać szalonej i nieokiełznanej inspektorki Im Han-rim, irytuje. Ale zakładam, że twórcy serialu postawili na tak swobodny format, aby trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Moja ocena 7 na 10, głównie za ważny temat, jaki porusza. To moja pierwsza recenzja, ale jestem wierną słuchaczką audycji. Pozdrawiam serdecznie z Rangunu, Aleksandra. Bardzo dziękuję za te recenzje. Czekam na następne, już widzę, że napływają, a teraz słuchamy kolejnej piosenki z serialu Dam Ci Lekcję.

0: No tak, jeżeli koreański serial, to oczywiście K-pop. A serial nazywa się Dam Ci Lekcję i można go oglądać na Netflixie. Pani Grażyna, była nauczycielka, jak się podpisała, napisała tak. Z badań wynika, że 10% polskich uczniów jest systematycznie dręczonych i 9% nauczycieli doświadczyło cyberprzemocy ze strony uczniów lub ich rodziców. Takie mniej radykalne Biuro Ochrony Edukacji, które daje lekcje szacunku, przydałoby się w Polsce. Czwórka uzupełniających się inspektorów i ich niekonwencjonalne metody powodowały, że nierówność odcinków i bajkowe zakończenie odesłałam na bok. Lubimy, gdy superbohaterowie zwyciężają i nie giną. Cenię także ten serial za to, że często się uśmiechałam, bo zło spotykała kara. A i w zespole biura zdarzały się komiczne nieporozumienia. Trochę trwało, zanim weszłam w ekspresję koreańską i taekwondo. Minister serialu z uporem tłumaczył na konferencjach prasowych, że każde dziecko ma prawo do nauki i gdy prosi o pomoc, to system powinien zadziałać. Chciałabym, żeby u nas dziecko w szkole było najważniejsze. Serial oceniam na 8 na 10. I kolejna piosenka.
1: The light is dim.

No, dzisiaj recenzujemy Dam Ci lekcję, serial koreański. Pan Grzegorz napisał tak: Polska, duże miasto, społeczna szkoła podstawowa. Dzieci zamożnych osób, elity miasta, wiele niepracujących matek, których czas wypełnia przede wszystkim wymyślanie, jak pociechom umilić życie. Zadanie dla uczniów polega na opisaniu miasta ze skończonego, zdefiniowanego zasobu słów. Przyjaciel mego syna nie do końca rozumie cel zadania i przepisuje fragment przewodnika o mieście autorstwa swojej matki. I dostaje dwóje. Mama jest osobiście obrażona. Organizuje koalicję dodatkowych 6 pań, które postanawiają usunąć nauczycielkę ze szkoły. Dyrekcja, zagrożona stratą tylu czesnych, przesuwa panią najpierw do świetlicy, a potem ją zwalnia. Starałem się jej pomóc, acz nie na wiele to się zdało. Tyle, że może nauczycielka totalnie się nie załamała. Spostrzeżenia serialu niesamowite i dotyczące problemów współczesnej szkoły i jej usmartwionych uczniów. Genialny cytat. Są sprytni, ale nierozsądni. Jeśli można, to ocena w dwóch płaszczyznach. Za poruszoną problematykę 9 na 10. Za niedopuszczalne metody, może jeszcze niedopuszczalne, i trochę za dużą ekspresję 6 na 10. To ocena pana Grzegorza odnosząca ten koreański serial do naszych polskich realiów. No ciekawe, co pani Zoja na to powie, bo przysłała bardzo ciekawą i taką bardziej rozbudowaną recenzję. Oto ona. Dzień dobry, panie Tomku. Cieszę się, że zaproponował pan właśnie tę produkcję. Mam odczucie, że w swojej ocenie nie będę odosobniona. Szkoda, że to tylko fikcja serialowa, a nie cykl reportaży. Problemy i dramaty ofiar przemocy pokazane w serialu Dam Ci lekcję, czy to w szkołach, czy w domach rodzinnych, w wielu przypadkach wydają się nam przejmująco znajome. O podobnych historiach słyszymy przecież w ostatnich latach coraz częściej, w doniesieniach prasowych i w mediach społecznościowych. Ofiary podobnych form przemocy istnieją i cierpią naprawdę. Być może różnią się nieco od postaci zaprezentowanych na ekranie, bo te zostały odrobinę przerysowane, co zapewne wynika z różnic kulturowych i specyfiki kina koreańskiego, ale mechanizm pozostaje ten sam. Trzeba przyznać, dobrze ogląda się sytuacje, w których zło wreszcie dostaje łomot. I co ciekawe i odważne, w tym serialu uwzględniono także zło tkwiące w młodych ludziach, na tyle świadomych swoich czynów, że z rozmysłem i bezczelnością wykorzystują fakt, iż są niepełnoletni. Serialowi niepełnoletni przestępcy z wiedzy, że mogą łamać prawo bez jakichkolwiek poważnych konsekwencji, czerpią wręcz powód do dumy. Serial w dosadny sposób odsłania ten porażający paradoks. Jak ślepa ochrona praw zdemoralizowanych nieletnich wyrządza ogromną krzywdę ich ofiarom. A przecież cierpienie krzywdzonych przez młodocianych bandytów jest dokładnie takie samo jak ofiar dorosłych przestępców, których można przynajmniej osądzić i ukarać. Przedstawione w produkcji Biuro Ochrony Edukacji to w gruncie rzeczy spełnienie marzeń każdego, kto jest zmęczony bezsilnością wobec przemocy w szkołach i grupach rówieśniczych. To opowieść o sprawczości instytucji, które w realnym świecie tej sprawczości mają zbyt mało. I oto nareszcie, zamiast pustych, pięknych słów, które wciąż słyszymy z ust decydentów, dostajemy tu konkretne działanie, często oparte na prostych, lecz genialnych pomysłach. Jedną z moich ulubionych scen pozostaje spotkanie pracownika Biura Ochrony Edukacji z przemocowym ojcem i majstersztyk polegający na pokonaniu wrednego typa całkowicie bez użycia przemocy. Biuro Ochrony Edukacji to wizja rozwiązań systemowych, które leżą w zasięgu możliwości instytucji publicznych, choć niestety z ubolewaniem muszę to przyznać, na podstawie wieloletnich obserwacji realizacji obietnic wyborczych raczej pozostaną jedynie na kartach scenariuszy. Od strony formalnej produkcja została zrealizowana niezwykle sprawnie. To przemyślana hybryda komedii, thrillera i dramatu psychologicznego, a momentami wręcz współczesny moralitet.
Różnorodność poruszonych problemów sprawia, że każdy odcinek ogląda się jak odrębną, wywołującą całą gamę wyrazistych emocji historię. Całość jest świetnie skomponowana, wyzbyta dłużyzn i ani przez chwilę nie nudzi. Postacie mają wyraziste rysy charakterologiczne, a główny bohater budzi ogromną sympatię. Dam Ci lekcję to tytuł zdecydowanie wart polecenia. Rodzicom, nauczycielom, młodym ludziom oraz wszystkim, których dręczy temat bezkarności sprawców przemocy. To satysfakcjonująca, choć gorzka opowieść o tym, jak zło reprezentowane często z ogromną butą przez nieletnich wreszcie obrywa. Zostaje też ośmieszone, a nie gloryfikowane. Zarówno w sensie dosłownym, jak i symbolicznym. Za świetną zabawę oraz materiał, który naprawdę daje do myślenia, przyznałabym mocne 7 na 10. Dorzucam jednak koreańskim twórcom jeszcze jeden punkt. Za odwagę, za pokazanie bez oglądania się na dzisiejszą poprawność polityczną, jak małoletni bandyci dostają zasłużony łomot. Ostatecznie więc mocne 8 na 10. Tak pani Zoja napisała i muszę powiedzieć państwu, że im więcej recenzji czytam, tym częściej zauważam, a właściwie za każdym razem zauważam taką, powiedziałbym, trochę nieśmiałą satysfakcję z faktu, że ci, którzy zawinili, nawet jeśli są małoletni, to są ukarani w sposób fizyczny, to znaczy mocny i taki wychodzący poza poprawność. Tak jakbyśmy byli już tą poprawnością społeczną i polityczną zmęczeni, bo to nie może być przypadek, że w każdej recenzji jest takie westchnienie ulgi właśnie przy okazji omawiania tego aspektu i nie może być też przypadkiem, że twórcy serialu z taką wyrazistością i odwagą pokazali właśnie taki sposób reakcji. Jeszcze może przeczytam recenzję od pana Adama, Kołyk Wody. O, od razu inaczej. I pan Adam zaczyna od oceny 5 na 10, a potem pisze tak: obejrzałem pierwsze 5 odcinków i nie podszedł mi koreański, ale zbyt abstrakcyjny. Myślałem, że będzie serial typu Projekt Protektor, potem myślałem, że to będzie Mściciel, ale daleko mu do Zatoiciego, a wreszcie zrobił się to serial o nowoczesnej szkole, przegadany temat, mieszanka wszystkiego i zrobiło się to małostrawne, pomieszane, pomieszanie z poplątaniem, jeszcze ten super bohater, ale to też daleko, na przykład do Hero. Nie wiem, czy go dokończę, wolę zdecydowanie Młodych Gniewnych, no i oczywiście Michelle Pfeiffer. A temat jest przegadany, trwa zmiana pokoleniowa, nauczyciele teraz są po prostu słabi, rodzice teraz mają zdecydowanie większe kwalifikacje od nich i trwa głupia zemsta, co jako rodzic widzę dokładnie. A kolejne reformy coraz bardziej osłabiają szkołę, a skupienie jest teraz tylko na emocjach dzieci i czy nie są czasem przeładowane coraz bardziej odchudzoną podstawą programową. O i tyle. Pozdrawiam, Adam. No i punktacja 5 na 10, przypominam. To pierwsza taka zupełnie inna w wydźwięku recenzja. To posłuchajmy jeszcze K-popu.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj recenzujemy koreański serial Dam Ci Lekcję, który można oglądać na Netflixie. 10 jednogodzinnych odcinków, czyli w sumie 10 godzin oglądania. Pani Magda napisała tak: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za to zadanie domowe. Sama chyba nie trafiłabym na ten serial. Od tygodnia zaprząta moją uwagę, wczoraj skończyłam oglądać. Po pierwszych odcinkach powiedziałam, że w naszej części świata nikt nie odważyłby się na zrobienie takiego filmu albo serialu. Każdy odcinek jest powodem do długiej dyskusji, bo czy można przemoc fizyczną zwalczać przemocą fizyczną? Czy pozostały już tylko argumenty siłowe? Czy system prawny został wykpiony przez dzieciaki, które wiedzą, że prawo je chroni i są bezkarne? Czy nauczyciele są na straconej pozycji? Dostajemy sporo ważnych pytań, to niemal filozoficzny moralitet. Serial jest bardzo przemocowy, brutalny i mocny w przekazie. Jest też diablo dowcipny. Odnalazłam w nim sporo nawiązań do kina akcji z ubiegłego wieku, chociażby filmów z Bruce'em Lee czy Kill Billa. Szkoła z serialu to nowa wersja Gotham City, a agent Biura Ochrony Edukacji to nowy Batman. Serial jest niby egzotyczny, ale przecież polska szkoła ma podobne problemy. Chociaż nasi nauczyciele nie sprzątają klas po lekcjach. Te fragmenty też robią wrażenie. Znajomy jest też wątek polityczny. Szkoła jest cynicznie wykorzystywana do walki o władzę. Trudno ocenić, ale jednak 8 na 10. No i dostałem też wiadomość od Ani, która jest z nami i pomaga w kontakcie z Państwem, ale jest we Wrocławiu i nie bardzo może się włączyć do rozmowy, więc przysłała swoją recenzję, czy właściwie refleksję na temat serialu i teraz ją odczytam. Jak to moja mama, dyrektorka szkoły podstawowej i liceum, powiedziała, każdy nauczyciel i rodzic powinien to obejrzeć. I w pełni się z nią zgadzam. Abstrahując już od brutalnych rozwiązań wychowawczych, od formy tego serialu, która komuś może się spodobać, a kogoś zupełnie odrzucić, tu chodzi o dyskusję, o pochylenie się nad hasłem: jeśli dorośli boją się dzieci, koniec świata jest blisko. Oglądając ten serial, myślałam o serialu Dojrzewanie i o tym, że szkoda w tym wypadku nie udało się uzyskać podobnej siły oddziaływania, bo jak dla mnie w każdym odcinku Dam Ci Lekcję dostajemy jakiś ciekawy koncept i w każdym odcinku czuję niewykorzystany potencjał. Ode mnie 6 na 10. I rekomendacja, żeby oglądać wspólnie, być może nawet puścić w tle i dyskutować. No właśnie, a może by oglądać nawet na jakichś lekcjach wychowawczych w szkole, kto wie, to już dodaję od siebie. No i jeszcze też dodatek od Ani, jak blisko tego końca świata jesteśmy. No właśnie, ja już dawno nie byłem w szkole, więc tu polegam całkowicie na Państwa uwagach, relacjach, ale też na głosach nauczycieli. Tu mieliśmy kilka razy takie głosy, a także ten przekazany przez Anię w imieniu jej mamy. Proszę Państwa, zaraz będzie czas na podsumowanie, ale jeszcze chciałem przeczytać jedną recenzję, która właśnie dotarła. Tym razem pani Ewa napisała: rozbawił mnie tytuł pracy domowej, bo lekcja i szkoła to słowa w wakacje zakazane, ale zachęciła mnie przyjemność filmowej zabawy z Raczek Mówi, a pogoda, tak, to znaczy prawdziwa kraina deszczowców wokół, pozwoliła znaleźć czas na obejrzenie serialu. Padło na podatny grunt, ponieważ jestem nauczycielką, a film pokazuje problemy edukacji aktualne pod każdą szerokością geograficzną. Podsumowujące całokształt sytuacji zdanie, że kiedy dorośli zaczynają się bać dzieci, to koniec świata jest blisko, znowu ten sam cytat, trafia w sedno. Tam aż 4 na 10 za ważny głos w dyskusji, za budzących sympatię czworo głównych aktorów stojących na straży prawidłowego działania, w tym jeden naprawdę komiczny. Nie dam nic więcej, bo nie przemawia do mnie solidna porcja walk różnych krwi, siniaków, sztucznej gry aktorskiej, wielu bohaterów i dłużyzn w prawie każdym odcinku. Wnioski? Nie popieram pomysłu na stosowanie kar cielesnych w szkole, bo przemoc rodzi przemoc, jak świat światem. Ale patrząc na narzędzia zbrodni w filmie, smartfon w roli głównej, jest dla mnie ważne, żeby przetrwał pomysł i wszedł w życie od września zakaz używania smartfonów w polskich podstawówkach i uwolnił głowy naszych dzieci choć na kilka godzin od tej smyczy. No więc tak, taka jest opinia pani Ewy. A średnia państwa ocen to jest 6,6/10. Jeden łyk wody, co daje 212 miejsce na naszej liście przebojów filmowych i serialowych Radia Nowy Świat. Za tydzień, proszę państwa, praca domowa to jest Odyseja w reżyserii Christophera Nolana w kinach od piątku. Mam nadzieję, że w niedzielę już będą państwo gotowi do dyskusji. A na pożegnanie najnowszy singiel wracającej na estrady i do studiów, bo nagrała nową płytę, Celine Dion.

0: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Policja podsumowuje statystyki utonięć. Dwie osoby utonęły wczoraj w polskich akwenach. Jak wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji, od 1 czerwca w kraju odnotowano już 79 ofiar utonięć. Służby przypominają, że najwięcej wypadków ma miejsce w rzekach oraz jeziorach, a prawie 90% wszystkich ofiar stanowią mężczyźni. Z analizy statystyk z ostatniej dekady wynika również, że co piąta osoba w momencie utonięcia była pod wpływem alkoholu. Policja oraz ratownicy WOPR-u apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Dzisiaj Putin nie ma środków, by nas zaatakować. Najwyżej może spróbować dokonać jakiejś prowokacji, ocenił szef spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Messaggero. Minister podkreślił, że Polska traktuje zagrożenia poważnie, ale nie odczuwa paniki. Wicepremier odniósł się w ten sposób do doniesień, że Amerykanie ostrzegli Polskę przed działaniami dywersyjnymi Kremla. O tym, że polskie służby mają wiedzę o planach Moskwy, Sikorski mówił już kilka dni temu.
1: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
0: Szef dyplomacji zapewnił, że Polska traktuje obronność priorytetowo i posiada potężnych sojuszników w strukturach NATO. Na koniec informacja o śmierci amerykańskiego senatora. Nie żyje Lindsey Graham, jeden z najważniejszych polityków partii republikańskiej. Jak poinformowało jego biuro, senator zmarł wczoraj wieczorem po krótkiej i nagłej chorobie. 3 dni temu skończył 71 lat. Jeszcze w piątek składał wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i rozmawiał o projekcie ustawy nałożenia nowych sankcji na Rosję. Kondolencje rodzinie zmarłego złożyli już Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Americano. Dzień dobry. Mówię do Państwa ze studia przy Ostrej, w którym zastałem dzisiaj rozrzucone konfetti i balony. Ja nie narzekam na ten nieporządek, bo ten nieporządek jest echem bardzo miłego wydarzenia, czyli naszych 6 urodzin, które odbyły się w piątek i w sobotę w Brzezinach. Dla wszystkich miłych patronów, którzy tam z nami świętowali, dla kolegów i koleżanek i dla fantastycznych ludzi z Muzeum Regionalnego w Brzezinach zaśpiewa Solomon Burke.
4: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message.

Mój adres mailowy to tomasz.giemza@nowyświat.online. Mówi oczywiście Tomasz Giemza, który z Brzezin już wrócił. Z Brzezin wrócił również Kajtek Strzelczyk, aby niedzielne audycje realizować. Śpiewał Solomon Burke i o ile Elvis Presley bezsprzecznie był królem rock'n'rolla, to Solomon Burke był nazywany królem soulu albo królem rock'n'soulu. Był też współautorem tej znanej piosenki, to było jej pierwsze nagranie, potem nagrał ją jeszcze m.in. Wilson Pickett, a w roku 80 ponownie rozsławił ją film Blues Brothers. To była bardzo krótka piosenka, jak wiele przebojów z tamtych lat. Moim zdaniem ona była zdecydowanie za krótka, więc sięgnijmy po rozbudowaną wersję koncertową, którą wykonają The Rolling Stones. Oni już grali w audycji pana nadredaktora Wojciecha Mana, natomiast ja wracam do nagrania już sprzed 20 paru lat. I kiedy wówczas wykonywali na koncercie ten właśnie utwór, to niespodziewanie pomógł im właśnie Solomon Burke.

The Rolling Stones i Solomon Burke. Polecam w stosownym czasie obejrzeć sobie ten występ w formie wideo i zobaczyć, co działo się na scenie w momencie, kiedy wkroczył Solomon Burke. To nagranie przypomina, że soul również jest bardzo istotnym elementem mieszanki zwanej rock'n'rollem. A teraz przechodzimy do kącika wehikuł czasu. Pora wspomnieć rok 2002, ale nie żegnamy się jeszcze z twórczością Solomona Burke'a, ponieważ w tym roku, w roku 2002, Solomon Burke wydał płytę zatytułowaną Don't Give Up On Me.

0: chórkach słyszeliśmy The Blind Boys of Alabama. Solomon Burke za ten album zdobył nagrodę Grammy. Ja zwykle o nagrodach nie mówię, bo po prostu uważam, że w muzyce nagrody nie są najbardziej istotnym elementem. Ale ten album po prostu sprawił, że szeroka publiczność przypomniała sobie o tym wykonawcy, o Solomonie Burke'u. Teraz jeszcze jeden utwór z tej płyty, który napisał Van Morrison, Fast Train.
1: One, two, three.

Bardzo się cieszę, że Państwo do mnie piszą. Dziękuję Pani Annie, dziękuję Panu Jakubowi, z którym miałem przyjemność się spotkać w Brzezinach. W grupie patronów również Państwo się odzywają. Pani Aneta wspomniała, że ten poprzedni utwór None of Us Are Free woli w wersji Raya Charlesa. A teraz kontynuujemy przegląd moich ulubionych płyt z roku 2002. Tydzień temu odezwał się do mnie niespodziewanie mój kolega z ławki ze szkolnych lat. Wspominałem, że nieraz wymienialiśmy się płytami. I właśnie od tego kolegi, od Czarka, dostałem płytę zespołu Red Hot Chili Peppers By The Way i powiem Państwu ściszonym głosem, co ja z tą płytą zrobiłem. Ja tę płytę nielegalnie przegrałem na kasetę, a następnie wielokrotnie jej słuchałem na urządzeniu zwanym Walkman. Ciekawe, czy ktoś z Państwa również z takiego urządzenia korzystał. Red Hot Chili Peppers i This Is The Place.

kiedy wspomniałem o Walkmanie, państwo się ożywili. O, właśnie pani Aneta w grupie patronów wrzuciła zabawną ilustrację. No, jestem ciekawy, czy młodzież tę ilustrację z kasetą, z taśmą magnetyczną zrozumie. Pani Kasia wspomina, że również za pomocą tego urządzenia słuchała innych kaset zespołu Red Hot Chili Peppers. Pani Anna na Walkmanie słuchała Floydów, Stonesów, Beatlesów. I tutaj jeszcze wiele zespołów wymieniła, jak to napisała, słuchała kapitalistycznego dobra. A my przechodzimy dalej. Nasza patronka Hania wspomniała, że moja playlista dzisiaj jest wyciszająca i nie taki był mój zamiar, dlatego zamierzam teraz ten klimat zmienić, ale to będzie kolejny album z roku 2002. Pierwszy debiutancki album zespołu The Black Keys. Ten zespół przez lata bardzo się zmieniał. Ja nie wiem, czy na gorsze, czy na lepsze, to jest kwestia gustu. Po prostu zmieniali się na inne, ale ich pierwszy album, zatytułowany The Big Come Up, był sensacyjny. Ja przypominam, że The Black Keys to duet. I wówczas rzeczywiście tej formuły się trzymali, tylko gitara, perkusja i bardzo surowe bluesowe brzmienie.

Tę piosenkę napisał Earl Burnside. Burnside i Junior Kimbrough to dwaj nieznani szeroko bluesmeni, których twórczość z pewnością leży u fundamentów muzyki, którą prezentował duet The Black Keys, przynajmniej w pierwszym okresie ich działania. Kiedyś Państwu na pewno zaprezentuję również twórczość wspomnianych bluesmenów, ale tymczasem pozostańmy jeszcze przy debiutanckiej płycie The Black Keys The Big Come Up. I z tej płyty wysłuchajmy jeszcze utworu Brooklyn Bound.

Słuchaliśmy debiutanckiej płyty The Black Keys, ale zostawiamy już kącik wehikułu czasu i płyty z roku 2002, zanim przejdziemy do kolejnego kącika, który jest stałym punktem tej audycji. Posłuchamy utworu, który zaśpiewa uwielbiany przeze mnie Tom Russell, utwór z płyty Love and Fear, którą już Państwu prezentowałem, ale wracam do niej z utworem Beautiful Trouble. I niech ten utwór będzie pomostem, który do kącika filmowego nas zaprowadzi, a wskazówkę w postaci nazwiska aktora być może pilni słuchacze z tej piosenki wysłyszą.

brakes are gone, and you've stripped the gear.

Temat Walkmana i kaset z muzyką ciągle w Państwa listach nie ucichł. Dowiedziałem się z tych listów, że nie tylko ja dopuszczałem się wspomnianego piractwa w formie przegrywania płyt na kasety, ale zostawmy już ten temat, to było dawno, więc nie ma się czym martwić. My przechodzimy do obiecanego kącika filmowego. Tom Russell przed chwilą śpiewał, że czuje się jak Sterling Hayden w mrocznym świecie film noir. Sterling Hayden to swego czasu znany aktor, kojarzony przede wszystkim właśnie ze wspomnianym gatunkiem film noir. Był też podróżnikiem, był żeglarzem i napisał fantastyczną autobiografię, którą mam tutaj przed sobą. Ona jest zatytułowana Wanderer. Pomimo, że nie przepadam za autobiografiami, to ta książka mnie urzekła. Sterling Hayden u szczytu swojej popularności uciekł z Hollywood, a raczej odpłynął jachtem, zaczął zwiedzać świat. A dlaczego taką decyzję podjął? Zaraz zaśpiewa Tom Russell raz jeszcze, zaśpiewa w piosence zatytułowanej po prostu Sterling Hayden. I tych z Państwa, którzy pamiętają Haydena z ekranu, proszę o zwrócenie uwagi, jak świetnie Tom Russell naśladuje jego charakterystyczny sposób mówienia.

W tej piosence Tom Russell właściwie streścił całą autobiografię Sterlinga Haydena, o której wspominałem. Śpiewał o złych czasach w Hollywood, o czasach McCarthyzmu, a Sterling Hayden, który kiedyś należał do partii komunistycznej, potem na kolegów i koleżanki donosił do tej komisji, która rzekomo strasznych komunistów tropiła, ale w praktyce było to polowanie na czarownicę. I komisja ta wielu dobrych ludzi zniszczyła, a co najmniej bardzo skomplikowała im życie. Sterling Hayden nie mógł sobie tego wybaczyć. Na końcu piosenki Russell wymienił filmy, w których Hayden się pojawiał. Wymienił Asfaltową dżunglę, Zabójstwo, Długie pożegnanie. Ja dodałbym do tej listy jeszcze Doctor Strangelove, znakomity film Stanleya Kubricka. Ale Russell wymienił też film Johnny Guitar. To był western, w którym Sterling Hayden zamiast rewolweru nosił ze sobą gitarę. I czy w takim segmencie audycji, kiedy wspomniałem o hollywoodzkim aktorze, kiedy wspomniałem o westernach, czy spodziewali się Państwo występu Zbigniewa Kurtycza?

W oryginale piosenkę Johnny Guitar wykonywała Peggy Lee, a w polskim tłumaczeniu zaśpiewał ją Zbigniew Kurtycz. Zagraj mi jeszcze raz Johnny. Sterling Hayden rzeczywiście w tym westernie grał postać, który, jak już wspomniałem, zamiast rewolweru nosił gitarę i w jednej scenie, którą dobrze zapamiętałem, grał przepiękną melodię. Przyznam, że po seansie tego filmu nie byłem szczególnie zachwycony, ale ta właśnie scena utkwiła mi w głowie i bardzo długo szukałem melodii, którą Sterling Hayden jako Johnny Guitar grał i w końcu tę melodię znalazłem. Jest to stara amerykańska tradycyjna kompozycja Old Joe Clark i w wersji, którą wykonają David Grisman i Tony Rice, wysłuchamy jej na koniec, a ja bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za wszystkie listy. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek zmiany w Kijowie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję szefowej ukraińskiego rządu Julii Swyrydenko. Decyzja ma mieć związek z aktualizacją strategii politycznej państwa. W oficjalnym komunikacie Wołodymyr Zełenski napisał: osobnej szczególnej uwagi wymagają porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów. Prezydent Ukrainy podziękował Swyrydenko za kierowanie rządem oraz lata pracy na rzecz Ukrainy. Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem, dodał Zełenski. Teraz przenosimy się do Kanady. Dwie osoby zginęły, a co najmniej cztery zostały ranne w strzelaninie, do której doszło minionej nocy podczas Festiwalu Muzyki Latynowskiej w Toronto. Sprawcy zdarzenia wciąż są poszukiwani przez policję. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną strzelaniny. Mogę powiedzieć, że doszło do wymiany ognia i zabezpieczono dwie sztuki broni palnej. Śledczy składają to wszystko w całość. Myślę, że w tym festiwalu uczestniczyło około 13 tysięcy osób, więc było tłoczno. Bezczelność i nikczemność tej wymiany ognia i skala zagrożenia wobec ludzi są niedopuszczalne. Mówił Frank Barrado, zastępca tamtejszego szefa policji. Dodał, że mieszkańcy okolicy nie są zagrożeni. Kondolencje rodzinom ofiar złożył już premier Kanady, Mark Carney. Na Dolnym Śląsku trwa dogaszanie pogorzeliska po pożarze składowiska tworzyw sztucznych i budynku kolejowego w Strzegomiu.
1: Dogaszamy już ten pożar. To będzie na pewno długotrwałe działanie, ponieważ jak widać, tego materiału, który nam się palił, było dość dużo. Trwa też regularna podmiana ratowników. Ratownicy, którzy pracowali przez północy, teraz będą podmieniani na nowych, wypoczętych tak naprawdę. No i dowozimy też wodę do celów gaśniczych, ponieważ tutaj z tą wodą mieliśmy dość duży problem.
0: Przekazał TVN24 brygadier Łukasz Grzelak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Akcja może potrwać do wieczora. Powietrze jest już dobre, strażacy oraz lokalne władze ponawiają jednak apel do mieszkańców o zamykanie okien i niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk jest w naszym studiu na Ostrej w Wilanowie. Ja się nazywam Marcin Kydryński i siesta dzisiaj płynie do Państwa z domu na farmie nad Liwcem. Z domu, którego dach od wielu już dni uporczywie uderza deszcz i ktoś mógłby powiedzieć, cytując czeskiego klasyka, że ten rodzaj lata wydaje się odrobinę niefortunny. Ja jestem innego zdania, bo ilekroć jadę tutaj na farmę i przekraczam rzekę, czy też ostatnio, kiedy przed tygodniem byłem w Grudziądzu i tam także przyglądałem się Wiśle, to widzę, że bez trudu mógłbym przejść tę rzekę w pław, widać dno. Innymi słowy, nasza sytuacja hydrologiczna nie wygląda najlepiej, przeto powinniśmy nieomal jak pasterze z Sahelu być wdzięczni, modły składać dziękczynne za te tygodnie deszczu, które przynajmniej w mojej prognozie wydają się nieuniknione. Nie mam z tym zatem problemu i cieszę się, że w przytulnym wnętrzu tego domu, w którym zamierzam nawet po raz pierwszy w historii włączyć w lipcu kaloryfery, bo mam odczuwalną temperaturę 8 stopni, że mogę w tym domu wraz z Państwem posłuchać muzyki. I pomyślałem sobie, że skoro ten czas, te ostatnie dni, takie chłodne, deszczowe, nas może odrobinę przygnębia, to nie pozostańmy w czasie teraźniejszym, niejako sprzeciwmy się buddystom. Bądźmy jak z jednej strony, czy ja wiem, Wiesław Myśliwski, który uważał, że istnieje jedynie czas przeszły, a z drugiej, jak, bo ja wiem, Elon Musk, który z kolei patrzy wyłącznie w przyszłość, czy szczęśliwą, tego nie wiem. I my przyjrzyjmy się tej przyszłości może na początku naszego spotkania, a w przeszłość zagłębimy się w drugiej części. Nasza przyszłość wydaje się szczęśliwa, bo sporo siestowej muzyki przed nami w tym i nadchodzących sezonach.

Co jeszcze, takie tęskne wspomnienie Fado Festiwalu w Grudziądzu, a Marta Pereira da Costa. Ale z drugiej strony nie zapominajmy, że Marta pojawi się na siestowej, nowoświatowej trasie jesiennej w towarzystwie wokalistów. Będzie Nani Medeiros z Brazylii, będzie Wielki Duarte z Lizbony. Ale nie zapominajmy także, że Richard Bona powróci na siestową scenę. Będzie z nami w listopadzie w Teatrze Roma w Warszawie. Ale to, co wierzę, siestowiczów cieszy najbardziej, to nasz 16. Energa Siesta Festival, a na nim między innymi powraca po dekadzie Angelique Kidjo.

Angelik będzie z nami 9 listopada w Gdyni w Teatrze Muzycznym, bo tam, przypominam, z okazji stulecia miasta odbędzie się w tym roku Siesta Festiwal i też po raz pierwszy na naszej scenie festiwalowej, bo przecież był kiedyś w Sieście w Drodze, ale dawno temu w Lublinie, może Państwo pamiętają, po raz pierwszy rozswingujemy się w towarzystwie Anthony'ego Stronga. Anthony będzie z nami 8 listopada w niedzielę.

O, jak mi brakowało takiego swobodnego swingowania na naszej siestowej scenie. Anthony Strong przypomni kilka zgrabnych, rześkich standardów w niedzielę 8 listopada w Gdyni. A tego samego dnia będziemy mieli na szczęście doświadczyć projektu przygotowanego specjalnie na nasz festiwal. Luis Caracol, niegdyś najbliższy współpracownik Sary Tavares, ale też lider swojego zespołu, niedościgły w moim pojęciu as rytmu, a także artysta o wyjątkowym, jak się zdaje, talencie do układania melodii wielkiej urody. Otóż ten artysta spotkał się z naszą zaprzyjaźnioną ze siestą od lat Olą Jas i w Portugalii zaczęli razem muzykować. Ja tego posłuchałem, pierwszych dwóch ich wspólnych utworów i pomyślałem sobie, czemu by nie zachęcić tego wesołego towarzystwa, by przygotowali dla nas specjalnie cały koncert. I tak też się stanie. Lisbon Connection 8 listopada w Gdyni o 17. Luis Caracol dzisiaj już w sieście.

Taką z naszej dawnej siestowej płyty. Odrobinę tęsknię za tymi wydawnictwami, tymi albumikami, które, cieszę się nadzieją, rozświetlały i Państwu już to wiosenne, już to później wczesnojesienne popołudnie. Luis Caracol z Olą Jazz w projekcie Lisbon Connection na Energa Siesta w festiwalu 8 listopada, a ten festiwal nie od dziś ma pewną predylekcję do muzyki luzofońskiej. Mamy też tam nawet pewne swoje obowiązki, takie stałe fragmenty gry, jak na przykład Noce Fado, na które powróci po latach Pedro Mutinho, i oczywiście tradycyjną naszą kaboverdeńską sobotę. I w niej usłyszymy po raz pierwszy na siestowej scenie jednego z najważniejszych bardów muzyki kaboverdeńskiej. Będzie z nami Mario Lucio.

Mario, a twórca repertuaru niemal wszystkich naszych ukochanych kaboverdeńskich artystek, ale jak się okazuje, fenomenalny wokalista i w własnych projektach. Będzie z nami w sobotę, 7 listopada, ale wiem oczywiście, że większość spośród siestowiczów najbardziej w tym roku cieszy się na koncert Marizy i ja przyznaję, nie jestem tutaj całkowicie obojętny. Też przebieram nerwowo uszami. Stęskniony wszelako za jej nową płytą, którą Mariza obiecywała mi już ze 2 lata temu na festiwalu w Grudziądzu. Nic na razie nie wskazuje, by ten album miał się ukazać, ale cóż, mamy jeszcze 4 miesiące do tego koncertu, więc bądźmy dobrej myśli. Tymczasem Mariza u nas dziś z Bossa Nova.

Marisa i Fado Bossa na takie rzeczy, tylko w Sieście. Ale pójdźmy tym tropem tej nieoczywistej bossanowy i zaprośmy artystę niesłychanie mi bliskiego. Miałem szczęście zaprosić go już wcześniej do naszego kraju, bodaj po raz pierwszy i jedyny w historii. Benny Carter pojawił się na festiwalu Jazz Jamboree lata temu. Ten artysta odpowiedzialny za debiut Ellie Fitzgerald na przykład, ale przede wszystkim jeden z największych stylistów altowego saksofonu. Mam taką jego płytę bardzo już późną, nagraną w okolicach 80. urodzin, gdzie Benny Carter sięgnął po swoje autorskie tematy, już nie po standardy, chociaż one wszak były i są do dzisiaj standardami muzyki jazzowej, a wśród nich piosenka Only Trust Your Heart, która w pulsie bossanowy wtedy zabrzmiała, a obok Benny'ego pojawiła się właśnie dziewczyna, która będzie z nami na siestowym koncercie w Katowicach w Nosprze 8 listopada. Diane Reeves.

Benny Carter i Diane Reeves. Diane, która pojawi się na siestowej scenie w Nosprze w Katowicach 8 listopada z okazji stulecia nie Gdyni tym razem, lecz urodzin Johna Coltrane'a. A będzie z nią jeden z najukochańszych siestowych artystów, Branford Marsalis, który raz w życiu też otarł się o bossa nowę i wypomnimy mu to właśnie w tej chwili.

0: Branford wraca na siestową scenę. Nie z Kurtem Ellingiem wprawdzie, a z Diane Reeves właśnie. W Nosprze 8 listopada pokłonią się legendzie Johna Coltrane'a. Ale siestowa muzyka rozbrzmiewa nie tylko na siestowych koncertach. Proszę pamiętać, że jest w Gdyni także zaprzyjaźniony z nami od lat festiwal Ladies Jazz, a na nim jakże ściśle siestowa artystka. Ja nie zapomnę nigdy koncertu na siesta festiwalu w Gdańsku. I dla mnie to był muzycznie jeden z najbardziej przejmujących wieczorów w całej jego historii. Eliani Elias powraca tym razem na festiwalu Ladies Jazz w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Będzie 25 lipca, więc już nieomal za chwilę.
1: Raz

0: Eliani Elias i jeden z najważniejszych brazylijskich klasyków. Ten temat właściwie jest nieoficjalnym hymnem Brazylii, a zatem i my konsekwentnie podążamy ścieżką bossanowy, ale podążamy też w stronę, jak już wspomniałem przed chwilą, zaprzyjaźnionego z nami festiwalu Ladies Jazz, który niemal za moment się zaczyna, bo już 23 lipca będzie w Teatrze Muzycznym w Gdyni nadzwyczajny koncert zespołu New York Voices z Urszulą Dudziak, a 24 tamże Stacey Kent, która niewykluczone, że i te bosse Państwu przypomni.
1: Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et

Stacey Kent na festiwalu Ladies Jazz 24 lipca, a dzień później, przed koncertem Eliani Elias o 17, nadzwyczajne spotkanie, gala z muzyką, czy też raczej z piosenkami po prostu, Piotra Szczepanika. Wspomnimy tego wielkiego wokalistę i cudownego człowieka w towarzystwie jakże drogiego nam redaktora, profesora Marka Napiórkowskiego, obok niego też Henryk Miśkiewicz, ale przede wszystkim wokalistki, jak to na Ladies Jazz, Anna Serafińska, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Monika Bożym, a dla mnie przede wszystkim oczywiście Dorota Miśkiewicz. Dorota, która za chwilkę w Sieście przypomni nam spotkanie ze Siesta Festiwalu sprzed bodaj 2 czy 3 lat, gdzie pojawiła się w towarzystwie Toninho Orty.

Dorota Miśkiewicz przygnała nam deszcz z nad głowy na swoją świetlistą muzyką. Dorota na koncercie piosenek Piotra Szczepanika w Gdyni na Ladies Jazz 25 lipca aranżuje Marek Napiórkowski, na alcie Grabowsko Henryk Miśkiewicz. Ach, będzie się działo pięknie. My dzisiaj w tej pierwszej odsłonie siesty jesteśmy cali wychyleni w przyszłość szczęśliwą, bo tak wiele siestowej muzyki przed nami. Rozpoczęliśmy dziś to spotkanie muzyką Marty Pereiry da Costy, ale obok niej, pamiętajmy, pojawił się Richard Bona, który zwiastował spotkanie nasze siestowe 30 listopada w Teatrze Roma w Warszawie. Wszelako Richard nie będzie tam sam, będzie z nim Alfredo Rodriguez, który chciałby Państwu na koniec tej pierwszej odsłony przypomnieć pewien zgrabny temat. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Szefowa ukraińskiego rządu, Julia Sfyrydenko, oficjalnie potwierdziła, że ustępuje ze stanowiska. Decyzję ogłosiła po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak podkreśliła w mediach społecznościowych, była dumna z kierowania rządem w najtrudniejszym okresie historii kraju i zadeklarowała gotowość do dalszej służby państwu. Wcześniej dymisję szefowej rządu zapowiedział sam prezydent Zełenski. Zmiany w gabinecie ministrów mają związek z nową strategią polityczną Kijowa. Ustępująca premier ma objąć nowe, kluczowe stanowisko. Teraz informacje z Polski. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska stanęła na czele nowej partii politycznej o nazwie Unia Centrum. Jej wiceprzewodniczącymi zostali m.in. europoseł Michał Kobosko oraz poseł Mirosław Suchoń.
1: Dziś mamy czas, kiedy od wartości takiej jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej.
0: Mówiła liderka nowej formacji. Podkreśliła, że nowa partia ma stanowić mocny fundament koalicji rządzącej. Program ugrupowania opiera się na wsparciu przedsiębiorczości, transformacji energetycznej oraz wzmacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej. Unia Centrum powstała na bazie stowarzyszenia i klubu parlamentarnego Centrum, które utworzono po lutowym rozłamie w partii Polska 2050. Pierwszą konwencję programową zaplanowano na wrzesień. Przed nami deszczowne niedzielne popołudnie. Nad Polskę napływa wilgotne powietrze, które przynosi chmury i przelotne opady w większości regionów. Temperatura maksymalna wynosi od około 20 stopni na północnym wschodzie do 25-27 na zachodzie kraju. Trudne warunki panują nad morzem. Główny inspektorat sanitarny poinformował, że na blisko 60 bałtyckich kąpieliskach obowiązuje dziś zakaz wchodzenia do wody. W większości miejsc czerwone flagi wywieszono z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych. Jednak od jutra zacznie się robić coraz cieplej.
2: Już na początku tygodnia ta temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski. I tutaj w drugiej połowie tygodnia prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju.
0: Zapowiadała Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Jednocześnie ciepłe, wilgotne powietrze będzie sprzyjało rozwojowi burz. To był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty. W Radiu Nowy Świat Marcin Kedreński, a muzyka płynie w Państwa stronę dzisiaj z mojego domu na farmie, wśród drzew, platanów, wierzb, tulipanowców, jesionów, dębów. Wśród drzew na nadliwieckiej farmie, gdzie deszcz i deszcz od wielu dni i jak tak patrzę w prognozy, jeszcze przez dni wiele, ale nie martwmy się, bo ten deszcz ma w planach uratować nam życie po prostu, więc nie ma co tutaj się mazgaić, a raczej w sieście po prostu ułóżmy sobie taki ściśle plażowy, słoneczny kwadrans na pocieszenie.

Steven Marley wspomina tęsknie wzgórze świętej Anny na swojej rodzinnej wyspie na Jamajce, na której pozostaniemy jeszcze przez chwilę, bo muzyka reggae w sposób niedościgle skuteczny nam ten deszcz i chmury i chłód z nad skroni przepędza. Jest z nami Shana Romeo i chciałoby się z Państwem podzielić refleksją na temat afrykańskiej kultury i jej związku z kulturą jamajską. Shana Romeo.

Tak, jak to się buja, mile. Muzyka reggae ma nieodmiennie w sobie tak wiele światła. Shana Romeo, wcześniej Stephen Marley, ale my teraz powoli ruszmy ścieżką, która nas zaprowadzi z tej Jamajki na prerię. To może być pomysł dosyć karkołomny. To może być geograficznie brawurowe, ale spróbujmy w, czy ja wiem, trzech ruchach może. Niech wciąż w pulsie reggae Państwa rozświetli Eric Clapton.

Eric sięgnął po klasyk bluesowy, czy też może rhythm and bluesowy z połowy lat 50. Bobby Blue Bland śpiewał wtedy, ale jakże inaczej, Further On Up the Road, ale Eric nam tę piosenkę na szczególną prośbę w zaistniałej sytuacji atmosferycznej tak mile uplażowił. Eric pożyczył piosenkę od kolegi, niech teraz dozna satysfakcji, albowiem pokłonimy mu się z miłością i wdzięcznością, sięgając jeszcze po jeden z jego najbardziej spiżowych, nieśmiertelnych klasyków.

Dawno niesłyszany w Sieście Joshua Redman, ale obok niego Pat Metheny. Obowiązek, oczywiście, ale jakaż przy tym przyjemność. Pat Metheny, jak obiecałem, pojawi się w każdej Sieście w tym roku. Pat i Josh z pierwszej autorskiej sesji tegoż ostatniego. I w ten sposób w trzech ruchach nieledwie przenieśliśmy się z Jamajki na prerię. Może jeszcze nie w tym utworze, który nam przebrzmiał, ale w tym, który przed nami, bo oto Pat w swoim wcieleniu, które ogromnie sobie cenię, Pat jako król muzyki Americana.

O, jak pięknie. Kiedy słucham wraz z Państwem tej muzyki, muzyki z filmu The Map of the World, marzy mi się, aby w tych czasach, kiedy tak wiele powstaje filmów, czy też seriali, ściśle periowych, by ktoś przypomniał sobie o geniuszu Pata Metheny i zaprosił go do współpracy, by mogła powstać jeszcze jedna, a być może kilka nawet płyt tak wielkiej urody. Pat dzisiaj w Sieście zabawi dłużej. Ułożymy dla niego nasz tradycyjny kwadrans, czy też tryptyk. I właśnie tryptyk ten spełni się za moment w ściśle preriowej aurze. Obok Pata Charlie Hayden, a przy mikrofonie Roseanne Cash.

Pat, Charlie i Roseanne Cash, która to piosenkę Wildwood Flower musiała pamiętać z dzieciństwa, a z pewnością słyszała ją w domu wiele razy. Tę i inne klasyki country, jakże mogłoby być inaczej, skoro jest córką ikony tej muzyki. Mężczyzny w czerni. I mężczyzna w czerni z mroczną balladą pojawi się już teraz w Sieście, bo obiecałem wszakże, iż dziś nie tylko będziemy wyglądać w przyszłość szczęśliwą, ale także sięgniemy wstecz hen pamięcią w czas miniony, który tak obfitował w muzykę wielkiej urody, także na prerii.

Jakże rozkosznie posępna to ballada, historia mężczyzny oskarżonego o mord, którego nie popełnił, ale jednak przyznał się do niego, albowiem alternatywą było wyznanie, iż noc zabójstwa spędził w ramionach żony swojego najbliższego przyjaciela. Może nas pocieszy po tej mrocznej historii Hank Williams? A może nie.

Hank Williams, światowej klasy, ekspert w opisywaniu nieczułości na serc niewieścich. A jest z nami też dzisiaj George Jones. George pochylony nad starą fotografią, na której widnieje w towarzystwie powabnej dziewczyny i my oczywiście wiemy, że to jest miłość jego życia, ale on, ilekroć ktoś spyta się o tę historię, odpowiada raczej wymijająco. Mówi, nic takiego, dziewczyna, którą kiedyś znałem.

Nie, to nic ważnego, a to nikt istotny. Od dziewczyna, którą kiedyś znałem. Wymijająco odpowiada George Jones, zapytany o piękną panią na fotografii. Cóż, jak wiemy, są mężczyźni i jest ich wielu, którzy nie chcą lub nie potrafią opowiadać o swoich uczuciach. Ale szczęśliwie, osobliwie w gronie dawnych, minionych mistrzów muzyki country są i tacy, którzy o swoich namiętnościach opowiadają chętnie. A nie zawsze są to namiętności do pań, bywają to namiętności do pejzażu. Merle Haggard, który nawiasem mówiąc miał dosyć krnąbrne dzieciństwo i młodość, sporo przesiedział w więzieniu, między innymi w Folsom Prison bodaj. W każdym razie tam, w tym więzieniu, w którym Johnny Cash dał swój słynny koncert. I Merle Haggard był na tym koncercie i tak się zainspirował twórczością Casha, że postanowił sam zająć się także śpiewaniem z gitarą, opowiadaniem o swoich historiach. Oto jedna z nich, bardzo mi bliska, opowieść o tym, jak męczą nas wielkie miasta i marzymy o tym, żeby ktoś nas z tych miast po prostu teleportował w sam środek pustki stanu Montana.

Merle Haggard marzy o pustce Montany, ale zgódźmy się, że to nie jest jedyny możliwy adres dla takiej skutecznej ucieczki od świata. Bill Monroe proponuje na przykład Kentucky.

Bill Monroe, ojciec bluegrassu. No, miał on wielki sentyment do stanu Kentucky. W końcu to jego rodzinne strony. Sporo o tej okolicy pisał piosenek, między innymi tę Wielkiej Urody, która oryginalnie była tęsknym walcem, ale jedna z największych artystek country z pewnością, a być może amerykańskiej piosenki, miała na tę muzykę inny pomysł. Nie może zabraknąć dzisiaj w naszym wspominaniu wielkich postaci sztuki preriowej, wielkiej Patsy Cline.

Patsy Cline i klasyk Billa Monroe. I to już dziś prawie wszystko w naszym spotkaniu na nadliwieckich, zawilgłych łąkach. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński z serca dziękują za minione 2 godziny. A chciałbym się pożegnać z Państwem piosenką, którą Patsy Cline uczyniła nieśmiertelną. Napisał ją dla niej Willie Nelson. Ale chciałbym poprosić, by przypomniała ją inna z naszych siestowych przyjaciółek, której dawno u nas nie było, a szkoda. Czekam na Państwa jak zawsze za tydzień, tymczasem.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od sportu. Klęska polskich siatkarek w Osace. Przegrały z Japonią 2-3 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Oznacza to, że nie zagrają w turnieju finałowym w Makau. Gorycz porażki jest tym większa, że Polki prowadziły już w setach 2-0, aby ostatecznie przegrać w tiebreaku. Polskie wojsko ostrzega mieszkańców północno-wschodnich obszarów kraju przed wzmożonym przemieszczaniem się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również po drogach publicznych jutro i pojutrze. Na tych obszarach rozpoczynają się bowiem manewry, które mają za zadanie utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych naszych żołnierzy. Wojsko zaapelowało także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji z zdjęć i nagrań przedstawiających ruchy wojsk i sprzętu wojskowego, gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Z kolei wojskowi z Korei Południowej zaapelowali do swoich rodaków z Korei Północnej o pomoc w odnalezieniu zaginionego marynarza. Kadet zaginął w pobliżu granicy między oboma krajami w rejonie wschodniego wybrzeża. Możliwe, że został zniesiony na północ za linię graniczną. Jak podaje agencja Reutera, wniosek o pomoc został wysłany za pomocą SMS-ów do dziennikarzy, ponieważ między Koreą Południową a Północną nie ma żadnego aktywnego kanału komunikacyjnego. Wzywamy Koreę Północną do współpracy w duchu humanitarnym w poszukiwaniu i powrocie tej osoby, czytamy w apelu. Co robimy, kiedy nikt nie patrzy? To tytuł komedii improwizowanej łódzkiej grupy O Impro. Aktorzy zaprezentują się jutro w małej wiosce Janowo na Wybrzeżu Rywalskim, gdzie po raz 9 funkcjonuje wioska artystyczna. Szczegóły Adam Owczarek, jej rzecznik prasowy.
1: Poniedziałek, 13 lipca, aktorzy O Impro postarają się odpowiedzieć na pytanie, co robimy, kiedy nikt nie patrzy. Tym razem zaprezentują improwizowany mokument, spektakl komediowy inspirowany serialami takimi jak i The Office, czy też naszym oryginalnym 1670. Co to takiego ten mokument? Scena przypomina dokumentalne nagranie, gdzie oko kamery zbliża się do postaci, które wchodzą w interakcję z widzami, komentując swoje decyzje i niekonwencjonalne działania.
0: Początek spektaklu o 20.15. Do końca wakacji w wiosce artystycznej Janowo odbędzie się ponad 90 wydarzeń kulturalnych. W kolejnych dniach i tygodniach na tamtejszej scenie pojawią się m.in. Olga Bończyk, Grażyna Brodzińska, Grażyna Łobaszewska, Joanna Szczepkowska, Artur Barciś, Andrzej Poniedzielski czy Tomasz Raczek. Więcej informacji szczegółowych na stronie internetowej janowo.art. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Nie tylko hip-hop.
1: I o tej porze to niespodzianka. Dzień dobry Państwu, ten dżingiel. Dobiega końca weekend urodzinowy Radia Nowy Świat. Trafiło nam się tak w tym tygodniu, że mamy dwugodzinne, nie tylko hip-hopowe spotkanie. No i w tych okolicznościach pierwsza godzina będzie właśnie taka pourodzinowa. Przygotowałem sporo słonecznych, bardzo przyjemnie pulsujących utworów, więc do godziny 18 tego przede wszystkim mogą się Państwo spodziewać. A w drugiej godzinie standardowo przegląd nowości i kilka rzeczy wykopanych gdzieś w poszukiwaniach muzycznych. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz, ten skład bez zmian. Zaczynamy od De La Soul. What's up, y'all? Maceo up in here.

back and bound, saying. Dość już powiedziano na temat ostatniej płyty De La Soul. Dość oczywiście pozytywnych rzeczy, bo to zachwyt nieustający nad wielkim absolutnie powrotem. Już nie będziemy się nad tym rozwodzić dzisiaj, ale Cruel Summers jakoś tak ładnie pasowało do rozpoczęcia tego programu. Bo powiedziałem, że dużo słonecznych utworów będzie w tej godzinie i tak się zastanawiam, czy aby na pewno dotyczy to kolejnego nagrania w 100%, ponieważ przed nami teraz Jungle. Jungle, które przebiera się do wydania nowej płyty, a w związku z tym dzielą się kolejnym roztańczonym, dosłownie jak to w ich teledyskach, singlem i jest w tym trochę smutku i nostalgii, taka trochę muzyka końca lata, co ma tym więcej sensu, jak spojrzymy na datę premiery ich zapowiadanego albumu, bo płyta Sunshine wyjdzie 14 sierpnia. Nie wiem, w jak dużej części emocjonalnie tak będzie brzmiało, ale Someday Somewhere brzmi następująco.

Jangley Someday Somewhere, oczywiście jak zawsze przy okazji premiery ich singla polecasz sprawdzenie klipu, o którym wspominałem, choreograficznie przepięknego, z tymi aktorami, z którymi też zdążyliśmy się, aktorami, tancerzami, z którymi zdążyliśmy się związać przez tyle lat podążania za tą ścieżką, roztańczoną ścieżką muzyczną Jungle. Will West między innymi tam występuje, więc jeżeli ktoś ma wolną chwilę dzisiaj, to się poleca sprawdzenie na YouTubie Someday, Somewhere. Był kiedyś taki duet, Sam and Dave, znany duet, który słusznie można kojarzyć z nagraniem Soul Man. Zupełnie inny Sam i zupełnie inny Dave teraz przed nami. Panowie, którzy tworzą duet Sticks and Stones, dość powiedzieć, że to jest nieco inny kierunek muzyczny, bardziej house'owy i w klimacie disco. W 2019 roku w Glitterbox wydali swój pierwszy, jeżeli chodzi o streamingi, to ostatni singiel z gościnnym udziałem Live East.

W naszych niedzielnych spotkaniach mieliśmy okazję sięgać kilka razy do katalogu pana, który występuje pod pseudonimem Fulcrate. Jest niderlandzko-armeńskim producentem i DJ-em, co podkreślił wyraźnie na oficjalnej debiutanckiej płycie z 23 roku A Kid From Yerevan. Choć to nie pierwsze jego wydawnictwo w ogóle, bo w 2018 wydał na przykład epkę Still Growing, na której zaśpiewała Gajda. I to zaśpiewała tak, że żaden inny utwór w jego dorobku nie jest tak często słuchany jak A Storm on a Summer's Day.

tak właśnie Full Crate powraca pewnie nie po raz ostatni do naszej selekcji. Pamiętam, że jak kiedyś przyniosłem do audycji Rizzle Kicks, to pojawiło się trochę głosów, że udało się wtrafić w

Tak, to jest jedna z tych dyskografii, których nie da się słuchać siedząc spokojnie. Nowy singiel od Drizzle Kicks, Living the Dream, dwóch muzyków z Brighton. Fonograficznie debiutowali 15 lat temu z płytą Stereotypical, więc nie są to żadne nowe nazwiska. Jak słychać, po 15 latach obecności energia nigdzie nie uleciała. Muzyk, którego można było w tym roku posłuchać na żywo w Progresji, wystąpi teraz w audycji Thundercat, basista i wokalista, gość z bardzo otwartą głową i płytą, też otwartą na współpracę, jeżeli chodzi o jego tegoroczne wydawnictwo, bo na tym albumie usłyszeliśmy Mac Millera, kolejny rok bez Maca i kolejny rok no, jednak z Maciem wciąż obecnym wokalnie, głosowo we współczesnej muzyce, ale nie po ten kawałek sięgamy, choć to warto odnotować, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie słyszał, to można nadrobić. Natomiast na płycie znalazło się też I Did This To Myself. Zamierzani są w to Fly Low i Lil Yachty. No i jego zwrotka nie jest może materiałem na wieczorek poetycki, ale cały utwór w dzisiejszej selekcji odnajduje się świetnie. Thundercat, bardzo proszę.

To jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, mail mateusz.andruszkiewicz@nowyświatonline. Gdyby ktoś chciał się odezwać, to zapraszam. Widzę, że są wiadomości. Mateusz napisał. Nie spojrzałem na ramówkę dzisiaj. Taki news, 2 godziny, to będzie przyjemny spacer. Polecam się w takim razie, cała przyjemność po mojej stronie. Tak, jeżeli ktoś dopiero włączył radio, dzisiaj mamy troszeczkę dłuższe, dwugodzinne spotkanie w zastępstwie za Olgę Bobienko, ta godzina, więc tak nam się dzisiaj przyjemnie wydłużyło. Sabina napisała, że rzeczywiście niespodzianka, miałam wyjść na godzinę, ale w takim razie zostaję w domu słuchać. To zobowiązujące. Wobec tego jedziemy dalej z letnią selekcją, jak zapowiedziałem w tej godzinie. W kolejnej będą nowości. No, jak na razie wracamy do trochę starszych numerów. O'Deal, znany dobrze Państwu, jak mnie mam, głos Be Easy.

to Skyarty, bardzo dawno niesłyszane w tym programie. Człowiek, który w 2024 roku supportował Jamiroquai, wystąpi za chwilę, znany Państwu po prostu jako Eric the Architect, stały bywalec naszych niedzielnych playlist. Swoją drogą, jak zestawiam ten fakt z pozostałą częścią jego dorobku, to jest to co najmniej zaskakujące, ten taki niebywały rozstrzał stylistyczny, czyli Eric the Architect z okresu The Flatbush Zombies, czyli zespołu, który współtworzył brudnego, psychodelicznego, no co by nie mówić, wulgarnego w swoich tekstach składu. No i Eric w swojej nowej solowej karierze, właśnie supportujący Jamiroquai, czy nagrywający hip-hop z wpływami New Disco. Tak jak jego najnowszy singiel No Doubt, I'm in Love.

Eric the Architect. Poza muzyką Eric jest też niezwykle charyzmatyczną postacią o bardzo pogodnym usposobieniu, czego doświadczyli wszyscy ci, którzy widzieli go na solowych koncertach. Jak mniemam, zdążyłem się już wiele razy rozgadać na jego temat, więc tu stawiamy kropkę. Wspominałem, że Rizzle Kicks debiutowali fonograficznie 15 lat temu. Jeszcze jeden taki duet przed nami. Przebili się kilkanaście lat temu właśnie. Muzycznie wyrastają z muzyki house'owej, chociaż zatrzaskiwanie ich w tej jednej szufladzie byłoby sporym niedomówieniem. Dam Swindle. Dwóch Holendrów, których muzyka przepełniona jest groove'em. Po drodze ich, z ich spojrzeniem na muzykę było choćby Tomowi Miszowi, który z nimi współpracował. Im z kolei po drodze było z jednym z polskich festiwali, Carbon, gdzie mieli okazję grać, a nam dzisiaj będzie po drodze z ich zeszłoroczną płytą zatytułowaną Open.

Damn Swindle, Not Enough. Sięgniemy po klasyczne utwory, po lata 90. Refugee Camp All Stars. I klasyk to będzie z roku 97, wydany jako część ścieżki dźwiękowej do filmu Love Jones. Utwór, który wyprodukował i napisał Wyclef Jean razem z Lauryn Hill, ale najważniejsze, że Lauryn przepięknie w tym numerze zaśpiewała.

Ace, pani Lauryn Hill. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zdałem sobie sprawę, że nie zatrzymaliśmy się jakoś tak na dłużej przy nowej tegorocznej płycie Gorillaz. Album wyszedł w lutym pod koniec, więc było trochę czasu od tego momentu, żeby zajrzeć do tej płyty. Nie zrobiliśmy tego i dzisiaj też nie będzie to jakieś takie szczególnie długie obcowanie z albumem The Mountain, z płytą absolutnie zachwalaną przez krytyków, świetnie ocenianą przez słuchaczy. I tak poza metryką też będącą zwyczajnie albo właśnie nadzwyczajnie kolejnym wciągającym rozdziałem w dorobku składu Damona Albarna. Dzisiaj zatrzymamy się przy konkretnym utworze z tej płyty i po tym utworze powiem dlaczego. Piosenka Manifesto, w której pojawia się pośmiertnie członek D12 Proof. Partia to jest nagrana prawdopodobnie 25 lat temu, kiedy Gorillaz nagrywali utwór z D12. 911. No i jeszcze jeden głos się tu pojawia, bardzo ważny, ale o tym za chwilę.

0: on the mountain.
1: Człowiek o nieprawdopodobnie szerokich horyzontach muzycznych, czyli Damon Albarn. Za nami ze składem Gorillaz, gdzie horyzont to jest całkiem trafne hasło przy tytule i okładce najnowszej płyty zespołu The Mountain, z której sobie skorzystam, a dokładnie z uwielbienia Gorillaz, żeby zainteresować fanów kolejną płytą, z którą spędzimy dzisiaj chwilę, mianowicie argentyński raper Trueno, którego słyszymy w manifestie. Wydał w tym roku czwarty w dorobku album i tak się jeszcze zastanawiam, chyba nie grałem muzyki z Argentyny w tym programie jak dotąd, więc i w tym przypadku jest to jakiś nowy rozdział. Trochę sobie zapisałem utworów z nowego albumu, więc parę minut spędzimy w towarzystwie Trueno właśnie.

Bueno, jeżeli chodzi o argentyńską publiczność, czy w ogóle kraje hiszpańskojęzyczne, bardzo jest znaną postacią. W 2025 roku dostał Latin Grammy za utwór Fresh. Jak wspominałem, pochodzi z Argentyny i w kontekście swojego najnowszego albumu mówił, że podświadomie chce zostawić cząstkę Argentyny w każdym miejscu, do którego się udaje. Moje trzy poprzednie płyty skupiały się na tym, co mnie ukształtowało. Pierwszy album był poświęcony mojej dzielnicy, drugi mojemu krajowi. A trzeci hip-hopowi, teraz wyszła czwarta płyta w jego dorobku. No i myślę sobie, że to jest też świetna okoliczność, jeżeli chodzi właśnie o to reprezentowanie Argentyny poza krajem macierzystym, bo grał w tym roku z Gorillaz w Londynie na stadionie Tottenhamu przed 70-tysięczną publicznością. No, więc to, że trafiła mu się ta współpraca, jest właśnie w tym kontekście świetną okolicznością. Na temat tej płyty mówił, że jest to album, który na pierwszy rzut oka wydaje się taneczny i łatwy w odbiorze, ale niesie ze sobą głębsze przesłanie. Hip-hop pochodzi z protestu, wiadomości i buntu, a ja starałem się połączyć te dwa światy. W związku z czym jeszcze chwila z tym panem.

Czerwo. Trueno, prawie na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania. Przypominam, słyszymy się zaraz po 18. Masego jeszcze zagra z nowością Recommend. A po godzinie 18, to już teraz zapowiem, będzie Timbaland. Więc proszę nasłuchiwać uważnie.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ciśnina Ormus jest otwarta dla żeglugi handlowej, ogłosił dziś amerykański prezydent Donald Trump w rozmowie z telewizją NBC. Informacje o otwarciu cieśniny podało też amerykańskie wojsko. Co innego twierdzą Irańczycy, co jakiś czas atakując jakiś statek. A Wspólne Centrum Informacji Morskiej uważa, że poziom zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi jest poważny. Przypomnijmy, że w nocy Amerykanie zaatakowali irańskie cele w odpowiedzi na ostrzelanie w ciśninie Ormus kontenerowca. Ostatnia eskalacja wpłynęła na rynki ropy. Notowania Brent wzrosły do $78 za baryłkę. Fala upałów zalewa zachodnią Europę. Dziś ostrzeżenia przed upałem były w mocy we Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz na zachodnich krańcach Szwajcarii. W prawie całej Francji obowiązują ostrzeżenia miejscami najwyższego stopnia. Termometry pokazują od 37 do nawet 41 stopni Celsjusza. Wiele atrakcji turystycznych w Paryżu, w tym wieża Eiffla czy Louvre, zostało zamkniętych kilka godzin wcześniej niż zazwyczaj. Nawet dzisiejszy etap wyścigu kolarskiego Tour de France został skrócony ze względu na temperaturę. Gorąco dawało się także we znaki mieszkańcom Belgii. Synoptycy przewidują, że na początku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą przekroczyć tam 32 stopnie. Ostrzeżenie przed upałem ma obowiązywać do środy. Z rosnącymi temperaturami zmagają się także Włochy. Czerwony alert obowiązuje dziś w dwóch miastach, we Florencji i w Perugii. Przyszły tydzień ma przynieść 43-stopniowy upał na Sardynii, powyżej 40 stopni będzie na Sycylii i do 40 stopni w centralnych regionach. Na południu Włoch niewykluczone będą tropikalne noce. Komisja Europejska chce wstrzymania dotacji dla Fundacji Biennale w Wenecji. Powodem jest zaproszenie Rosji do udziału w tegorocznej edycji imprezy, poinformowała agencja ANSA. Stosowna rekomendacja w tej sprawie wpłynęła od Komisji do Europejskiej Agencji Wykonawczej do Spraw Edukacji i Kultury. Fundacja Biennale w Wenecji miała otrzymać dofinansowanie w wysokości 2 milionów euro. W Krakowie trwa jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania, organizowanego przez Kino pod Baranami. Przez całe lato będzie można zobaczyć zarówno najgłośniejsze premiery ostatnich miesięcy, jak i filmy, które przed laty przeszły do historii kina. Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie pasmo klasyki. Organizatorzy przekonują, że to dobra okazja, by obejrzeć kultowe tytuły na dużym ekranie, często po raz pierwszy.
1: W każdym tygodniu jest tego sporo, no bo lubimy wracać do tego, co znamy, ale też są to filmy, które faktycznie swoje premiery kinowe miały lata temu i mamy całą masę osób, które po prostu nie mogły zobaczyć tych filmów na dużym ekranie, więc to jest też super okazja, żeby zobaczyć to w tym bardziej, powiedzmy, kinowym anturażu, więc mamy faktycznie całą masę tych filmów. Mamy trylogię Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego na przykład. No i wraca przez całe wakacje do nas Wielkie Piękno Paolo Sorrentino, czyli film, który nasi widzowie sobie bardzo ukochali. I faktycznie w każdym tygodniu kilka tych klasyków jest.
0: Mówił na naszej antenie Wojciech Kampa z Kina pod Baranami. Festiwal potrwa przez całe wakacje, a bilety na wszystkie seanse kosztują tylko 15 zł. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Genesis Owusu, australijski wokalista, raper, buntownik też, bo na ostatniej płycie Red Star Wool and the Worldwide Scourge nie gryzł się w język z komentarzem politycznym. To on właśnie otwiera drugą godzinę nie tylko hip-hopowego spotkania. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radasiewicz. Tu oczywiście bez zmian. Chwilę temu, bo w maju Genesis Owusu wydał płytę wspomnianą, a kilka dni temu podzielił się już nowym singlem Human Again, więc nie lubi się najwyraźniej nudzić pan Genesis i chwała mu za to, bo jeżeli chodzi o jego witalność muzyczną i taką różnorodność, ten taki postpunkowy sznyt wpleciony w R&B, czy w ogóle muzykę taneczną, którą prezentuje, to poprosimy w dużych ilościach. A propos muzyki tanecznej, zapowiadałem Timbalanda w tej godzinie i słowa dotrzymuję.

Ten głos, który przed chwilą usłyszeliśmy, to Chloe, wokalistka R&B pochodząca z Atlanty, obok której to nowej płyty trudno jest przejść obojętnie, gdy współtworzył ją Timbaland. Właściwie to jest mixtape, tak był zapowiadany, przedstawiony. Timbaland, czyli fundament muzyki tanecznej, komercyjnej, klubowej też relat 2000-tych. Missy Elliott, Justin Timberlake, Kalia. Długo by wymieniać artystów kluczowych dla tego okresu, z którymi Timbaland współpracował. No więc jeżeli ktoś zdąży pomyśleć, że Timbo przeminął razem z pikiem jego twórczości właśnie w latach 2000, to nic bardziej bylnego, bo legendarny producent cały czas jest aktywny, jeżeli chodzi o R&B i okolice. Był na płycie Justin Sky. Grałem jakiś czas temu jego singiel z Black Odyssey. No a teraz mamy pełen mixtape z Chloe. Płyta nosi nazwę Resurrection i w dalszej części brzmi następująco.

Chloe Timbaland z najnowszego mixtape'u Resurrection. Skoro jesteśmy przy R&B, to wrócimy jeszcze na moment do debiutanckiej płyty pani Imani Imani. Przypomnę, nowy głos w PJ Lang, wytwórni firmie Kendricka Lamara i Dave'a Free, One of One.

Nieustająco jestem ciekaw, jak będą wyglądały kolejne kroki Imani, jak bardzo jej muzyka się przyjmie właśnie spod szyldu R&B. Przenikanie się tego nurtu z elektroniką to coś, co jest znakiem rozpoznawczym Kelleli, choć jej ostatnie kroki muzyczne pokazały, że w innych okolicznościach, tych bardziej jazzowych, też odnajduje się i prezentuje doskonale, bo w ubiegłym roku wydała album In the Blue Light, czyli zapis koncertu akustycznego nagranego w klubie Blue Note. Był to album, mam wrażenie, przejściowy w oczekiwaniu na nową muzykę, chociaż to może nie brzmi najlepiej przejściowy. Dobry album, ale wtórny, bo z jej znanymi już przecież wcześniej utworami, natomiast na nową muzykę czekaliśmy, no i doczekaliśmy się w końcu. To jest ten moment, gdy można ogłosić, że nowa Kellela nadeszła. Nowy rozdział w kontekście jej brzmienia to też jest przy okazji, ale to za chwilę Państwo zweryfikują.

Tak się prezentuje nowa Kelela, nowa płyta, nowy rozdział, nowy awatar, jak sugeruje tytuł albumu, czyli New Avatar właśnie. Kelela, która nie osiada na laurach, na płycie Raven, przypomnijmy, mieliśmy ambient w dużych dawkach, poza tym, że cały czas orbitujemy gdzieś wokół R&B. Elektronika wymieszana z produkcjami, które można by pewnie nazwać medytacyjnymi do pewnego stopnia. Potem był wspomniany już wcześniej koncert w Blue Note, czyli Kelela w nowej odsłonie, a na nowej płycie Kelela sięga po gitarową alternatywę, shoegaze'owe klimaty, są tu subtelne, house'owe rytmy, są syntezatory, a całość jest połączona eterycznym wokalem autorki, jak to zwykle w przypadku jej dorobku. 40 minut nowej muzyki od Keleli dostaliśmy, a na kilku z nich udzielił się AK Paul.

0: Za nami Kalena, chwilę po niej Shanti Celeste. Również w bardzo subtelnym R&B. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, jak Childish Gambino kończył karierę z przytupami, zamykał ten rozdział muzyczny w swoim życiu. Trochę o tym opowiadaliśmy na antenie. W 2024 roku wydał płytę Band of Stone and the New World. Potem grał trasę koncertową, też bardzo głośną. No, a w 2026 roku powrócił gościnnie, więc to tylko na chwilę, inaczej już prośbę, więc nie jest to żaden wielki oficjalny powrót. No ale jednak stwierdzenia nowy Childish Gambino w zapowiedzi piosenki nie było raczej w bingo na ten rok.
1: Run.

Zabrzmi to co najmniej dziwnie, jeżeli powiem, że kolejnego artystę wykopałem z undergroundu, ale w istocie tak było i to australijskiego undergroundu, to drugi australijski artysta w tej godzinie. Raper, który pochodzi z Melbourne, przedstawia się krótko jako nieślubne dziecko Kendricka Lamara i Milesa Davisa. Rap to będzie bardzo introspektywny, prosty i pogrzebiający też w swoim przekazie z bardzo dużą ilością jazzu. Pan nazywa się Miles Nautu i rapuje tak.

Jak zapowiadałem w tej godzinie, przeskakujemy po nowościach. To było nowe eBay. Jeżeli są osoby, które straszliwie stęskniły się za hip-hopem w klasycznym wydaniu, to jest płyta z tego roku, której premiera mnie kompletnie ominęła. Natknąłem się na nią zupełnie niedawno. Producent i DJ, za którym stoi prawie 30-letnia kariera i obecność na scenie, czyli RJD2, a razem z nim Superstition. Panowie pod koniec lutego wydali płytę According To, więc była chwila, żeby się zorientować, że coś takiego wyszło. Tym samym krótka dziś, ale jednak sekcja boom-bapowa zostaje otwarta.

0: Jeżeli chodzi o starych wyjadaczy, to jeszcze dwie legendy przed nami, DJ Shadow i Ice Cube. Panowie w 2016 roku mieli okazję nagrać utwór Nobody Wants to Die. Wtedy na potrzeby trzeciej części gry Mafia. Była to ich pierwsza oficjalna współpraca, chociaż DJ Shadow wcześniej miał okazję samplować Cuba w utworach California czy Cult of Brutality. A dlaczego dzisiaj wyciągamy ten numer? No dlatego, że znalazł się na rozszerzonym wydaniu albumu The Mountain Will Fall, wydanym na dziesięciolecie premiery tej płyty Shadowa. Everybody
1: wants to go to heaven. Y'all thought I was soft as cotton. Everybody wants to go to heaven. Fuck around and forgot I was rotten.

I tak to Ice Cube wyraził się w sobie właściwym języku gościnnie u DJ-a Shadowa. To przypomnę z płyty The Mountain Will Fall. Na 10. rocznicę premiery tej płyty wyszło wydanie rozszerzone i tam można znaleźć właśnie ten kawałek, ale też wiele innych. Są dźwięki niesłyszane wcześniej. Między innymi nowa wersja utworu Nobody Speak, bo słyszeliśmy ten numer ograny dosyć i znany w zestawieniu z Run the Jewels z oryginalnego wydania. Teraz jest część druga i obok Run the Jewels jest też Denzel Curry na przykład. Zresztą w ogóle na tej płycie jest trochę rapowych głosów, jest Nas, jest Danny Brown i wbrew tej selekcji my sięgniemy po rzecz niezupełnie tak rapową, jakby tytuł audycji wskazywał, bo utwór Scars właśnie z tego albumu jest kolejny w kolejce. To DJ Shadow i Niels Frum.

DJ Shadow, Scars, prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Jeżeli chodzi o klimaty jazzowo-rapowe, jeszcze mamy coś w tej kwestii do powiedzenia. John Michel to będzie raper, który pochodzi z Filadelfii, który w zeszłym roku wydał album Ego Trip. Tak, w zeszłym roku. Kompletnie nie pamiętam, czy ja przynosiłem do audycji tę płytę wcześniej, czy nie miałem jeszcze okazji. W każdym razie nie jest to tak ważne jak powód, przez który John pojawia się dzisiaj, ponieważ podczas urodzin Radio Nowy Świat w Brzezinach spotkałem słuchacza, którego pozdrawiam, który bardzo mi tę płytę polecał jako jego osobiste odkrycie i właśnie coś ciekawego z półki tej jazzowo-rapowej, czym jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo jeżeli chodzi właśnie o tę jazzowo-rapową selekcję, wydaje mi się, że nie jest to pierwsza z brzegu rekomendacja. Na pewno ja musiałem przekopać kilka list z podsumowaniami ubiegłorocznymi, żeby trafić na tego pana. A skoro się zobowiązałem, to dzisiaj dotrzymuję słowa i John Michel zagra na koniec dwugodzinnego wydania Nie Tylko Hip Hop, za które pięknie państwu dziękuję. My, Mateusz Andruszkiewicz i Wojtek Ratasiewicz, polecamy się za tydzień o tej samej porze.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej nałożą jutro sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Jak czytamy w dokumencie, od momentu pełnowymiarowego ataku na Ukrainę Rosja dokonuje arbitralnych zatrzymań ukraińskich cywilów na terenach okupowanych. Są oni przetrzymywani w długotrwałej izolacji, bez dostępu do prawników i kontaktu z bliskimi. Według szacunków zweryfikowanych przez ONZ, Rosjanie przetrzymują w ten sposób ponad 1500 osób. Rosja wykorzystuje więzionych cywilów jako formę nacisku politycznego, a ich uwolnienie traktuje jako część wymiany więźniów, która zazwyczaj uwzględnia wojskowych, a nie bezprawnie przetrzymywanych cywilów. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem na położonej na południu chorwackiego wybrzeża wyspie Korczula. Pożar utrzymuje się w okolicach miejscowości Blato i Smokwica. Ogniem objęty jest rozległy obszar. Droga krajowa na trasie Vela Luka-Korczula jest przejezdna, jednak ze względu na żywioł władze zalecają kierowcom unikanie tej trasy. Do końca lipca pełną gotowość osiągnie specjalna grupa interwencyjna powołana do monitorowania niedźwiedzi brunatnych w Bieszczadach. Zespół utworzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie ma natychmiast reagować na sytuację zagrożenia, mówił w TVP Info Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
1: Grupa interwencyjna działa. Teraz zaczęła działać trochę sprawniej, ponieważ po podpisaniu ustawy, która umożliwia użycie broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej, użyliśmy ją. Dopiero zaczynamy, ale już parę kul na niedźwiedzie poszło, między innymi na tą słynną trójkę, czyli niedźwiedzia, który dość sporo dokucza.
0: W razie zbliżania się tych zwierząt do gospodarstw specjaliści będą je lokalizować i odstraszać za pomocą wspomnianych gumowych kul. W najbliższy czwartek, 16 lipca, rozpocznie się w Fabryce Sztuki w Łodzi letni cykl koncertów plenerowych pod nazwą LDZ Alternatywa. Festiwal od lat stawia na muzykę, ma własny charakter i nie boi się eksperymentów. Będzie można posłuchać tej muzyki w wyjątkowej, pofabrycznej przestrzeni, zachęca Magdalena Sowińska z Fabryki Sztuki.
2: Jeśli szukacie koncertów, które potrafią zaskoczyć, to zapraszamy na LDZ Alternatywę. Przez cztery czwartki nasz dziedziniec Fabryki Sztuki, będzie miejscem spotkań z muzyką alternatywną, jazzem, elektroniką i projektami, które trudno zamknąć w jednym gatunku. Pierwszy koncert już 16 lipca, zawsze o 21:00. Wstęp jest bezpłatny.
0: W ten czwartek, 16 lipca, zagra Alameda i Nums Dembele. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Kącik różowej grzywki.

Dobry wieczór, nazywam się Sylwia Hutnik i będę z Państwem przez najbliższą godzinę w Radiu Nowy Świat. To już nasze 22. spotkanie w kąciku różowej grzywki, a dziś audycja wyjątkowa. Pomyślałam, że skoro tak się złożyło, że kącik różowej grzywki wypada w dzień moich urodzin, to zrobię sobie sama prezent i będę sama gościła we własnej osobistej audycji. Czemu nie? Ze względu na udział w festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu nagrałam wcześniej naszą audycję, przyznaję, ale chciałam, aby miała wreszcie czas, aby na spokojnie opowiedzieć o różnych ważnych dla mnie rzeczach, być może też trochę o muzyce, którą prezentuję na antenie. Te osoby, które śledzą kącik różowej grzywki od samego początku, wiedzą, że mam słabość do muzyki ska i punk, więc trochę jej dzisiaj usłyszymy. Przed chwilą oczywiście była Amy Winehouse z The Specials, Hey Little Rich Girl. Chyba wiadomo, dlaczego Amy Winehouse, to jasne. No, ale będę też chciała dzisiaj opowiedzieć o różnych sprawach, które ze względu na brak czasu zwykle pomijam. Też dlatego, że zwykle zapraszam kogoś do mojej audycji, żeby nie było nudno. No, ale dzisiaj ja sama będę siebie przepytywała, więc mam nadzieję, że was to zaciekawi. A zatem zapraszam serdecznie na urodzinowe wydanie kącika różowej grzywki.

Usłyszeliśmy Chumbawamba, Time Bomb, bardzo ważny dla mnie zespół, anarchistyczny, punkowy, ale też do tańca, może nie do różańca, ale do tego, żeby podrygiwać nóżką w rytm bardzo zaangażowanych, politycznych tekstów. Chumbawamba grała kilka razy w Polsce, miałam okazję być na koncercie, a kilka lat temu powstał również film dokumentalny dotyczący całego zespołu i tego, w jaki sposób ci buntownicy z lat 80. i 90. mają się teraz, czy te wszystkie wartości, które wyznawali, są im nadal bliskie. Bardzo ciekawy dokument. Miałam też przyjemność prowadzić rozmowę z jednym z muzyków Chumbawamby, właśnie po emisji filmu na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Polecam wam serdecznie dokument o Chumbawambie, który pokazuje też, jak starzeją się rewolucjoniści i co się dalej z nimi dzieje. A my w kąciku różowym Grzywki. Dziś wydanie, przypominam, specjalne, bo urodzinowe. Pomyślałam sobie, że sama się podpytam trochę, a do tego posłuży mi sławny kwestionariusz Prusta, czyli rodzaj zabawy towarzyskiej, znanej wśród europejskich mieszczuchów, co najmniej od drugiej połowy XIX wieku. Tytuł kwestionariusza pochodzi oczywiście od nazwiska francuskiego pisarza Marcela Prusta. No i kwestionariusz składa się z kilkunastu pytań dotyczących osobowości, osoby, która na nie odpowiada, upodobań, zamiłowań. Tak naprawdę pozornie błahe pytania stają się kanwą do dalszej rozmowy, a może rozwijania tych refleksji, które pojawiają się przy okazji odpowiedzi na pytania. Co ciekawe, na przekór potocznym wyobrażeniom, Prust nie miał nic wspólnego z autorstwem pytań zamieszczonych zarówno w pierwotnej, jak i tych późniejszych, pozmienianych wersjach kwestionariusza. Faktyczną autorką pytań była Antoine Faure, przyjaciółka Prusta od wczesnych lat dziecięcych. No zobaczcie, jak to zwykle bywa. Tutaj laury idą do faceta, a za nim kobieta zrobiła całą robotę. To ona właśnie wymyśliła różne te pytania, które zadawała mu jeszcze jako nastolatka, a później po kilku latach powtarzała je, oczywiście już nieco zmodyfikowane. Zresztą ten manuskrypt z pytaniami został znaleziony już po śmierci pisarza.

kwestionariusza. Te różnego rodzaju pytania oczywiście różnią się między sobą, ale ja chciałabym zacytować kilka z nich i spróbować oczywiście odpowiedzieć, żeby nie było. Myślę sobie, że to też jest taki ciekawy asumpt do tego, aby rozpocząć rozmowę. Wyobrażam sobie na przykład randkę z Tindera i nie ma możliwości, żeby wymyśleć jakieś ciekawe tematy do rozmów i wtedy jedna z osób bierze taki kwestionariusz i powolutku, po cichutku zadaje te pytania. One wcale nie są takie smoltokowe, bo już pierwsze z nich brzmi: główna cecha mojego charakteru. Kiedy zastanawiałam się nad odpowiedzią na to pytanie, to pomyślałam sobie, jak to jest ciekawe, że w zależności od tego, w którym miejscu naszego życia jesteśmy, tak różnie odpowiadamy na pewne rzeczy i na pewne pytania i zagadnienia. Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym: ach, moją cechą charakteru jest optymizm i myślenie pozytywne. A teraz myślę sobie, no nie wiem, może główna cecha to jest takie pogodzenie się z losem. Nie wiem, czy ja już jestem taka stara, czy nie, ale mam urodziny, więc będę dla siebie miła. Kolejnymi pytaniami z tego kwestionariusza są również te, które dotyczą osobowości, czy też charakteru. Na przykład moja główna wada. I myślę sobie, że dziś odpowiedziałabym na to pytanie, że tą główną wadą, czyli taką cechą charakteru, która i mnie samej przeszkadza, jest niecierpliwość. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o kwestie interpersonalne, czyli jak ktoś na przykład mówi powoli, to ja już mam ochotę dokończyć za niego zdanie, bo nie mam czasu czekać na puentę. Ale chodzi tu również o pewnego rodzaju niecierpliwość, która przeszkadza mi w mojej pracy twórczej. Dla przykładu, kiedy przygotowuję jakieś rękodzieło albo nawet tekst i pracuję nad nim długo, to niecierpliwie się, że a, nie dość dobrze to robię, b, nie dość szybko, c, nie tak jakbym chciała. To dotyczy zwłaszcza też takich elementów mojego życia, gdzie na przykład po raz pierwszy próbuję jakieś hobby albo właśnie nowe zadanie, które mam przed sobą. I jestem na tyle niecierpliwa, ale zarazem też wymagająca wobec siebie, że oczekuję, że właściwie od razu będę robiła to chociaż po raz pierwszy, to idealnie, profesjonalnie, tip-top i na 200%. Powiem wam, że sama się sobą męczę często. Ale kolejne pytanie z kwestionariusza Prusta brzmi: moje ulubione zajęcie. I tu od razu już mi lepiej, bo rozpływam się w tym, że przypominam sobie te wszystkie słodkie chwile, kiedy wiem, że nie muszę już danego dnia nic robić. Siedzę sobie przy biureczku, słucham książek na audiobooku albo jakiejś muzyki i na przykład maluję kredkami albo jakimiś farbami akwarelowymi. W każdym razie robię coś, co jest ewidentnie relaksujące, to po pierwsze. Po drugie, nie jest związane z moją pracą i jakimś żadnym obowiązkiem. A po trzecie, jest na tyle twórcze, że mój umysł przychodzi w jakieś kompletnie dla mnie nowe rejony i mam takie poczucie jakiegoś cudownego zawieszenia. Obok śpi kot, jest cichutko, pali się świeczka, to jest mój domek, który bardzo lubię, bo lubię go też urządzać i wiem, że jest moją osobistą przestrzenią. Być może dlatego, że bardzo dużo podróżuję, to ważne dla mnie jest to, aby mieć do czego wracać i mieć takie miejsce, jak na przykład właśnie przyjazny pokój, w którym będę mogła zanurzyć się w tych miłych rzeczach. I to ulubione zajęcie staje się też tak naprawdę elementem bezpieczeństwa i takiej przestrzeni, w której mogę być po prostu sobą. Kolejne pytanie w kwestionariuszu Prusta brzmi: moje marzenie o szczęściu. I powiem wam, że długo zastanawiałam się nad tym, nie tylko nad samą odpowiedzią, ale też nad taką kwestią dotyczącą naszych marzeń. Myślę sobie, że moment, w którym nie miałabym żadnych, to byłby moment tragiczny. Musiałabym bardzo mocno zastanowić się nad sobą, dlaczego nie mam już tej odwagi na często wręcz utopijne elementy mojego życia, które chciałabym wprowadzić. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o, no wiecie, dom z basenem i po prostu miliardy na koncie. Oczywiście przydałyby się, ale tak naprawdę to marzenie o szczęściu jest trochę planowaniem przyszłości, a trochę takim wręcz egzystencjalnym pytaniem, co się chce i co jest dla nas w danym momencie ważne. Czy to właśnie musi być pływanie w basenie? Nie, czasami po prostu drzemeczka i to wszystko.

czasami to szczęście wcale nie musi być jakieś spektakularne, jak z Instagrama, czy jakichś fantastycznych reality show, gdzie wszyscy chcą mieć idealne ciało, idealne życie, idealnego partnera czy partnerkę, no i oczywiście właśnie konsumpcyjne elementy. Czasami to jest po prostu oddech, czasami to jest spokój, czasami to jest to właśnie biureczko z kotem śpiącym obok i to wszystko. I to jest pełnia szczęścia. Więc myślę sobie, że dobrze mieć rozmach, jasne, i mierzyć daleko, ale czasami wydaje nam się, że chcemy czegoś więcej, a to minimum jest naprawdę wystarczające. Są też pytania w kwestionariuszu, które wzbudzają we mnie lęk. Na przykład pytanie, co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Bo od razu muszę mierzyć się z jakimiś trudnymi dla mnie sprawami. Kolejne pytanie, co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? No właśnie, to są te momenty, w których wchodzi się w mrok i często już samo myślenie czy projektowanie tego, że coś mogłoby się wydarzyć, stanowi dla nas już no właśnie ten element niepokoju. Więc wolałabym na swoje urodziny nie wchodzić w te rejony, ale no już zdecydowanie nie do kolejnego pytania, jak chciałabym umrzeć. Not today. Ale na przykład są bardzo śmieszne też takie elementy tego kwestionariusza, jak na przykład słowa, których nadużywam. Absolutnie był czas, no myślę, że jakieś 2 dekady temu, kiedy nadużywałam słowa jakby. I teraz, kiedy słyszę młodsze ode mnie osoby, które jakby, że cały czas mówią jakby, to myślę sobie, ojej, może to jest kwestia wieku. W każdym razie ja też przechodziłam przez tę chorobę. Pomyślałam sobie, że to nie tylko jest jakieś natrętne słowo, które się przyczepiło i właściwie wtrącamy je niczym przecinek, ale akurat w kontekście jakby mam poczucie, że to jest wielka niepewność, a ja nie chcę mówić z wiecznymi znakami zapytania. Ja absolutnie teraz chciałabym mówić tylko z wykrzyknikami. Ciekawe jest też to, że ten kolejny kwestionariusz Liptona, o którym wspomniałam wcześniej, czyli dziennikarza jednego z amerykańskich talk show, jest to wiele bardziej taki, powiedziałabym, jakby to powiedzieć, optymistyczny, może dlatego, że właśnie amerykański. Na przykład są tam takie pytania, jakie jest twoje ulubione słowo, to tak a propos właśnie tego, co się nadużywa, albo który dźwięk lub słowo lubisz bądź nienawidzisz, więc są to takie bardziej, powiedziałabym, konkretne już pytania. Jeżeli chodzi o dźwięk, którego nie znoszę, to o Jezu, aż się wzdragam. Ręka, która zwłaszcza taka mokra czy wilgotna, która przechodzi przez styropian. No, okropne. No w każdym razie polecam wam raz na jakiś czas zrobić sobie kwestionariusz, czy Prusta, czy Liptona, może piwo. W każdym razie spotkać się z takimi pytaniami, choć wydaje się to taką frywolną zabawą właśnie towarzyską, to myślę sobie, że czasami takie niewinne pytanie może wprowadzić nas w zupełnie niespodziewanie refleksyjny nastrój i trochę nam też powiedzieć o tym, w którym momencie życia jesteśmy, czego oczekujemy. No a tak, a jeśli chodzi o to szczęście i marzenia, sprawdzić ze sobą, czy przypadkiem nie jesteśmy tak zakopani w rzeczywistości, takim codziennym znoju, czy zapominamy o marzeniach.

Za nami Postregiment i Konie. Postregiment, kolejny ważny zespół dla mnie, ale też wiem, że i dla wielu, wielu osób, które nadal pamiętają wspaniałą punkrockową energię, bardzo mocne, poetyckie wręcz teksty, no i cudowny głos i wokal Niki, która była liderką tego zespołu. A wiem, że pamiętacie ten zespół, ponieważ ilekroć mam na sobie koszulkę Postregimentu i na przykład pozuję gdzieś do jakiegoś zdjęcia, to od razu są komentarze: a, Postregiment, tak, super, super płyty. Więc cieszę się, że mimo tego, że ten zespół zawsze był jednak związany z undergroundem, z muzyką offową, to nie był jakiś taki bardzo popularny zespół, grany w radiach czy w telewizji, to jednak pamięć o nim cały czas jest obecna. No i oczywiście obecni są też muzycy, którzy już w zupełnie innych składach, innych zespołach nadal grają i nadal można usłyszeć Nikę oraz pozostałych członków Postregimentu. A przed nami w tej specjalnej audycji Kącika Różowej Grzywki skarby ze śmietnika, które zwykle są częścią właśnie tej audycji, ale dziś troszeczkę inaczej, no bo też i cała koncepcja jej, właśnie ta urodzinowa audycja, jest nieco zmieniona i nastawiona na to, abym sobie wreszcie mogła pogadać. No więc cóż, jakie skarby można znaleźć w antykwariatach? Mówiłam o tym już wielokrotnie, mówiłam również o pchlich targach i jakichś różnych śmietnikowych atrakcjach. Stare książki, broszury, które pachną cudzym domem, nieznane palce, które dotykały stron i zaznaczały fragmenty. Tak naprawdę możemy bawić się tym, żeby wyobrażać sobie, kto przed nami czytał dany tekst, a w tym czytaniu obrazów przeszłości zawsze jest coś magicznego. To jak odwracanie głowy albo przypatrywanie się chwilom, które dawno straciły ważność. No, na szczęście nie dotyczy to samych treści. Często jest też tak, że jakaś obwoluta, okładka, ilustracja wprawiają nas w refleksję albo melancholijne wspominanie przeszłości. Znam osoby, które tak bardzo tęsknią za książkami z dzieciństwa, że jeżeli straciły je w trakcie, nie wiem, kolejnych przeprowadzek, wiadomo jak to jest, albo nie wiem, dzieci poniszczyły, to starają się kupić właśnie w antykwariatach książki z przeszłości, ale muszą koniecznie mieć to wydanie, które sami pamiętają z dzieciństwa. Ja też tak mam i rzeczywiście kilka z tych książek, które w trakcie gdzieś straciłam, odzyskałam w tych samych wydaniach i było to dla mnie bardzo ważne, aby ta sama czcionka i ta sama ilustracja na okładce przypominały mi emocje, które odczuwałam, będąc małą dziewczynką. A niedawno sięgnęłam po zupełnie inne wydawnictwo, nie takie, które dotyczy najmłodszych. Książkę, a właściwie broszurę, wydaną w 1931 roku o dość oszczędnej okładce, na której znajdowało się nazwisko autorki Niny Okuszko-Effenbergowej i tytuł Kobieta samotna. No, ile to się człowiek nauczy pokory, że nie wszystko zostało wymyślone w ostatnich 3 dekadach, że kiedyś też było refleksyjnie, rozwojowo i coachingowo, hygge i mindfulnessowo, a to wszystko nie było jakoś bardzo potrzebne, no bo inaczej, istniało już, ale w nieco skromniejszej formie. Czego my więc tu nie mamy w małej broszurce? Opisów znoju kobiety, porad psychologicznych i ogólnych refleksji natury, rzec by można, damsko-męskiej, ale też refleksji, dodam, wyjątkowo trzeźwych i postępowych, jak na tamte czasy, no bo to prawie już 100 lat, od kiedy pani Nina Okuszko-Effenbergowa pisała o samotności kobiet. To nie są żadne tam apele o usiedlenie faceta, nieważne jakiego i po co. Za to wiele kubów z zimną wodą i sugestii wybierania takich scenariuszy życia, które zadowalają nas same, a nie otoczenie, rodzinę czy szeroko pojęte konwenanse. Wiele miejsca w tej broszurze poświęcone jest złym nastrojom, a wręcz depresji samotności. I chociaż wiadomo, jak pisze autorka, że nie do końca można będzie zagłuszyć apatię, która, tu cytat, wróci tępa i uparta, ale warto powziąć kroki wybudzające nas z marazmu i stuporu. Przede wszystkim spacery,
po pracy, bez celu, ku pokrzepieniu przyrodą i cudem tego świata. No i kolejna porada ze strony autorki, rozwój osobisty. Odczyty, teatr, audycje w radiu. No i goście, którzy co prawda mogą czasami rozczarować, bo przychodzą, aż nagle znikają z naszego życia, ale są jednak miłym urozmaiceniem domowej stagnacji. Pocieszenia szukać można również w pracy zawodowej. Nawet takiej, która niekoniecznie jest naszą ulubioną czynnością, ale warto wyciągać z niej dla nas to, co najlepsze i nie mrozić swojego serca na kilka godzin dziennie, tylko po to, aby przetrwać, wiecie sami, jak to jest, iść na, nie wiem, do biura czy do jakiegoś coworkingu i odliczać godziny, a potem myśleć sobie, no, po pracy to dopiero pożyję. Nasze życie jest też w czasie pracy. Tak nie wolno. Należy czerpać, jak pisze autorka, z każdej sytuacji i nie wpadać w czarne jamy bez nadziei. Tu cytat, bierzmy to życie takim, jakim ono jest i zaufajmy mu bez uprzedzenia, apeluje okuszko. No i jest w tym trochę rezygnacji, ale jeszcze więcej sprawczości. Po co frustrować się tym, czego nie mamy, skoro można wyluzować się i dać ponieść temu, co przyniesie nowy dzień. Lepiej korzystać z tego, co jest nam dane, zamiast siedzieć w oknie i wzdychać do nieistniejącego księcia z bajki albo, nie wiem, spadku po dziadku czy innych fantazyjnych skarbów. Co to chciałoby się je mieć, ale no, tak się składa, mieć się raczej nie będzie. Podoba mi się to podejście, w którym wyciskamy maksymalne korzyści ze stanej rzeczywistości. I chociaż druga część mnie krzyczy o sprawczość i kształtowanie swojego życia, to autorka radzi, wszystko co nas kiedyś może spotkać, starajmy się przyjąć przychylnie. Dobre dlatego, że jest samo w sobie, a złe, że po nim przyjść musi reakcja. No właśnie, reakcja. Po złym wahadło prędzej czy później machnie się na drugą stronę. To nasze powtarzane często, kiedyś będziemy się jeszcze z tego śmiać, jest skonstatowaniem, że pewne problemy bledną z czasem i nawet największe okropieństwa zacierają swoją moc po miesiącach czy latach. Zamiast więc szlochać, lepiej, jak pisze autorka, wyjść na spacer, gdzie można, tu kolejny cytat, spojrzeć w rozbłękitnioną przestrzeń, w której drży słońca rozpylone złoto. Naładować się tym słońcem, wziąć się do kieszeni, pod powieki, no i skorzystać z tego, że jest na niebie, wisi tam bezkarnie, podczas gdy my cierpimy i wiedziemy smutne życie i staczamy się w obłęd. No ale właśnie to jego opisem autorka kończy swoje wynurzenia. Uważa, że to rozkład intelektu, który ma również wpływ na kondycję fizyczną. Aby jemu zapobiec, należy m.in. według autorki spokojniej brać uczucia, zwłaszcza zawody miłosne, i spojrzeć z dystansem na przeżywane sprawy. No, można powiedzieć, że brzmi to nader aktualnie i współcześnie. Także pani Nino, dziękujemy za te wszystkie porady pisane rzeczowym tonem. Pani nawet nie wie, jakie są uniwersalne i pasują do kobiet nawet po właściwie tych prawie 100 latach.

Tu kącik różowej grzywki, wydanie urodzinowe, specjalne i w związku z tym pozwoliłam sobie zaprezentować Zimny Maj, czyli zespół, w którym śpiewałam kiedyś, a właściwie się darłam. Był to utwór Ulica z naszej płyty Anomalia, jedynej płyty, którą nagrałyśmy. I tak myślę sobie, że trochę to jest obciachowe, puszczać samą siebie w swojej audycji, a z drugiej strony to są moje urodziny i przepraszam bardzo, nikt mi nie zabroni. I raz i więcej epatować nie będę, ale jakoś mam taką satysfakcję, że poznaliście mnie również od tej strony. Ale wracamy do literatury i książek, bo to główny temat kącika różowej grzywki. Jak wiecie, bardzo lubię te zestawienia, czyli takie książki, które mogłyby być czytane w parze, bądź też jako bliźniacze, albo jako właśnie dyskutujące ze sobą. I dziś przyniosłam do audycji dwie książki, dość nowe, całkiem niedawno wyszły. Agata Sikora, Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi, wydana przez Znak, oraz Aleksandrę Derę, Z czułością i wspólnie, feminizm na XXI wiek, wydawnictwo PWN. Obie te książki tak naprawdę postulują, jeśli mogłabym tak je interpretować, siłę wspólnoty i wyjścia z takiego dość indywidualistycznego myślenia o tym, że jak u Gombrowicza, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. Agata Sikora, która jest kulturoznawczynią, eseistką i autorką głośnych książek, na przykład Wolność, Równość, Przemoc oraz Szczerość, proponuje nam takie myślenie o tym, co dzieje się w naszym życiu, nie z tej perspektywy właśnie indywidualistycznej, tylko myślenia bardziej systemowego. Pyta się nas na przykład, czy codzienny stres to prywatna porażka, a może adekwatna reakcja na porządek społeczny, w którym żyjemy. Jaka jest w ogóle cena pełnej niezależności i kto ją płaci? W takim neoliberalnym świecie, gdzie cały czas mówi się o tym, że wolność i swoboda, jesteś tego warta, możesz być wszystkim i osiągnąć, co chcesz, bardzo mocno nastawia się na indywidualizm. Nawet wcześniej wspominany przeze mnie coaching czy self-care w dużej mierze nastawiony jest właśnie na dobrostan jednostki. Tymczasem, jak pisze Agata Sikora, bardzo ważne jest to, żeby nie ulegać złudzeniu niezależności takiej indywidualnej i dostrzec z powrotem siłę społecznych więzi i takiej wspólnotowości. No i oczywiście Aleksandra Dera, druga autorka, filozofka, tłumaczka i filolożka, profesorka Uniwersytetu Kopernika w Toruniu, też proponuje takie myślenie wspólnotowe, zresztą zawarte w tytule Z czułością i wspólnie. I mówi o tym, że ten feminizm XXI wieku powinien być oparty według niej na nowych sojuszach takiej intersekcjonalności, czyli myśleniu o tym, jak bardzo różnego rodzaju nierówności społeczne ze sobą się krzyżują, jak jedna wychodzi z drugiej. Dużo też pisze w swojej książce o matkowaniu, tak to nazywa, czyli trosce jako podstawie relacji powszechnych, i pisze o pracy opiekuńczej, o pracy emocjonalnej i o tym, w jaki sposób ten nowy sojusz i współpraca, ale też właśnie pomaganie sobie nawzajem może upominać się o równość nie tylko kobiet, lecz także wszystkich istot doświadczających wykluczenia. Myślę, że warto te dwie książki czytać razem, może nie na raz, ale w jakimś takim twórczym dialogu, bo to jest ten feminizm, który podoba mi się najbardziej. Taki, który opiera się właśnie na trosce i myśleniu o tym, co wokół nas, a nie tylko co dotyczy czubka naszego nosa, bo daleko na tym nie zajedziemy. Zwłaszcza teraz, kiedy przed nami kryzys klimatyczny, szalejąca wojna i niepokoje. Zresztą pandemia pokazała, jak bardzo ważna jest ta wspólnotowość, sąsiedztwo, lokalne kontakty i cała siatka pomocowa, i że bez niej po prostu w sytuacjach kryzysowych nie przetrwamy. Więc polecam wam bardzo serdecznie, raz jeszcze powtórzę tytuły, Agata Sikora, Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi, oraz Aleksandra Dera, Z czułością i wspólnie, feminizm na XXI wiek.

0: Michał Rusinek o słotach i smutkach.
1: Miast co miesiąc ronić łezki, uroń banknot, ten z sobieskim.
0: Posłowie.
1: Banknot ten jest dość rzadki, dlatego można go zastąpić dwoma Zygmuntami Starymi i jednym Władysławem Jagiełłą. 5 Jagiełłami lub 10 Kazimierzami Wielkimi. Miłośników Bolesława Chrobrego zachęcamy do posłużenia się 25 nominałami z jego podobizną. Wybór jest, jak widać, ogromny.
0: To uczucie drobnego zagubienia zniknie. Po prostu dołącz do grupy naszych patronów.
2: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska stanęła na czele nowej partii politycznej o nazwie Unia Centrum. Jej wiceprzewodniczącymi zostali m.in. europoseł Michał Kobosko oraz poseł Mirosław Suchoń.
3: Dziś mamy czas, kiedy od wartości takiej jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej.
2: Mówiła liderka nowej formacji. Podkreśliła, że nowa partia ma stanowić mocny fundament koalicji rządzącej. Program ugrupowania opiera się na wsparciu przedsiębiorczości, transformacji energetycznej oraz wzmacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej. Unia Centrum powstała na bazie stowarzyszenia i klubu parlamentarnego Centrum, które utworzono po lutowym rozłamie w partii Polska 2050. Pierwszą konwencję programową zaplanowano na wrzesień. Zmarł były emir Kataru Hamad bin Khalifa As-Sani. Za jego rządów Katar przekształcił się z prowincjonalnego kraju w jedno z najbogatszych państw świata i wpływowego gracza na arenie międzynarodowej. W Katarze ogłoszono 4-dniową żałobę narodową. Nie podano przyczyn śmierci byłego władcy. Pozostaniemy w temacie, bo polskie MSZ ostrzega przed podróżami do Kataru. Polska ambasada w Dosze przypomina, że dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia. Co ważne, zalecenie obejmuje również podróże tranzytowe. Komunikat ma związek z wojną na Bliskim Wschodzie. W nocy irańska gwardia rewolucyjna wystrzeliła pociski balistyczne na wykorzystywaną przez Amerykanów bazę lotniczą Al-Udeid, położoną zaledwie 30 km od stolicy Kataru. Dyplomaci apelują do Polaków przebywających w regionie o śledzenie komunikatów bezpieczeństwa i bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych władz. Od hip-hopu i muzyki latynoamerykańskiej po jazz i elektronikę. Tak zapowiada się tegoroczny Young Arts Festival w Krośnie. Dwudniowa impreza rozpocznie się 17 lipca i jak co roku odbędzie się w zabytkowym hangarze lotniczym. Organizatorzy Anna Nawrocka TV-jak i Bartłomiej Tełewiak przekonują, że festiwal ma zachęcać do odkrywania muzyki, której na co dzień się nie słucha.
4: My trochę unikamy sytuacji pod tytułem, a ja słucham tylko hip-hopu, a ja tylko słucham jazzu. Nie, chodźcie do nas, posłuchajcie trochę tego, trochę tego. Można naprawdę się miło zaskoczyć. To jest standardowe takie stwierdzenie naszych festiwalowiczy pod tytułem, no ja tego nie słucham, później przychodzę i mówią, wow, to był świetny koncert.
5: Dużo takich mam niespodzianek.
2: Na scenie pojawiają się m.in. Marcin Masecki, Dobrawa Czocher i amerykańska wokalistka Lady C. A to wszystko już za nieco ponad tydzień. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

8 minut po godzinie 20. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Weronika Wawrzkowicz, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Audycję wydaje Maria Zamachowska. Jak Maria śpiewała, moi drodzy, w Brzezinach. Niech żałują wszyscy ci, których tam nie było. Oczywiście jasna sprawa, że na scenie był też Zbigniew Zamachowski. Była fantastyczna Zuza i Wenda. I tak jak mówiłam wczoraj, pomyślałam sobie, że za kilka lat będziemy chodzić na takie koncerty już solowe i Marii, i Zuzy. Podziwiałam z dużą taką dumą, że mogę z dziewczynami pracować, bo nawet kiedy sobie wyobraziłam sytuację, że mam wyjść na scenę i zapowiedzieć występ artystów przed publicznością, która była bardzo liczna, zajęli państwo ponad 500 krzeseł, a nie tylko krzesła były zajęte, bo były też miejsca stojące, to pomyślałam sobie, że trochę chyba głos by mi gdzieś tam ugrzązł w gardle, albo przynajmniej zacząłby drżeć, a dziewczyny nie tylko fantastycznie śpiewały, ale też rozmawiały z publicznością, a to jest kolejna bardzo ważna umiejętność. Ukłony wielkie za występ dla tego trio. Tutaj myślę oczywiście o redaktorze Zbigniewie Zamachowskim i przypomnę jeszcze raz o Zuzie i Wendzie i o Marii Zamachowskiej. Myślę, że jeszcze nie raz, nie dwa będzie okazja, żeby posłuchać. Tym bardziej, że wczoraj podczas koncertu życzeń w Brzezinach jeden ze słuchaczy zapytał, co z naszym radiowym zespołem, że chyba czas na jakiś nowy utwór i to faktycznie była bardzo dobra sugestia. Myślę, że nie tylko ja, ale również państwo czekają, a młodych, zdolnych ludzi naprawdę na pokładzie Radia Nowy Świat jest wielu i przyznaję, że to jest coś, co pozwala tak wyrażać ekspresję, coś, myślę o śpiewaniu, rzecz jasna, więc czekamy również na to. Ja jestem bardzo naładowana taką urodzinową energią, wchodzę w ogóle do studia, tutaj jeszcze na podłodze konfetti, balony powieszone, no i szóstka oznaczająca nasze szóste urodziny, więc dzisiaj trochę wspomnień z Brzezin oczywiście państwu przekażę, spojrzymy sobie też wstecz muzycznie, zobaczymy, co wydarzyło się kilkanaście lat temu i uzbieramy sobie kolejne niezapominajki. Przyznam, że kiedy w piątek wyjeżdżaliśmy z Warszawy, to z takim jednak drżeniem serca, co będzie z pogodą. Bo piątek w Warszawie wyglądał mniej więcej tak, że była ściana deszczu, słońce, ściana deszczu, słońce. No i na szczęście w Brzezinach słońce nas nie zawiodło, nie padało. Dosłownie gdzieś pod koniec dnia w sobotę trochę pokropiło, ale nie przeszkodziło ani koncertowi życzeń, ani koncertowi, który był na scenie ten śpiewany, więc wielkie podziękowanie również w stronę pogody. A dzisiaj znowu jakoś tak deszczowo, zresztą przyznam się państwu do czegoś jednak ze wstydem, że ja dziś obudziłam się, uwaga, o godzinie 12:00 i to chyba tylko dlatego, że zadzwonił mój mąż. Odebrałam ten telefon bardzo mocno jeszcze zaspana i usłyszałam, to jeszcze nie wstałaś? A ja mówię, no nie, jeszcze sobie leżę, a co? No tak 12:00 jest. I zajęło mi naprawdę dobrych kilka minut, żeby zrozumieć, o której ja wczoraj padłam i nie byłam w stanie ustalić, o której zasnęłam. No i bardzo się zdziwiłam, że w południe się można obudzić. Bardzo rzadko coś takiego mi się zdarza, ale w takich sytuacjach zawsze powtarzam, że widać ciało potrzebowało. Było tyle zdarzeń, tyle bodźców przez piątek i sobotę, zresztą z piątku na sobotę jakoś chyba nie bardzo z emocji spałam, że dzisiaj nadrobiłam. Bardzo państwu dziękuję za naładowanie akumulatorów, za wszystkie piątki przybite, za dobre słowa, które naprawdę karmią, więc dzisiaj postaram się trochę oddać tych emocji. Celebration wybrzmiało. Nie wiem, czy państwo pamiętają na pewno, ci, którzy byli na miejscu w Brzezinach, że właśnie ten utwór otworzył naszą urodzinową potańcówkę. Wrzuciłam też państwu na stronę Sobotniego Brzasku na profilu facebookowym Sobotni Brzask, Radio Nowy Świat zdjęcia, które ukazywały DJ-a Patryka Rabiego w akcji. To, że świetnie grał, to jedno, ale drodzy państwo, jak on się ruszał, tego przez radio nie widać, to po prostu trzeba zobaczyć, a ja odnalazłam swoją nową pasję, bo w pewnym momencie, kiedy już straciłam kondycję taneczną, a jak powiedziała Kasia, no zapewnił Patryk naprawdę ostre
cardio i ja tutaj się zgadzam w 100%. Tak już sobie przysiadłam na schodku, to wyjęłam aparat i stwierdziłam, że raz na jakiś czas to ja mogę porzucić te wszystkie moje ćmy, chrząszcze i owady, bo ta sceneria taka koncertowa, kiedy były światła, stroboskop, dymy, dawała bardzo ciekawe kadry. No i jak wygląda ekspresja? Na takiej pełnej petardzie mogą Państwo zobaczyć zdjęcia Patryki Rabiegi. Zresztą widzę, że Państwo się zgadzają, bo pod tym postem już są komentarze. Redaktor Rabiega był w swoim żywiole. Sam Patryk odpisał, że ma zakwasy. No wcale się nie dziwię, bo tam taniec i muzyka wszystko ze sobą bardzo ładnie współgrało. No i tutaj wyrazy uwielbienia, więc od razu przekazuję. Kadry można zobaczyć, muzyki można posłuchać, a ponieważ dzisiaj w Warszawie już padało, to pomyślałam sobie, że niech zabrzmi. Szklana pogoda, teraz już może sobie padać, rośliny się ucieszą.

Szklana pogoda. Ja przeglądam wpisy w naszej grupie patronów i państwo oczywiście potwierdzają, że występ Zuzy i Marii był fantastyczny. Nie tylko słowa, ale są też obrazki, więc ci, których nie było w Brzezinach, mogą sobie prześledzić dziewczyny na zdjęciach, które wysłał na przykład Krzysztof, ale widzę, że też Wanda. Z takich emocji, które we mnie na pewno zostaną, jest ten moment, kiedy przyjeżdżam do Brzezin na 6 urodziny. Przyjeżdżamy z Kubą, z Olgą, z Mateuszem i nagle patrzę, a po lewej stronie na murze przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach jest wystawa prac Magdy Biskupskiej, która w wielkiej tajemnicy przygotowała niespodziankę razem z mobilizującą ją bardzo mocno do działania grupą tetryków. Otóż wybrała kilka zdjęć redaktorek Radia Nowy Świat i przygotowała wystawę zatytułowaną Kobiety Radia Nowy Świat. I przyznam się państwu, że zobaczenie swojego zdjęcia sprzed kilku lat, kiedy śpię sobie spokojnie z Łatką, która ma tak cudnie zawinięte po pieskowemu uszka i te uszy są naprawdę też zawinięte w takiej graficznej formie. Portret jest czarno-biały, a jest też jeszcze tak pięknie błękitna niezapominajka gdzieś na pyszczku, na łebku Łatki. No to było coś, co mnie kompletnie wzruszyło. Mam po wczorajszej i po sobotniej imprezie takie wrażenie, trochę wiecie, jak się jest na weselu, ma się ochotę z każdym porozmawiać, a jednocześnie wie się, że za chwilę coś kolejnego już czeka i człowiek tak biega, biega i ma takie uczucie niedosytu, że nie w pełni się zanurzył w sytuacjach, więc może dlatego potrzebowałam dzisiaj tego snu do 12, żeby sobie wszystko jakoś przetworzyć. I tę wdzięczność w sobie mam ogromną dla Magdy Biskupskiej, zresztą też uświadomili mi tetrycy, Marcin między innymi, że część z tych prac Magda wykonywała ze złamaną jedną ręką, więc to naprawdę była ogromna determinacja, żeby zdążyć też, jak rozumiem, na czas na tych pracach. Mogą też państwo zobaczyć między innymi urodzinową, przypominam dziś, Sylwię Hutnik z takim różem we włosach, rzecz jasna. Jest też oczywiście nasza nadredaktorka Magda Jeton, jest między innymi Ada Calińska, jest wspomniana Zuza i Wenda. No mam nadzieję, że państwo będą mieli okazję te prace zobaczyć. To jest informacja dla tych wszystkich, których nie było w Brzezinach. Kto wie, może pojawi się jakaś wystawa w naszej nowej siedzibie. To wszystko się jeszcze okaże. A ja bardzo dziękuję za taką czułość spojrzenia Magdy, która jest nie tylko graficzką, ale jest też fotografką. Jeżeli jeszcze nie znacie prac Magdy Biskupskiej, no to proszę poszukać, posprawdzać i zobaczyć, jak można sportretować człowieka, oddając też taką atmosferę, która towarzyszy konkretnym zdjęciom. Ja bardzo dziękuję za ten spokój, który razem z tym portretem dostałam. No i są takie momenty, kiedy człowiek dostaje tak dużo od losu, a przede wszystkim od dobrych, konkretnych ludzi, Magda, to o tobie, że myślę sobie o tym, że to są właśnie chwile szczęścia, które w takiej trudnej, często brutalnej rzeczywistości trzeba sobie nawijać, nawet na jakiś szary sznureczek, właśnie jak takie perły, więc nawijam sobie takie kolorowe koraliki. Tutaj prawie ćwiczenie dykcyjne za chwilę sobie sama skonstruuję, tak żeby to szczęście utrwalić, bo ja, moi drodzy, pasjami lubię być szczęśliwa, tak jak śpiewa

0: jak tam z wami bywa, może macie inny gust.
1: A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa.
0: I oprócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią krótko,

Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz. O szczęściu to była opowieść. Mam nadzieję, że łapią Państwo tę chwilę. Myślę, że to właśnie szczęście zależy od tej naszej umiejętności. Czy my potrafimy złapać moment, czy on gdzieś przebiega nam przed oczami. 24 minuty po godzinie 20. Nie zapominajki małpanowyświat.online. Jeżeli chcą Państwo nagrać jeszcze na przykład wrażenia swoje z Brzezin i dostarczyć w formie takiej głosowej, to ja bardzo chętnie przyjmę. Można po prostu wziąć do ręki dyktafon, wysłać do nas taki plik MP3 i usłyszeć też siebie na antenie, jeżeli Państwo jeszcze cały czas mają tę adrenalinę i przede wszystkim te endorfiny z minionego piątku i soboty. Magda też napisała, że wystawa prac Magdy Biskupskiej była piękna. Mam nadzieję, że te prace będą miały godne miejsce w nowej siedzibie. Jak najbardziej tak. Dołączają też Państwo zdjęcia roztańczonego, słonecznego redaktora Patryka Rabiegi, więc to wszystko na naszej grupie. Ale widzę też, że pan Michał ze smutkiem odnotował, że zdjęcie jego pieska nie pokazano. Panie Michale, po pierwsze poproszę o informację, który to jest pana piesek, bo ja faktycznie biegałam z mikrofonem i z aparatem i tworzyłam taki album zdjęć psów, słuchaczy Radia Nowy Świat i muszę Państwu przyznać, że oczywiście przy tej czynności mentalnie machałam ogonem. Zresztą podczas koncertu był taki pies o imieniu Fado, który machał ogonem po prostu jak metronom. I był tak zadowolony podczas tego koncertu, a jednocześnie tak spokojny, duży, duży pies, który też wskakiwał swojemu panu na kolana. Były też psy bardzo małe, które przyjaźniły się z tymi wielkoludami. Były też tam jakieś czasami konflikty psie. Był maksymalnie w takim stanie ADHD prezes, ale prezes, nie wiem, czy Państwo połączyli fakty, to był ten piesek, któremu jedna z naszych młodych słuchaczek zadedykowała piosenkę. Tego nie wiem, chyba jeszcze nie było na antenie Radia Nowy Świat, żeby piosenka była zadedykowana dla pieska i bardzo spodobało mi się pytanie panów prowadzących koncert, a przypomnę, że to był wyjątkowy skład koncertowy, czyli Zbigniew Zamachowski, profesor Ryszard Koziołek i nadredaktor Wojciech Mann. Pytanie o to, czego słucha piesek. Jeżeli Państwo się chcą dowiedzieć, czego słuchają pieski, no to trzeba będzie wrócić do archiwalnej audycji. A tymczasem chciałam sięgnąć po utwór, który zabrzmiał w Brzezinach w wykonaniu Marii Zamachowskiej i Zbigniewa Zamachowskiego. Tak naprawdę nie dzieje się nic, ale tym razem sięgam po duet, w którym zaśpiewa Maryla Rodowicz, a zagra

Tomasz Stańko. I ten Tomasz Stańko, drodzy Państwo, pojawia się dzisiaj nie bez przyczyny, ponieważ 11 lipca, czyli wczoraj, minęła kolejna rocznica jego urodzin. Przyszedł na świat w moim rodzinnym Rzeszowie w 1942 roku. Nie ma go z nami już niestety od 2018 roku, ale szczęśliwie muzyka zatrzymuje energię człowieka. Posłuchajmy. Tak naprawdę nie dzieje się nic.

Marla Radowicz, Tomasz Stańko. Tak naprawdę nie dzieje się nic. 31 minut po godzinie 20. Nie zapominajki małpanowyświat.online. No to mogę już uspokoić pana Michała, że Lola jest zamknięta w kadrze i obiecuję, że się pojawi. Ja nawet wczoraj wrzuciłam Lolę w takiej instagramowej relacji, ale przygotuję specjalny album, który pojawi się w sobotnim Brzasku. Myślę, że już jutro w sobotnim Brzasku, rzecz jasna, na profilu facebookowym, bo sobotni Brzask, jak sama nazwa wskazuje, w najbliższą sobotę. Podczas licznych spotkań porozmawiałam sobie też przez chwilę z Janem. Jan, pozdrawiam, fan, rzecz jasna. I Janek powiedział mi, że bardzo lubi, kiedy w niezapominajkach pojawiają się też takie nieznane, często takie już mocno vintage'owe utwory. Więc skoro tak, to pomyślałam, że na dzisiaj wybiorę kilka takich utworów, które na antenach radiowych pojawiają się bardzo rzadko. Powiedziałabym nawet, że są mocno zapomniane. A ponieważ całkiem niedawno przeczytałam i zresztą polecałam Państwu świetną powieść biograficzną Król Tanga, książkę Sylwii Trojanowskiej, która przybliża postać Tadeusza Millera, to na dzisiaj wybrałam taki utwór, w którym pojawia się Nowy Świat. Nowy Świat oczywiście jako ulica Warszawy. To najpierw posłuchajmy, a potem opowiem Państwu trochę więcej o tym wokaliście. Mało tego, będę też miała książkę dla Państwa, która będzie szukała dobrego domu. No to idziemy znów Nowym Światem. Tadeusz Miller.

nowym światem kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i marszałkowska.

0: Tadeusz Miller, idziemy znów nowym światem. Myślę, że we wrześniu przygotuję dla Państwa całą audycję poświęconą temu wokaliście. Wokaliście, który przeszedł bardzo ciekawą metamorfozę od urzędnika pracującego w Polskim Radiu właśnie do człowieka, który zaczął śpiewać. Jego głos często był mylony z wokalem Mieczysława Foga. Zdarzało się zresztą, że śpiewał Pan Tadeusz, a dziennikarz radiowy zapowiadał Pana Mieczysława. Jeżeli Państwo chcą trochę więcej dowiedzieć się przed wrześniem o Tadeuszu Millerze, to z całego serca polecam książkę Sylwii Trojanowskiej, powieść biograficzną zatytułowaną Król Tanga. To jest książka, razem z którą przeniesiecie się do Szczecina lat 40., nazywanego wówczas Dzikim Zachodem. To jest ten czas, kiedy miasto podnosi się z gruzów, wciąż jeszcze słychać padające strzały w mieście, nadal jest obecny strach wśród mieszkańców, no a wokół też widać cały czas jeszcze niemieckie napisy. Ludzie zajmują mieszkania pełne rzeczy jeszcze poprzednich mieszkańców, czasem nawet zdarzają się takie sytuacje, kiedy mijają się z nimi na klatce schodowej, czyli jedni wychodzą z bagażami, drudzy wchodzą. No i przyjezdni po raz kolejny zaczynają życie od nowa. Są na pewno potwornie zmęczeni wojną, a jednocześnie mają w sobie taki ogromny głód normalności. Dziewczyny chcą się bawić, chcą pięknie wyglądać, szyją sukienki ze spadochronów, czyli krótko mówiąc z tego, co jest. I ludzie szukają też takiej odskoczni od codzienności właśnie w piosence. Kurier Szczeciński też informuje o tym, co dzieje się na mieście. Radio bez wątpienia staje się takim źródłem rozrywki i też dla wielu odskocznią od codziennych zmartwień. Jeżeli chcą Państwo poznać szerzej historię Tadeusza Millera, to oddam książkę w dobre ręce. Nie zapominajki @nowyswiat.online. Trzeci mail w tej sprawie zostanie nagrodzony, więc raz, dwa, trzy proszę wysyłać. Nie zapominajki @nowyswiat.online. A kiedy już zaczęłam szukać takich bardziej vintage'owych nagrań, no to też los podsuwał mi kolejnych wykonawców, których wcześniej nie miałam Państwu okazji prezentować. Więc teraz z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu utwór zatytułowany Zakochany złodziej. Kto śpiewa, o tym panu opowiem Państwu za chwilę, ale najpierw niech wybrzmi Zakochany złodziej.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

Chodził, promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego, że chciał jego maleńkie serce

jak się Państwu podobało. Mieczysław Wolnicki, a tak naprawdę Mieczysław Jarca, rocznik 1919, wtedy przyszedł na świat, zmarł w Warszawie w 2007 roku. Piosenkarz, śpiewak, aktor operetkowy, wykonawca znanych przebojów z lat 60. Nie wiem jak Państwa, ale mnie przede wszystkim urzekło to przedniojęzykowe L, które po prostu tak wybrzmiewa w tym utworze, ale też w innych, które pan Mieczysław Wolnicki wyśpiewywał, że nie sposób przejść obok niego obojętnie. A skoro tak, to wybrałam jeszcze jeden utwór z repertuaru Mieczysława Wolnickiego. Zakochani są wśród nas i życzę, żeby tych zakochanych wśród nas było jak najwięcej.

No chyba nie sposób odmówić wdzięku temu utworowi. Mieczysław Wojnicki wyśpiewał, przypomnę, człowiek, który ukończył studia na Wydziale Aktorskim w PWST w Krakowie, zadebiutował w 1944 roku w Wilnie. W latach 40. pracował w teatrach muzycznych Poznania i Łodzi. Od 1949 roku w Warszawie zdobył popularność jako czołowy artysta operetki, a od lat 50. współpracował także z kabaretami, wśród nich znalazł się kabaret Wagabunda. Myślę, że do Mieczysława Wojnickiego będziemy jeszcze nie raz, nie dwa wracać. A teraz utwór, który zyskał nowe życie w 2014 roku, chociaż po raz pierwszy pojawił się w latach 60. I tytuł tego utworu trochę jakoś łączy mi się cały czas z urodzinami Radia Nowy Świat, bo kiedy w jednym miejscu w Brzezinach widziałam słuchaczy, słuchaczki, patronów, patronki z tak różnych miejsc w Polsce i na świecie, bo byli słuchacze i ze Śląska, i z Krakowa, i z Łodzi, i z Luksemburga, i naprawdę z wielu miejsc Polski i świata, to pomyślałam sobie, że dobrze mieć taką drużynę, w której aktualny jest tytuł Pójdę wszędzie z tobą. No to Pójdę wszędzie z tobą, Mika Urbaniak i Urszula Duciak.

Pójdę wszędzie z tobą, utwór nagrany w latach 60. przez Urszulę Dudziak wspólnie z Orkiestrą Polskiego Radia. Muzykę skomponował Edward Czerny, a słowa napisał Andrzej Tylczyński. Warto powiedzieć, o czym już wspominałam, że to nowe, takie odświeżone życie ten utwór otrzymał w 2014 roku. Wtedy Mika Urbaniak nagrała własną wersję, zaprosiła do duetu Mamę i bardzo lubię tę aranżację, która połączyła i jazz, i swing, i nowoczesne bity. I ten utwór, jeżeli będą go Państwo szukać, można znaleźć na albumie Miki Urbaniak zatytułowanym Once in a Lifetime. A teraz, drodzy Państwo, jeden z naszych redaktorów, bez którego też nie wyobrażam sobie Radia Nowy Świat, Adam Nowak, razem z formacją Raz, Dwa, Trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Wybrałam ten utwór, bo znowu jakoś tak cały czas w głowie mam taką myśl, że czasami szczęście to jest decyzja. Co chcę wybierać, co chcę widzieć, na czym koncentrować energię, no to, drodzy Państwo, jutro, może już nawet dzisiaj, możemy być szczęśliwi. Raz, dwa, trzy.

Myślałam sobie dzisiaj intensywnie o wszystkich ludziach Radia Nowy Świat, szczególnie o tych, których nie mogło być w Brzezinach, o tych, którzy kiedyś tworzyli, którzy cały czas tworzą to radio. I w końcu udało mi się na spokojnie posłuchać Roni, czyli Weroniki Boczek, którą Państwo doskonale kojarzą. I myślę, że znajdziemy jeszcze czas i przestrzeń, żeby o Weronice porozmawiać głębiej, mocniej, intensywniej, ale jako przedsmak jej wrażliwości chciałabym, żeby Państwo posłuchali utworu Byle tonąć w kwiatach. I to właśnie ten utwór zamknie pierwszą godzinę Nie zapominajek, więc kwiatowa klamra, taki kwiatowy finał bardzo nam tutaj pasuje.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rząd Niemiec sfinansował zakup 50 tysięcy dronów kamikadze produkowanych przez ukraińską firmę Skyfall, wyposażonych w oprogramowanie amerykańskiej firmy technologii obronnych, które umożliwia im autonomiczne śledzenie i atakowanie ruchomych celów w końcowej fazie lotu. To zamówienie jest jednym z największych zakupów dronów dokonanych przez rząd zachodni dla Kijowa, napisał Reuters. Wartość kontraktu wynosi około 90 milionów euro. Tymczasem szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko oficjalnie potwierdziła, że ustępuje ze stanowiska. Decyzję ogłosiła po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak podkreśliła w mediach społecznościowych, była dumna z kierowania rządem w najtrudniejszym okresie historii kraju i zadeklarowała gotowość do dalszej służby państwu. Wcześniej dymisję szefowej rządu zapowiedział sam prezydent Zełenski. Zmiany w gabinecie ministrów mają związek z nową strategią polityczną Kijowa. Ustępująca premier ma objąć nowe, kluczowe stanowisko. Cieśnina Ormus jest otwarta dla żeglugi handlowej, ogłosił amerykański prezydent Donald Trump w rozmowie z telewizją NBC. Informacje o otwarciu cieśniny podało też amerykańskie wojsko. Co innego twierdzą Irańczycy, co jakiś czas atakując jakiś statek. A Wspólne Centrum Informacji Morskiej uważa, że poziom zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi jest poważny. Przypomnijmy, że w nocy Amerykanie zaatakowali irańskie cele w odpowiedzi na ostrzelanie w cieśninie Ormus kontenerowca. Ostatnia eskalacja wpłynęła na rynki ropy, a notowania Brent wzrosły do 78 dolarów za baryłkę. Do Polski powraca lato, ale na początek nie zabraknie przelotnych opadów deszczu oraz burz, którym miejscami towarzyszyć może grad i silny wiatr. Popada głównie na północy i na wschodzie. Punktowo niewykluczone są też burze oraz krótkotrwałe mgły i zamglenia. Dobra wiadomość to ta, że od jutra zacznie robić się coraz cieplej, zapowiada Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW.
1: Już na początku tygodnia ta temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski. I tutaj w drugiej połowie tygodnia prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju.
0: Początek tygodnia upłynie pod znakiem zachmurzenia. Więcej słońca można się spodziewać na zachodzie. We wschodniej Polsce możliwe burze z opadami do 20 mm i porywami wiatru do 60 km na godzinę. Klęska polskich siatkarek w Osace. Przegrały z Japonią 2-3 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Oznacza to, że nie zagrają w turnieju finałowym w Makao. Gorycz porażki jest tym większa, że Polki prowadziły już w setach 2-0, aby ostatecznie przegrać w tiebreaku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

7 minut po godzinie 21, drugą godzinę nie zapominaj, jak zaczynamy nie bez przyczyny od stąsów, bo właśnie 12 lipca 1962 roku w Londynie odbył się pierwszy koncert tej grupy. No to stąsi za chwilę ponownie przed nami, a ja tylko Państwu powiem, że pierwsza z książek, którą dzisiaj mam dla Państwa, czyli Król Tanga, pojedzie do Lidzbarka Warmińskiego i zamieszka razem z panem Adamem. Panie Adamie, za chwilę panu już odpiszę, ale mam nadzieję, że pan też usłyszał na antenie i można poskoczyć z radości. Ale mam też w drugiej godzinie, nie zapominajek, drugą książkę, która będzie szukać domu. I najlepiej, żeby to był dom, w którym są mali czytelnicy, bo to będzie książka dla dzieci, która mam nadzieję, że też uruchomi rozmowy całkiem dorosłe. Rozmowy, słuchajcie, o sąsiadach. Wszystko przez mrówki, taki jest tytuł książki Zuzanny Fruby. Bardzo zazdroszczę autorce, że nie tylko napisała tę książkę, ale też osobiście ją zilustrowała. O co chodzi w tej opowieści, powiem za chwilę, ale wcześniej zapowiedziani stąsi, a Państwa już teraz poproszę o skierowanie swoich myśli w stronę sąsiadów, tych, których kochaliście najmocniej na świecie i z którymi bardzo trudno było się rozstać podczas różnych przeprowadzek, ale też chciałabym dostać od Państwa opowieści o takich sąsiadach, którzy byli wyjątkowo uciążliwi jako mieszkańcy tej samej kamienicy, bloku, sąsiedztwa. Proszę dać znać. Nie zapominajki, @nowyswiat.online. Opowieści o sąsiadach będą nagrodzone. Jedna z nich zostanie nagrodzona wspomnianą książką, o której trochę więcej opowiem za chwilę.

13 minut po godzinie 21. Nie zapominajki, małpanowyświat.online, 12 dzień lipca w kalendarzu. 5.13 w Sydney o tej porze, 4.13 w Tokio, w Londynie 20.13, w Nowym Jorku dopiero po 15, w Chicago po 14, w Los Angeles po 12. Przytaczam te zegary nie bez przyczyny, bo naprawdę Państwo są w różnych zakątkach Polski i świata, ale łączy nas zdecydowanie wspólna wrażliwość. W moich rękach, jeszcze tylko przez chwilę w moich, bo potem mam nadzieję, że trafi w inne dobre ręce, książka Wszystko przez mrówki Zuzanny Fruby. O tej książce Państwu wspominałam. Dzięki tej krótkiej historii wchodzimy sobie do starej kamienicy. Rzecz bardzo częsta, przeciąg zatrzaskuje drzwi mieszkania, tylko ten zamek jest tak skonstruowany, że kiedy już drzwi się zatrzasną, no to trzeba mieć klucz, żeby wejść. No i mama musi zapukać do różnych, czasami ekscentrycznych sąsiadów z prośbą o pomoc. Ta znajomość z sąsiadami jest, delikatnie mówiąc, no taka subtelna. Nawet za bardzo nie znają swoich imion. No, nazwiska są oczywiście gdzieś tam pewnie na tabliczkach, ale jest na przykład ten dziadek, ta od kota. No, nagle trzeba wejść do środka, znaleźć kontakt, gdzieś zapomnieć o różnych animozjach czy takich antypatiach i dopiero wtedy można poznać tych sąsiadów. O co chodzi z mrówkami, to Państwo odkryją sami. Ja tylko powiem, że wśród mieszkańców jest pan Ponuracki. Będzie też takie mieszkanie, w którym drzwi otworzy papuga. Bardzo lubię giętkiego gienka, który okazuje się być dawnym akrobatą. No i pewną sąsiadkę, która dysponuje, uwaga, uwaga, kufrem międzyprzestrzennym. No to jeżeli Państwo chcieliby poznać dalej tę historię, to można tę książkę dostać za historię sąsiedzką. Czyli za takich sąsiadów, za których Państwo są wdzięczni, albo przeciwnie, których obecność gdzieś blisko uznają Państwo za rodzaj klątwy. Bardzo jestem ciekawa, w jakim towarzystwie Państwo spędzają codzienność, no bo co jak co, z sąsiadami dobrze żyć, a jeżeli się nie da z nimi żyć, to myślę, że czasami najlepszą opcją jest przeprowadzka. Kilka historii zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oczywiście mam też w swoim życiorysie, więc jeżeli tylko Państwo mają ochotę, to można podzielić się historią, a przy okazji też zgarnąć książkę. Nie zapominajki, małpanowyświat.online. This side of the room you're gonna follow after me like this. Ready? You're gonna go like this. You're gonna go...

Nienawidzę!

Nagranie koncertowe z Madison Square Garden i Wolf Peck. Ja przyznaję, że zakochałam się w tym utworze, który wybrał do audycji Mistrzowie Grają Filip Kosior. Audycję oczywiście prowadzi Maria Zamachowska i ja jakoś ostatnio z dużą radością, to znaczy nawet nie ostatnio, tylko zawsze z radością słucham Filipa Kosiora, ale w końcu znalazłam czas na to, żeby posłuchać lalki w jego wykonaniu. No, drodzy Państwo, chyba 30 godzin nagrania, tak mniej więcej z tego, co pamiętam, jest w zapisie. Ja jestem mniej więcej w 15 godzinie i przyznaję, że wracam do tej książki, do lalki z ogromną

charakterów, bo kiedy człowiek uzmysłowi sobie, że taka książka w audiobooku liczy sobie ponad 30 godzin, to jak z tej grubej książki zrobić film, zrobić serial, jak to wszystko pogodzić, co wyrzucić, co zostawić. Bardzo jestem ciekawa, więc dziękuję Filipowi Kosiorowi zarówno za takie inspiracje muzyczne, jak ta, która przed chwilą wybrzmiała z Madison Square Garden. Bardzo lubię ten utwór przede wszystkim za ten współudział publiczności. Tam jest niesamowita energia podczas koncertu, no ale dziękuję też za to, że regularnie poprzez audiobooki dostarcza też różne książki do moich uszu. I przyznaję, że mój odbiór też trochę się zmienia, bo ja i tak jestem cały czas fanką czytania i myślę, że jako taki wzrokowiec dużo więcej odbieram poprzez czytanie, ale teraz w zasadzie nie mam takich pustych przelotów, czyli na przykład kiedy mnie czeka długa podróż albo gdzieś dojazd, to kiedy mam takie towarzystwo w postaci na przykład głosów Filipa Kosiora, to ten czas sprawnie przebiega i nawet się cieszę, kiedy mam jakąś trasę długą autobusową czy pociągową, że będę miała w końcu czas, żeby zanurzyć się w opowieści i skupić. A bardzo lubię Filipa jako lektora, bo nie ma czegoś takiego, żeby tam aktorzy czyta, oczywiście interpretuje, ale nie jest to przeaktorzone, a czasami takie audiobooki w wykonaniu innych aktorów czy aktorek, no powiedzmy sobie szczerze, że się zdarzają. No a teraz zaglądamy sobie jeszcze do kalendarium, bo przecież obiecywałam, że sprawdzimy, co działo się 12 lipca kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Na takiej wirtualnej osi czasu zatrzymujemy się w roku 1979. Wtedy to włoski himalaista Reinhold Messner zdobył szczyt K2 w paśmie Karakorum bez użycia butli tlenowej. Do innego himalaisty dzisiaj jeszcze wrócimy, tym bardziej, że obchodzi swoje urodziny. To na razie zatrzymajmy się przy informacji związanej z Messnerem. A teraz taki utwór, który opowiada o tym, że w zasadzie nie ma takiej góry, nie ma takiej doliny, której ludzie by dla siebie nie pokonali, kiedy po prostu łączy ich mocne uczucie. No to gramy.

27 minut po godzinie 21. Zapowiedziałam jeszcze krótką historię pewnego alpinisty, himalaisty, który dzisiaj świętuje swoje urodziny. Piotr Pustelnik, drodzy Państwo, przyszedł na świat 12 lipca i chciałam Państwu kilka słów o tym wybitnym wspinaczu opowiedzieć. 12 lipca 1900.

0: Z 1951 roku, człowiek urodzony w Łodzi, z wykształcenia inżynier chemik, zdobywca korony Himalajów i Karakorum. Jeżeli Państwo chcieliby poznać bliżej Piotra Pustelnika, to ja odsyłam do książki, która pojawiła się już dawno temu, ale cały czas jest aktualna. Ja Pustelnik, autobiografia, za którą odpowiadają panowie Piotr Pustelnik i dziennikarz Piotr Trybalski. Piotrek czasami tutaj z nami jest po drugiej stronie jako słuchacz. Mam nadzieję, że dzisiaj też to wielkie podziękowania za tę i też za inne książki Piotra. Piotr Pustelnik, 14 ośmiotysięczników w 20 lat, trzeci Polak, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. W tej książce mogą Państwo przeczytać m.in. ocenę, jaką płaci się za tego rodzaju pasję. Ciekawe jest też to, że w zasadzie niewiele zapowiadało, że Piotr Pustelnik zostanie jednym z najbardziej szanowanych, rozpoznawalnych górskich wspinaczy. Zmagał się z chorobą serca. W tej historii pojawia się też bardzo troskliwa, może nawet nadopiekuńcza mama. Wesoła, ale też w wielu momentach trudne dzieciństwo. I taka pasja i miłość to jest coś, co rodzi się bardzo powoli. Warto odnotować to dla tych, którzy czasami za szybko się zniechęcają, że pierwszego kursu skałkowego Piotr Pustelnik nie ukończył, ale wcale jakoś nie przestał po takim niepowodzeniu wierzyć w siebie i jednak wybrał te wysokie góry, bo chyba nie miał wątpliwości, że to jest coś, co pociąga go najmocniej. Warto też przypomnieć, że swój pierwszy ośmiotysięcznik, czyli Gascherbrum 2, zdobył w 1990 roku i wówczas miał 39 lat. Ta droga na szczyty wszystkich 14 ośmiotysięczników, zdobycie korony Himalajów i Karakorum, zajęły mu 20 lat. Taka opowieść o drodze. I tak jak Państwu wspominałam, ocenię, jaką za wybór takiej pasji trzeba zapłacić. Przypomnę jeszcze raz tytuł Ja Pustelnik. Na dzisiaj mam nadzieję, że jeżeli nie bezpośrednio do uszu pana Piotra, to gdzieś przez znajomych takie życzenia trafią. Wszystkiego w zasadzie, czego tylko do szczęścia potrzeba, bo każdy z nas ma trochę inną tę definicję szczęścia, to wysyłamy ocean dobrych myśli. 21:30 na zegarze. Peter Sincotti już teraz na naszej playliście. Dlaczego akurat dzisiaj ten pan? Zaraz wyjaśnię, ale wcześniej posłuchajmy.
1: Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat.

Peter Cincotti. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo lubię energię tego człowieka, nie tylko jako muzyka, ale też jako po prostu człowieka, który nie przeprowadza, ale odpowiada na wiele pytań podczas wywiadów. Ma w sobie coś takiego bardzo bezpośredniego, nie tworzy dystansu i z dużą przyjemnością się go słucha, zarówno kiedy śpiewa, jak i kiedy opowiada. A wybrałam tego pana na dzisiaj, ponieważ wczoraj, 11 lipca, obchodził swoje 43. urodziny. Tak, Peter to jest rocznik 1983, więc myślę sobie i bardzo Państwa przepraszam za ten dźwięk, który nam się teraz wkradł. A swoją drogą, okej. Zastanawiałam się, jak to możliwe, skoro jest tryb samolotowy, ale jeszcze zobaczyłam, że mam komputer przed sobą, w którym trybu samolotowego nie aktywowałam, za co przepraszam. No to mogę powiedzieć, że bardzo jestem ciekawa, skoro pan Cincotti już w wieku 43 lat jest tak ciekawą osobowością muzyczną. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie się starzał, pogłębiał jego głos i jak będzie brzmiał na przykład po 60 czy po 70. To najlepsze życzenia, a jak już sobie tak zaczęłam Petera słuchać, to mogę powiedzieć, że mnie w sobie rozsłuchał, bo nie mogłam się zatrzymać i już teraz kolejny utwór z jego repertuaru, Rainbow Connection.

Ta muzyka ma w sobie coś takiego jak intensywność i bezszelestność kotów. Taka bardzo duża subtelność, zwrotność i łagodność, chociaż jak wiemy, koty też potrafią być niełagodne, mówiąc bardzo delikatnie. A teraz wybiegamy myślami do przyszłości, bardzo niedalekiej takiej przyszłości, która jest już, powiedziałabym, tuż za rogiem. Jutro 13 dzień lipca, a to jest data urodzin Mai Kleszcz, która przyszła na świat w Warszawie w 1985 roku. Wokalistka, ale też producentka muzyczna, autorka muzyki teatralnej, filmowej. Warto przypomnieć, że z kapelą ze wsi Warszawa zdobyła wiele nagród i na tej liście m.in. i Fryderyki, i Machinery, i Nagroda Radia BBC, i Nagroda Europejskiej Unii Radiowej. A ja na dzisiaj, szukając różnych utworów Mai Kleszcz, które bardzo mocno jakoś mi w duszy grają, wybrałam m.in. utwór z płyty, na której Maja Kleszcz śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej.

Uciekaj moje serce, tekst Agnieszka Osiecka, muzyka Seweryn Krajewski. Oczywiście ten utwór od razu też wybrzmiewa w głowie, śpiewany przez Seweryna Krajewskiego, bo to on jako pierwszy go zaśpiewał w 1978 roku. Ale ja, tak jak Państwu wspominałam przy okazji jutrzejszych urodzin Mai Kleszcz, chciałam usłyszeć ten utwór również w jej wykonaniu. Za chwilę kolejny utwór Mai Kleszcz, tym razem w towarzystwie naszego radiowego redaktora, czyli Wojciecha Waglewskiego. Ale wcześniej chciałam podziękować za Państwa korespondencję dotyczącą sąsiadów i tym samym już wiem, że książka Wszystko przez mrówki Zuzanny Fruby trafi w ręce naszej słuchaczki Ani z Kluczborka, która przy okazji jest nauczycielką w przedszkolu. Więc idealne tutaj dopasowanie. Dobry wieczór. Piętro wyżej mieszka pani Terenia. Niedawno z relacji córki na Facebooku dowiedziałam się, że obchodziła 80. urodziny. Następnego dnia, pisze pani Ania, zakupiłam bukiet i powędrowałam do niej. Zostałam wciągnięta. Uwielbiam to zdanie, zostałam wciągnięta, bo to pokazuje energię tego spotkania. Nie pamiętam, kiedy byłam na tak cudownych, wystrzałowych urodzinach. 2 godziny opowieści i humoru. Dodam, że jak tylko pani Terenia coś ugotuje, upiecze, bo jest mimo wieku świetną kucharką, często podrzuca mi swoje kulinarne dzieła. Niech sobie pani zrobi coś przyjemnego, nie stoi przy garnkach, tak mówi. Ja i córka odwiedzamy ją czasem, by sobie posiedzieć, pogadać. Mam też sąsiadkę Jolę, kochającą zwierzaki, która ogarnia mi kotki, kiedy wyjeżdżam. To jest taka ulga. No to pozdrowienia dla pani Tereni. Mam nadzieję, że zostaną przekazane przez panią Anię, która jutro na przykład wpadnie z jakimś ciastem drożdżowym albo z czymś równie przyjemnym, a potem można wspólnie z panią Terenią poczytać książkę Wszystko przez mrówki, taką książkę, która faktycznie zachęca do tego, żeby poznać swoich sąsiadów. To bardzo się cieszę, że już jest dobry właściciel, człowiek, który pozna między innymi giętkiego Gienka z tej opowieści. A teraz już zapowiedziany duet, czyli Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski. Ja tylko powiem, że ten utwór się pojawił jako singiel, który zapowiadał płytę Mai zatytułowaną Nieklikalność. Mam nadzieję, że ten utwór z Państwem kliknie.

Zdecydowanie, drodzy Państwo, za wcześnie, żeby spać, tym bardziej, że po 22 jeszcze Marcin Mann razem z Bigosem tutaj przecież przybędzie. A ja chciałam Państwu powiedzieć, że wczoraj swoje urodziny świętowała Susan Vega. To już zaraz, które Państwu powiem, 67. 11 lipca 1959 roku przyszła na świat. Można się wybrać jutro na koncert we Wrocławiu. Będzie też obecna w Wiedniu 16 lipca, później Padwa, czyli włoski przystanek. Będzie też rzymski koncert 20 lipca. No i jaka tutaj piękna trasa zresztą przed nią, no ale będzie na przykład okazja Wielkiej Brytanii pod koniec lipca. A jeżeli Państwo mają na przykład sierpień wolny koncertowo, no to na przykład można się wybrać do Wielkiej Brytanii, a już najlepiej sobie zarezerwować wrzesień na Nową Zelandię albo Australię. To jest dopiero świetny plan. Wyjazd na koncert Susan Vega, na przykład Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii, czy może być piękniej? Pewnie może, ale przyznają Państwo, że to całkiem mile brzmiąca dla ucha, ale też od razu powiem, że mile brzmiąca dla oka propozycja, bo kiedy sobie myślę o podróży przez Nową Zelandię i przez Australię, to jakiś bardzo duży entuzjazm czuję w środku. No a teraz czas jeszcze na to, żebyśmy posłuchali sobie jubilatki. Świętowała wczoraj, ale wiedzą Państwo, że czasem imprezy się przedłużają i to jest jeden właśnie z takich przypadków.

No i to jest ten moment, kiedy czas powoli się pakować. Widzę, że jeszcze Krzysztof dziękuję za piękne wykonanie. Zaproście mnie do ognia, Mai Kleszcz. I przy okazji Krzysiek przypomina, że warto zagłosować na Tip Top RNS. No to ja przekazuję rzecz jasna dalej. Pani Ania już tutaj podskoczyła z radości i pobiegnie jutro do wspomnianej pani Terenii Ściachem. No i cieszę się, że wybór muzyczny dzisiaj się państwu podoba, bo Ewa napisała, że dzisiaj fajny miszmasz w niezapominajkach. Słucham zauroczona. No, taki miszmasz, który trochę podrzuciło po prostu życie i jubilatki między innymi, ale też taki ciąg dość wolnych i szybszych, rzecz jasna, skojarzeń. Drodzy Państwo, przypominam też, że można sobie posłuchać na przykład nadredaktora Wojciecha Mana na naszym YouTube'owym kanale. Mają Państwo zapis zarówno audio, jak i wideo z ostatniego spotkania we wrzeniu Nowego Świata, chociaż przygarnął nas faktyczny Dom Kultury. Uciekaliśmy wtedy przed upałami. Polecam całego serca, bo pan Wojciech opowiada między innymi o swojej fantastycznej babci, której naprawdę jestem wielką fanką i nie mam wątpliwości co do tego, że poczucie humoru i dystans do świata to jest też w dużej mierze właśnie zasługa babci pana Wojciecha. Kto przegapił, może nadrobić, a teraz już się żegnam. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Weronika Wawrzkowicz, dziękujemy razem z Marią Zamachowską i z Wojtkiem Ratasiewiczem. Dobrego tygodnia i słyszymy się rzecz jasna w sobotnim Brzasku.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tragedia w Tajlandii. W pożarze pubu w Bangkoku zginęło co najmniej 27 osób. Do sieci trafiło dramatyczne nagranie udostępnione przez służby. Jak informuje agencja Associated Press, widać na nim ogromny ogień buchający z frontowych drzwi pubu. Widać również uciekających ludzi i gęsty czarny dym. Przyczyna pożaru jest ustalana. W USA narastają spekulacje dotyczące przyczyn śmierci wpływowego senatora Lindseya Grahama niedługo po powrocie z wizyty w Kijowie. Dyrektor FBI Kash Patel powiedział, że jego służba wspomaga lokalne władze i udostępnia im wszelkie zasoby w sprawie jego śmierci. Stacja CNN rozmawiała z 4 źródłami w organach ścigania i wszystkie potwierdziły, że na ten moment nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że senator zmarł z przyczyn nienaturalnych lub w wyniku przestępstwa. Jannik Sinner obronił tytuł mistrzowski w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoch w pasjonującym finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego 5. wielkoszlemowy tytuł w karierze. A we wczorajszym finale Wimbledonu gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w 3 setach Karolinę Muchową. Polskie wojsko ostrzega mieszkańców północno-wschodnich obszarów kraju przed wzmożonym przemieszczaniem się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych, jutro i pojutrze. Na tych obszarach rozpoczynają się bowiem manewry, które mają za zadanie utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych naszych żołnierzy. Wojsko zaapelowało także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruchy wojsk i sprzętu wojskowego, gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na 4. edycję festiwalu Carpe Diem. W tym roku program wzbogacono m.in. o spotkania poświęcone literaturze non-fiction, a na uczestników ponownie czeka otwarty mikrofon dla miłośników poezji. Jak podkreśla dyrektor muzeum Ireneusz Domański, ten pomysł od początku okazał się strzałem w dziesiątkę.
1: Wprowadzamy kolejny element, czyli literaturę, ale ten mikrofon otwarty na poezję pojawił się chyba 3 lata temu i tak się zastanawialiśmy, czy ktoś będzie chciał przyjechać i czytać publiczności swoje ulubione wiersze bądź swoją twórczość. I okazało się, że ustawiła się długa kolejka, więc to się spotkało z bardzo dobrym przyjęciem.
0: W tym roku na festiwalowej scenie wystąpi m.in. Maja Kleszcz z projektem poświęconym twórczości Agnieszki Osieckiej, Aga Zarian i Leszek Możdżer. 4. edycja festiwalu Carpe Diem rozpocznie się 17 lipca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Good evening. Tak się... Który to numer był? Chyba który... Nie, w Drakuli. No nic, nie przygotowałem początku. Ten dżingiel oznacza oczywiście Personal Bigos. Wojtek Rata się wyczeralizuje. Ja się nazywam Marcin Mann i mówię good evening. Aż wita, pozdrawia ekipę nowoświatową i słuchaczy i przesyła mi coś... A nie, bo to Proton Mail, czyli dobra, czyli to nie jest załącznik dla mnie, tylko to jest z Proton Maila załącznik. Widziałem, że Dariusz się zameldował z Tirany. Jest w Albanii, ci, którzy nie wiedzą, ale podejrzewam, że teraz mamy... chciałem powiedzieć garstkę, ale podejrzewam, że nie. To jest po prostu zestaw. Nie jesteście przecież garstką. Jesteście zestawem cotygodniowych wieczornych słuchaczy RNS. I na pewno już wiecie, kim jest Dariusz i że jeździ autostopem po... No właśnie, na razie ograniczał się do Europy. Ciekawy jestem, czy zmienia kontynenty również i czy robi to autostopem. Myślę, że by się dało. Do Albanii przyjechałem w tamten czwartek, a w sobotę zatrzymał się kierowca do Tirany i był to mój jubileuszowy driver numer 1500 w tej podróży. Dałem mu mały prezent z tej okazji, a on, że skąd ja wiedziałem, że ma urodziny. No i jak włączyłem radio, żeby cię posłuchać, to się okazało, że kto inny grał, jak to w poniedziałek. No, wszystko mi się pomyliło. List jest dłuższy, ale nie będę wam wszystkiego zdradzał, bo to przecież... No dobra, no może nie są to relacje dla mnie, ale powiedzmy, że trochę tajemnicy muszę tutaj zachować. Kurz opada po urodzinach. Ja bardzo dziękuję wszystkim, których spotkałem w Brzezinach i za miłe słowa i chyba głównie za te mogę tylko podziękować, bo nikt nie powiedział nic przykrego, a mogliście. No nie, ktoś... No, dawaliście znać, że no, wiecie, z tą pogodą to jest różnie, ale że fajna. Czyli czasami jest niefajna, tak? No to a propos piątków. Ale z o Bigosie też były rozmowy i były zdjęcia i było naprawdę... poziom sympatii z waszej i państwa, żeby było elegancko, strony, naprawdę zadziwia za każdym razem. Już to kilka razy nas spotkało, bo to 6 urodziny, a za każdym razem, jak się widzimy, to ja potem jestem zdziwiony, że jesteście wszyscy tacy, może nie to, że jesteście tacy mili i fajni, bo to jest oczywiste, ale że jest tyle w tym rzeczywiście jakiegoś ciepła i wdzięczności i chęci słuchania i porozmawiania. No, naprawdę... bardzo jest to miłe. Powtarzam się. No więc Bigos będzie, myślałem, żeby zrobić jakiś taki trochę może wspominkowy, taki, żeby zrobić najlepsze hity z ostatnich 6 lat, ale jak się dorwałem do wybierania muzyki, to znowu przez przypadek wyszły mi 3 godziny, więc okrajam to jak mogę, wciąż jest za dużo i plan jest mniej więcej taki, że zaczniemy od Panamy, ponieważ ją odwiedziliśmy właściwie w szczycie wszystkiego i sporo tam ciekawych numerów poznajdowałem i tylko zobaczymy, czy chcecie, żeby impreza była w pierwszej godzinie, czy w drugiej, bo w Panamie jest, zostało wydanych też sporo ostrzejszych rzeczy, które myślałem, że będą po 23, ale mogę się dostosować do woli ludu, o może tak, więc daję takie otwarcie wstępne dla was i no i co, Hober Malo, Here I Am. To nie będzie, no jest z Panamy, ale ciekawe, czy wiecie, skąd to jest, jak nie z Panamy.

No to nie było bardzo trudne oczywiście. Al Green, Here I Am z lat 70., ale w wersji, którą to, tak to jest opisane, to jest tak naprawdę wydawnictwo Resense, ono się po prostu wyświetla jako panamskie, ale to przecież jest, o ile się nie mylę, Austria? Zaraz to sprawdzę, zweryfikuję. Ale na Bandcampie to potrafi być pokręcone. Wracam do tego, że DJ Unops, bo tak jest właśnie opisany ten kawałek, grał kiedyś obok Nightmares on Wax i usłyszał, jak ten gra ten numer, jak wszyscy oszaleli na jego punkcie, tańczący na parkiecie, i lata później odkrył go, odkrył producenta, który to nagrał i poprosił go o wersję, o nagranie wersji na 45, bo tak to było wydane. No niestety oryginału nie posiadam. Hober Malone, tak nazywa się autor tej wersji. No i Here I Am na początek dzisiejszej audycji. No bo Here I Am. Niech będzie, że tak. No dobra, to skoro taką udawaną Panamą zaczynamy, no to jeszcze jedno z podszyldu Resense. Proszę bardzo.

To już Smooth, Take It Easy w takiej oto wersji i tak, nie pomyliłem się z tą Austrią i z Risensem. Natomiast coś mnie tknęło, żeby jednak spróbować znaleźć informację, dlaczego Risens się wyświetla w Panamie. I strasznie to jest skomplikowane, ponieważ poza tym, że to może być jakieś oczywiście rozwiązanie dotyczące, nie wiem, jakichś podatków i tak dalej, no bo oni jednak są, w sensie matka firma jest w Niemczech, sam label jest, z tego co rozumiem, austriacki, to jeszcze gdzieś ktoś podpowiada, że jeden z producentów i DJ-ów współpracujący z wydawnictwem Risens, którego pseudonim to Panama Cardoon, mógł się do tego przyczynić. Czy to, nie wiem, kwestia wyszukiwania, że się częściej wyświetla na Bandcampie, wtedy może łatwiej jest dojść do jego numerów, nie wiem. Tak czy inaczej, albo po prostu żarcik, tak też może być przecież. No, więc może nie ma co tego rozkładać na czynniki pierwsze. Tak czy inaczej, taka trochę udawana Panama na początek, ale to nie znaczy, że będzie tak cały czas, ponieważ kolejne wydawnictwo Bożke Beats Records, to już jest zdecydowanie Panama City i tam między innymi można usłyszeć też na jednej składance Polaka Radosława Hada Jasikowskiego.

niż to, co można na niej spotkać. Ale tak. No i drobna zmyłka z mojej strony, bo to wydawnictwo Panama Papers, a to wspomnianego Bożkę Beats Records dojdziemy za chwilę. Może komuś to coś już mówi i wie, czego się spodziewać. Ale tak sobie myślę, że jeszcze jeden numer tutaj się miał znaleźć, zanim nie mieliśmy przejść do tej części nieco ciemniejszej. Tak naprawdę to byłby dobry Radosław Hada-Jasikowski byłby dobrym przejściem, ale trudno. Sandra Snares to jeszcze jeden, czy jedna właśnie właściwie, nie, jedno znalezisko, jedna rodzyna, nie, bez sensu. No nic, jeszcze jedna propozycja znaleziona przeze mnie właśnie przy okazji szukania numerów z Panamy.

No i to znowu jest oszustwo z tą Panamą oczywiście, bo to, że jest tam sklep bandcampowy, to nie znaczy wcale, że muzyka stamtąd, ponieważ Sandra Sners to Portugalia, a samo wydawnictwo Panama Papers to, o ile się nie mylę, Lizbona. No i to druga jej płyta, bo przy pięknej, uważam, okładce jest trochę ognia, są wakacje. Botafogo, tak zatytułowana jest ta epka. Wszystkie numery z niej mam już wrzucone do bazy, ale dziś na razie tylko jeden, ponieważ nie chcemy przecież przedobrzyć. Marcin, widzę, że przysłał ładny obrazek. Dorota, Marcin i Gucio właściwie, bo ich jest trójka, z Luksemburga, odwiedzili w Warszawie i byli między innymi w Kordegardzie na wystawie i piszą miłe rzeczy, że zachowane spuścizny po dziadku są imponujące i wzruszające, i że super robota, i Guciowi się podobały ilustracje do bajki o smoku wawelskim. No, to całkiem są niezłe. A gdy tak spojrzałem na drugą stronę ulicy, przypomniała mi się scenka z MDM-u sprzed 30 lat, ależ mi się wyryło w pamięć. Kamienny lew patrzy na pomnik księcia Poniatowskiego i mówi głosem pana Wojtka: chętnie bym tego konia ugryzł w dupę. Pozdrowienia, luksemburska ekipa. Bardzo to jest miłe. Cieszę się, że piszecie i że jesteście. Jaś się też zalogował. Żałuję, że nie był w Brzezinach na uroczystościach, ale będzie jeszcze okazja na pewno, żeby się zobaczyć. A właśnie, miałem na antenie spróbować wywołać słuchacza, który się podsiadł do nas w piątek i zabawił nas rozmową i towarzystwem, i do ostatniej chwili rozmawialiśmy wspólnie. I na koniec zapytałem się go, jak się nazywa, ale niestety pamięć moja przedziurawiona na wylot postanowiła zapomnieć. Ktoś mi podpowiadał, że Tomek. Tomku, jeśli jesteś, to napisz proszę mail, bo chciałbym cię o coś zapytać. No to tyle w takim razie w kwestiach organizacyjnych. No i myślę, co teraz zrobić. No 22:30, ale skoro już trochę się rozpędziliśmy, no to może nie ma co przestawać. No kontynuujmy w takim razie tę oszukaną Panamę, bo to, co za chwilę, to no też się wyświetla, że jest stamtąd, ale kompletnie stamtąd nie jest. Ciekawy jestem, czy ten projekt znacie, bo znać go możecie pod tych panów pod inną nazwą. A tymczasem Werenes Midi Milis.

Bo w ogóle to nie pamiętam, czy powiedziałem, jaki jest plan na audycję. Czyli, że pana, że... Aha, no tak, czyli, że Panama, która okazała się być Panamą, ja to wiedziałem, ale nie wiedzieliście. Potem, a no tak, i tańce zrobiliśmy teraz i potem przejdziemy przez... no chyba dzisiaj tak będzie, że teraz będziemy tańczyć, potem będą eksperymenty i trochę ambientów, a skończymy dabami i trochę regałami. To tak jakby, jeśli to nie padło wcześniej. Może jeszcze... To się będzie zmieniać. Dobra, wracam do wydawnictwa Bożkę Beats Records, które jest trochę w Kanadzie, trochę w Panamie. Czy no Panama jest tutaj jednak podobno korem, ale oczywiście też ma swoje odnogi w Europie. Alex Tol się nazywa Tolstej. Zresztą mam też go dzisiaj przygotowanego. Chociaż właściwie nie wiem, czy do niego dojdziemy. To właśnie dyrektor artystyczny tego wydawnictwa, a w nim można spotkać również Polaków. Jacek Sienkiewicz się tam pojawił gdzieś w remiksie właśnie numeru Aleksa Tolsteja, czyli dyrektora artystycznego, taką chyba gdzieś jest opisany jako tak, no właściciel, założyciel. Ale też Jurek Przeździecki na przykład tam wydaje, między innymi. No i duet, który przed chwilą wystąpił. Dla tych, którzy się nimi interesują, to podejrzewam, nie otwieram jakichś wielkich wrót nowości, ale jest to duet, to jest Ekstrawelt hamburski, który jak zaczynał swoją działalność, to zaczynali jako Spire Alliance i właśnie jako Midi Milic, które to pojawiło się w tym panamskim wydawnictwie i było to miłe zaskoczenie, że przy okazji poszukiwań myślałem, że jakichś takich chociaż trochę egzotycznych albo niecodziennych trafiam na, no, na ich, no, można powiedzieć, że alias, chociaż no, to po prostu była jedna z pierwszych nazw, z jakich korzystali. No więc posłucham sobie jeszcze raz tych utworów, są bardzo dobre i słuchamy dalej.

No świetny jest ten numer. Jeszcze sobie z Wojtkiem teraz o tym pogadaliśmy. No bardzo, bardzo to jest dobre. Ekstrawelty, zanim byli ekstrawertami. To rok 2002. Ten pierwszy numer to była płyta Non Standards. To był rok 2005. Zresztą nie wiem, czy oryginalnie chyba to nie był... Aha, no tak, dlatego on mi się nie wyświetlił w tej Panamie, bo ten Non Standards to nie było Bożke Beats Records panamskie, ale to, co leciało teraz, to już tak. To już płyta Passages. W 2002 roku wydana, czyli rok w ogóle po powstaniu tego wydawnictwa również. No i tak panowie brzmieli lat temu. To już się zrobiło? 24? Tak? Matko. Nie, żebym ja ich słuchał od samego początku, ale podejrzewam, że są wśród nas tacy, którzy ich znali. Myślałem jakoś w ogóle, czy by nawiązać do Audio River, ale nie byłem na nim, chociaż mnie zawstydziło kilkoro słuchaczy, pytając mnie, i co, byłeś na Prodigy? No nie byłem, no nie widziałem ich nigdy na żywo, ale już też nie zobaczę, oczywiście nie zobaczymy, jak ktoś nie widział w oryginalnym składzie. Trochę żałuję, ale z drugiej strony cieszę się, że byłem na urodzinach w Brzezinach, więc nie żałuję. Jakby wszystkiego mieć nie można. Natomiast na relacjach rzeczywiście wygląda to imponująco pod kątem technicznym, ale ja w sensie lubię, ale też nie lubię dużych festiwali. Jak jest tak dużo ludzi, dużo bodźców, dużo wszystkiego, trzeba być gotowym wtedy, żeby po prostu się w to nawet nie zanurzyć, tylko po prostu dać się temu podtopić wręcz. W sensie tam nie ma miejsca na wytchnienie. No i w audycji chyba też nie. Doszliśmy z Wojtkiem do porozumienia. Możecie w razie czego do niego mieć pretensje, że nie robimy przerwy na ambienty, tylko lecimy dalej. Midi Milic, Fenomena.

Midi, Milis, czyli ekstrawelci, zanim byli ekstrawertami. Kończymy tym samym, chyba kończymy, mam jeszcze kilka numerów z tej Panamy, która nie jest Panamą, ale zobaczymy, może będzie trzeba jeszcze trochę rozgonić jakieś chmury i użyjmy ich później. Tymczasem, skoro delikatnie zwolniliśmy po tym poprzednim od nich łomocie zatytułowanym No Exit, to się dobrze składa, bo powolutku przejdziemy do części ambientowo-eksperymentalnej, ale takiej wciąż IDM-owej. Zanim to jednak nastąpi, to jeszcze jeden numer, który chodzi ze mną od jakiegoś czasu i jakoś nie mogłem go nigdzie umieścić, a teraz myślę, jako przerywnik i delikatne spowolnienie, które już się rozpoczęło, będzie akurat pasował. Hamatsuki, który pojawił się ostatnio w duecie też z dwoma numerami nowymi, to był Hamatsuki z Kira, w zeszłym tygodniu zresztą, ale mam też takiego mam taką wersję solo i no tak jak mówię, nie mogłem jej nigdzie zmieścić, dzisiaj pasuje jak ulał.

Jak się mogliście pewnie zorientować, Hamatsuki zmienił nam się w Ruperta Lippoka. Nie było to jakieś wybitne przejście, ale przynajmniej było w miarę gładkie. No właśnie, bo to jest coś, co za mną znowu chodzi od jakiegoś czasu i za mało myślę, że w audycji daje upust tej mojej szufladzie, bardziej, która lubi eksperymenty, lubi field recording, lubi artystów związanych z dźwiękiem. Właściwie nie wiem, jak to lepiej opisać, bo tam jest tyle różnych możliwości. Opowiadałem o tym kiedyś przy okazji... Tak? Mówi... Nie. Czy ja o tym mówiłem na antenie, że przy okazji odwiedzin na Ars Electronica, w ogromnym festiwalu, właściwie technologicznym, ale też i związanym z dźwiękiem, między innymi z nowymi technologiami, jakich tam cudów się kiedyś naglądałem. Myślę, że mogłem o tym nie mówić, to zostawię to na osobną audycję. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że należy więcej tego wątku wplatać do Bigosu i właśnie nim dzisiaj, właściwie w niego wprowadzi nas dzisiaj, czy wprowadził już Robert Lippok. To artysta niemiecki, który, i o tym nie wiedziałem, został wciągnięty na drogę wydawniczą przez niejakiego Karstena Nikolaja, którego możecie kojarzyć jako Alva Noto. Odwiedził instalację dźwiękową stworzoną przez Lippoka na wystawie zbiorowej w Weimarze i dosyć szybko po tym, jak go zobaczył, czy właściwie posłuchał tego, co tam stworzył, ciekawy jestem, co to była za praca, zaprosił go do wydania swojej muzyki w swojej wytwórni Raster Noton. No i ten album Open, Close, Open rozpoczął właściwie karierę Roberta Lippoka jako... nie chcę powiedzieć muzyka, bo to jest trochę właściwie, nie wiem, czy więcej, czy mniej, to już nie mi oceniać, no ale artysty muzycznego, który wydaje również płyty, a nie zajmuje się tylko pracą przy scenografii, przy instalacjach artystycznych, ponieważ ze sceną artystyczną berlińską i podejrzewam, że nie tylko związany Robert Lippok jest i był silnie chyba od początku swojej w ogóle działalności. No więc z tego albumu dzisiaj zagraliśmy właśnie Open, Close, Open i to było Close, zresztą w wersji zremasterowanej z 24 roku, ale ten Robert Lippok przyszedł mi do głowy, bo tak naprawdę jest przejściem do współpracy, jaką nawiązał z Anuszką, no i tutaj na pewno to ja się potknę o jej nazwisko, ponieważ jak to z gruzińskimi nazwiskami bywa, ciężko jest je przeczytać. Czchejdze. Zaraz sobie to jeszcze raz zweryfikuję, bo na pewno jakiś błąd popełniłem. Już ta współpraca miała również swoją premierę na antenie radia w grudniu chyba zeszłego roku, dwa ich numery, ale pojawił się nowy, dosyć krótki, ale za to piękny.

Anuszka Czkhejdze i Robert Lipok we wspólnym utworze zapowiadającym chyba dalszą kontynuację wspólnej pracy. No ale Robert dzisiaj był moim... użyłem go bezwzględnie. Uciekło mi słowo, że był takim podprowadzeniem pod Anuszkę, której chciałem poświęcić niecałą godzinę, bo końcówka to się w ogóle strasznie zmieniała. Chyba dubów dzisiaj jednak nie będzie, przynajmniej tych takich regałowych, które planowałem, bo już mi przestały pasować, ale na razie znajdujemy się w historii kaukaskiej, gruzińskiej dziewczyny, może powinienem powiedzieć pani, ale chyba mogę powiedzieć dziewczyny, producentki, która no właśnie tworzy taką nową falę współczesnej muzyki kaukaskiej i trochę to jest muzyka elektroniczna, trochę to są kompozycje elektroakustyczne, trochę jest tu eksperymentu, nawet eksperymentalnego popu, można przeczytać chyba nawet na jej Bandcampie, czy na jej stronie właściwie, bo to z niej czerpałem też informacje. No i dużo tu jest i faktur, i struktur rytmicznych, trochę będzie sampli, zrobi się może nie drum and bassowo, bo mniej tutaj będzie basu, ale więcej drumów. No taki to jest, jak to też Wojtkowi próbowałem wcześniej wytłumaczyć, taki trochę IDM, trochę minimalizm, ale w takim nurcie eksperymentu, może nie bardzo awangardowego, ale jednak czymś jest to więcej niż tylko utworem muzycznym, tak mi się wydaje. No i bardzo mi się spodobało to, co robi, a nie proponowałem jej wam i państwu w wersji solowej z jakiegoś powodu, no więc dzisiaj odwrotna kolejność w ogóle w audycji, bo normalnie pewnie w pierwszej godzinie byśmy tak robili i chyba tak wrócimy do tego, że w pierwszej godzinie będzie więcej eksperymentów takich w tą stronę, a w drugiej tak jak było dzisiaj w pierwszej. Tymczasem Anuszka Czkhejdze i The Old Man and the Sea.

No i taka ze mnie gapa, że mogłem już ją znać i poznać i przynieść w październiku zeszłego roku, bo to wtedy po raz pierwszy pojawiła się właśnie z Robertem Lipokiem w audycji, ale jakoś nie poszedłem za tą nitką, nie pogoniłem do kłębka. No to standardowo nadrabiam teraz zaległości. To akurat propozycja jedna chyba z, o ile się nie mylę, ale z mojego małego diggingu wynika, że może tak być. Jedna z pierwszych jej kompozycji wydanych na płycie, to akurat kompilacja artystek, no właśnie, ile tu jest, chyba 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kobiet z Gruzji, Sleepers, Poets, Scientists, tak zatytułowana jest ta płyta, właśnie promująca panie z Gruzji, w różnej maści artystki, które zostały tu zebrane. Jest już też Sleepers, Poets, Scientists Volume 2, to już z roku 2022. Anuszka również tam występuje, ale zanim ta płyta została wydana, to pojawiła się w 2020 premierowy long play Anuszki właśnie, zatytułowany Halfie. No i z niego w takim razie teraz gramy.

Kejdze. Poprawia mnie Dariusz. Czy tam Dariusz, jak na niego mówię, ale bo pisze, że H jest bardzo, jest takie twarde bardzo, czyli tam to nie jest takie k, tylko k. Ale jak pan zrobić i, skoro jak po polsku czytam, to wychodzi mi z tego J. Czkę idzę? Tak, powinienem trochę kwadratowo zrobić, czy jednak czkę idzę? Widzą państwo, możemy się nauczyć trochę wymowy dzięki naszym międzynarodowym słuchaczom. Odezwał się też w ogóle Tomek, którego wywoływałem wcześniej. Bardzo się cieszę. Dobrze napisałeś. Wiesz co, odpowiem ci na antenie, co chciałem zapytać. O nic konkretnego. Chciałem po prostu sobie przypomnieć, kim jesteś z imienia i nazwiska, żeby właśnie mieć taki kontakt, jaki teraz posiadamy, bo się dobrze gadało. A na twoje pytanie o wybór, jedno i drugie było bardzo dobre. O. Może tak, chociaż jedno lepsze trochę. Pisze jeszcze, ktoś tu się odzywał, a jeszcze się po drodze Sabina meldowała, przepraszam, że jej nie anonsowałem. No, a my jesteśmy w Gruzji Januszki i, no, czy to nie było fantastyczne? Lingotto, tak zatytułowany jest ten numer, właśnie z jej pierwszej solowej płyty, takiej full wypas, no i cała ona jest naprawdę świetna. Cały nie zagramy, ale jeszcze jeden numer z niej możemy. To może tytułowe Halfie.

Mam nadzieję, że kogoś nią zarażę, albo że już się to wydarzyło, bo ja jestem, no chyba mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem zachwycony tym, co znajduję na jej płytach. I to nie koniec. Jeszcze za chwilę posłuchamy dalej. Natomiast przepraszam, sam się śmieję z tego, że został Dariuszem. Z Georgian język, bo ja trochę wam czasem tłumaczę niektóre słowa, ale przeczytam tak, jak napisał. Z Georgian język jest problem dla wszystkich. Jest u nich 14 dialektów, w takim mały kraj, ale widzę, że urodziła się w Imereti. Region tam dość normalnie mówią. Oni mają 3 rodzaje H, a to trudne jest dla nas. A ta ostatnia kwadratowa wersja, jak mówiłeś, była bardzo dobra. Nie mają J takiego, jak w Polsce znasz, tak, dlatego I. Trudne, wiem. Czyli czkeidze. No i fantastycznie. Dzięki kolektywnemu mózgowi słuchaczy, a teraz właściwie konkretnego jednego, udało nam się do tego dojść. No to w takim razie posłuchajmy Anuszki jeszcze jednej dzisiaj, innej niż ta przed chwilą. Trochę może szybszej nawet niż ta pierwsza i to już będzie z jej kolejnej płyty. To już rok 2002, o ile się nie mylę. Mogę szybko zajrzeć na jej stronę, ale to sobie możecie... Znaczy 2021, bo to jest 2020, to była Halfi, a teraz Move 2021. Kompozycje różne zebrane właśnie z, no, z tego roku po płycie numer 1.

A nóżka Czkeidze z płyty Move, drugiej swojej solowej. No świetna jest, bardzo. Wiem, że tak mówiłem już wiele razy, a potem się zagapiałem, znajdowałem nową dziurę i odgrzybywałem nowe rzeczy, których nie znałem, ale myślę, że zdecydowanie będziemy do niej wracać, zwłaszcza, że mamy jeszcze do odkrycia na antenie trzy jej albumy. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Zresztą nie będę teraz się ze wszystkiego tłumaczył. Nie, właściwie to dwa, bo z tego ostatniego, od którego zaczęliśmy, z nagranego z Robertem Lipokiem, to zaczęliśmy w ogóle właśnie ją odsłaniać na antenie. No tak czy inaczej, nagrań jeszcze jest całkiem sporo, więc bardzo się z tego cieszę, bo mi to siedzi perfekcyjnie, takie połączenie i nagrań terenowych, i współczesnej elektroniki, i takiego wokalu gdzieś wpadającego w klasyczny, i klasycznych instrumentów również, bo jako artystka również związana z elektroakustyką wszystko to ze sobą miesza i tak, cieszę się. Nie jest zresztą jedyna, która tak robi, ponieważ pan, który za chwilę, ponieważ kończymy na razie gruzińską historię, a pan, który za chwilę wydał nowy numer, ale można go też spotkać grającego na patyczkach, korze, na instrumentach zrobionych przez siebie, daje występy zupełnie inne od swoich setów czy nagrań studyjnych, a to akurat będzie studyjne.

Felix Manuel, czyli Drum. No również lubiany i przeze mnie i chyba przez was również, prawda? Myślę, że to dobre uwieńczenie wątku około eksperymentalnego. No i docieramy powolutku do końca audycji. Dwa numery, ale zanim to jeszcze zajrzę, bo wydawało mi się, że coś plumkało w mailu. No nie, ostatni był Dariusz, zaraz będziesz Darkiem. Ale właściwie czemu nie? No i tak, jeszcze z jakiegoś powodu od Tomka jeszcze raz dostałem list w sprawie spotkania w Brzezinach. No to ja powtórzę, skoro zrobię klamrę. Bardzo jeszcze raz dziękuję za wszystkie miłe słowa urodzinowe i za kontakt mailowy teraz. No mam nadzieję, że będzie nam dane spotykać się tutaj jeszcze długo i w nowej siedzibie również i na żywca również i że radio będzie się rozwijać. Możecie wpłacić zawsze kilka złotych na tą, no właściwie nie chcę mówić w cudzysłowie konsoletę, bo ona jest bardzo prawdziwa, ale każda złotówka tam w tej zbiórce idzie na nasz rozwój, więc fajnie by było tą przeprowadzkę zrobić, no nie z takim rozmachem, że złote klamki, ale jednak ile rzeczy jest do zabrejdowania w radiu i do poprawienia delikatnego. Powtarzają mi, żebym nie mówił o kamerach, bo radio to nie kamery, ale kamery też są ważne, żebyśmy byli dobrze widoczni w social mediach i żeby to ładnie wyglądało, jakieś wycinki, tak jak z ostatniej porannej manny głupoty. No dobra, dwa numery na koniec w takim razie. Na początek hicior z płyty, która się już w Bigosie pojawiała. Ronnie Size and Represent. I to ten album pierwszy. New Forms, które na antenie też już się kiedyś pojawiło. U Bruna Jasińskiego znalazłem ten numer z sierpnia 2024 roku, ale z jakiegoś powodu on za mną zaczął chodzić jakiś tydzień temu, więc zdarzają się powtórki, to będzie jedna z nich. W takim razie kradnę z kategorii, pożyczam z kategorii Bruna. To zresztą bardzo, bardzo dobry numer, a na nim również Bahamadia z wokalem swoim około hip-hopowym. A to sobie przejdzie delikatnie również utwór z wokalem, ponieważ Herbert i Momoko Gil, którzy zaczęli mi się ponownie wyświetlać ze względu na szersze wydanie ich ostatniego albumu. I nagle wpadł mi numer, który kompletnie pominąłem wcześniej, Mowing. Z jakiegoś powodu nie wpadł mi wtedy w ucho, a teraz dzisiaj grał mi pięknie. Miał się pojawić wcześniej w audycji, ale że trzeba było trochę uszyć nową końcówkę, to duby zostały zastąpione drum and bassami, a potem wokalem Momoko. Bardzo dziękuję. Wojtek Ratasiewicz realizował. Ja się nazywam Marcin Mann i słyszymy się w przyszłym tygodniu.

Yeah. You got me, ha, ha.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie. Nienawiść, hejt, od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju. Teraz wiem, ich małżeństwo było niczym z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom, pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc, gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć, chyba spoko, jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.